0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Puccy strażacy zostali wezwani do pożaru. Budynek płonął we Władysławowie. Służby zgłoszenie otrzymały około godziny 21.30 w środę 27 maja. Do pożaru doszło przy ulicy Szkutników. Na miejsce zadysponowano łącznie 10 zastępów straży pożarnej. Około północy, jak przekazali strażacy, sytuacja pożarowa została opanowana. Pożar już się nie rozprzestrzeniał. Strażacy prowadzili prace rozbiórkowe, aby dotrzeć do ukrytych zarzewi ognia. Jak informuje młodszy kapitan Maciej Kupc, oficer prasowy w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku, brak osób poszkodowanych. 4 osoby opuściły budynek przed przybyciem straży pożarnej. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają obecnie policjanci. Na drodze powiatowej między Łebczem a Gnieżdżewem doszło do wypadku. Auto dachowało. Służby zgłoszenie otrzymały kilka minut po godzinie 15 w środę 27 maja. Jak informuje oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku, młodszy kapitan Maciej Kupc, jedna osoba badana przez zespół ratownictwa medycznego. Na miejscu pracują 3 pojazdy straży pożarnej. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci. Więcej o zdarzeniu przeczytacie na portalu nadmorski24.pl. Zdjęcia z miejsca wypadku znajdziecie w tym samym miejscu. Pucka policja apeluje o właściwe zabezpieczanie rowerów. Funkcjonariusze przypominają, że chwila nieuwagi i pozostawienie jednego śladu bez właściwego zabezpieczenia może skutkować jego utratą. Sezon rowerowy trwa w najlepsze, a wraz z nim wzrasta liczba zdarzeń, w których rowery stają się przedmiotem przestępstw. W tym tygodniu wpłynęło zgłoszenie dotyczące kradzieży roweru na terenie Władysławowa. 27-letni mieszkaniec poinformował, że 25 maja doszło do kradzieży jego roweru o wartości 2,5 tysiąca złotych, pozostawionego przy jednej z ulic nadmorskiego terenu. Policjanci z puckiej drogówki przypominają, że odpowiednie zabezpieczenie roweru może skutecznie utrudnić działanie złodziejowi. Warto korzystać z solidnych zapięć rowerowych typu ulok lub stalowych linek zabezpieczających. Rower należy przypinać do trwałych, stabilnych elementów infrastruktury, najlepiej w miejscach widocznych i dobrze oświetlonych. Nie należy pozostawiać jednośladów bez nadzoru przed sklepami, klatkami schodowymi czy posesjami, nawet na krótki czas. Funkcjonariusze zwracają również uwagę na konieczność zapisywania numerów seryjnych roweru, wykonywania jego zdjęć oraz oznakowania jednośladów. Takie działania mogą znacząco przyspieszyć identyfikację odzyskanego mienia i pomóc w ustaleniu sprawcy kradzieży. Kolejny

Ważny etap wejherowskiego budżetu obywatelskiego 2026 przed nami. Teraz poznaliśmy listę projektów zakwalifikowanych. Mieszkańcy Wejherowa złożyli do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego łącznie 22 projekty w obszarach aktywne Wejherowo oraz przyjazne Wejherowo. Po przeprowadzonej weryfikacji formalnej i merytorycznej 21 projektów zostało dopuszczonych do dalszego etapu. Jeden projekt nie spełniał kryteriów formalnych. Zweryfikowane projekty aktywne Wejherowo, projekty społeczne to m.in. opowieści z kufra babci i dziadka, bieg imienia Jakuba Wejchera, strażacy w akcji, bezpieczny piknik rodzinny czy tropem przygody rajd Zuchowy. Z kolei zweryfikowane projekty przyjazne Wejherowo, projekty modernizacyjno-zielone to chociażby strefa wypoczynku na placu imienia Ryszarda Jakubka w Wejherowie, zadaszone stoły biesiadne, drewutnie ze schowkiem, nasadzenie oraz doposażenie istniejącego placu zabaw, modernizacja wybranych elementów na Jakubowej Polanie przy osiedlu Fenikowskiego oraz strefa integracji dla każdego. Rozpoczynający się etap konsultacji społecznych to czas na zgłaszanie opinii, propozycji zmian oraz ewentualnych uwag dotyczących planowanych inwestycji i działań społecznych. Do 5 czerwca mieszkańcy mogą wnosić swoje uwagi w piśmie. Z kolei do 12 czerwca jest czas na ewentualne spotkanie mieszkańców z członkami komisji w sprawie zgłaszanych wniosków. Na zaproszenie Szkoły Podstawowej nr 9 wejherowski ratusz odwiedzili nauczyciele i uczniowie z Turcji, Portugalii i Rumunii. To młodzież biorąca udział w projekcie Erasmus Plus Digital Music for Migrants. Gości przywitała sekretarz miasta Iwona Piastowska. Jak mówiła, projekt to doskonała okazja do wymiany doświadczeń, dobrych praktyk oraz wzmocnienia współpracy międzynarodowej. Cieszę się, że możemy Państwa gościć w naszym mieście. Życzę udanego pobytu i niezapomnianych wrażeń. Erasmus Plus jest programem Unii Europejskiej w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2021-2027. Kształcenie, szkolenie, młodzież i sport to główne obszary, w ramach których wspiera się rozwój osobisty i zawodowy obywateli. Zdjęcia z tej międzynarodowej wizyty, która miała miejsce w Wejherowie, znajdziecie na stronie wejherowo.pl. Na gdyńskich drogach pojawiły się zmiany w organizacji ruchu. To przez gdyński festiwal muzyczny Delfinalia 2026. W dniach 28-31 maja w rejonie alei Jana Pawła II następują zmiany w organizacji ruchu w związku z organizacją w dniach 29-30 maja gdyńskiego festiwalu muzycznego Delfinalia 2026. Zakres zmian prezentuje się następująco. Od 28 maja od godziny 20 do 31 maja do godziny 10 w rejonie ulicy Jana Pawła II na wysokości budynku nr 5 ustawiona zostaje bariera dozorowana przez służbę organizatora. W tym miejscu będzie możliwość zawrócenia w kierunku skweru Kościuszki. Z kolei 29 maja do godziny 17 teren pozostanie dostępny dla pieszych, osób odwiedzających Akwarium Gdyńskie, pracowników okolicznych obiektów, dostawców oraz komunikacji miejskiej poruszającej się pojazdami mechanicznymi. Gdyński zarządca dróg miejskich prosi o zachowanie ostrożności w rejonie prowadzonych prac oraz o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania. W Gdyni pojawiły się skierowane do mieszkanek i mieszkańców miasta informacje o audytach energetycznych nieruchomości. Miejski magistrat ostrzega, że ani ich nie wspiera, ani nie organizuje. Do mieszkańców i mieszkanek Gdyni trafia w ostatnich dniach informacje o mających odbywać się w najbliższych tygodniach audytach energetycznych nieruchomości. W ich trakcie podczas spotkania mają być przedstawiane oferty otrzymania dofinansowania w różnych programach. O prowadzonym przez Wydział Energetyki Urzędu Miasta Gdyni programie bezpłatnych audytów energetycznych można przeczytać w tekście na stronie gdynia.pl. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy kontaktować się z Wydziałem Energetyki Urzędu Miasta Gdynia pod numerem telefonu i adresem mail, który znajdzie się na oficjalnej internetowej stronie Miasta Gdynia. Dwie osoby w wieku 65 i 70 lat trafiły do szpitala. To efekt wypadku, do którego doszło w Orlu w gminie Wejherowo. Do wypadku doszło w środę 27 maja około południa. Jak mówi oficer prasowy w Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie, aspirant sztabowy Netta Potrykus, ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 29-letnia kobieta kierująca samochodem BMW X5 podczas wykonywania manewru wyprzedzania ciągu kilku pojazdów uderzyła w bok Opla Astra, który wykonał manewr skrętu w lewo. W wyniku zdarzenia 65-letni kierowca Opla oraz 70-letnia pasażerka zostali przetransportowani do szpitala. Policjanci sprawdzili stan trzeźwości uczestników zdarzenia. Kierowca Opla był trzeźwy. Kierująca BMW również była trzeźwa. Policjanci zatrzymali jej prawo jazdy. Szczegółowym wyjaśnieniem wszystkich okoliczności zdarzenia zajmować się będzie teraz Wydział
oddział dochodzeniowo-śledczy.

0: czy Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie. Zdjęcia z miejsca zdarzenia znajdziecie na portalu nadmorski24.pl.
1: Wydarzyło się na Nordzie. Śniadanie z Norda FM.

końcu jest i on, wyczekiwany od poniedziałku, przynajmniej od poniedziałku, piątek, weekendu, początek. Dzień dobry, witajcie, Arkadiusz Mieczewski, zapraszam was na nasze ostatnie w

0: minut i jest krótszy od najdłuższego dokładnie o 30 minut. Do końca astronomicznej wiosny pozostały nam 22 dni. Jeśli ktoś czeka na wakacje, to 27 dni i będą wakacje. No i jeszcze myśl na dziś. Piątek to idealny moment, by zostawić za sobą trudy całego tygodnia, zrobić przestrzeń na to, co naprawdę przynosi ci radość i spokój i docenić wysiłki z ostatnich dni, wejść w ten weekend z lekkim sercem. To wchodźcie w ten weekend z jak najbardziej lekkim sercem i pozdrówcie, wychodząc z domu, sąsiadów, bo dzisiaj obchodzimy Europejski Dzień Sąsiada. A ja pozdrawiam was wszystkich o poranku i zapraszam na nasze poranne spotkanie i mówię wam, jak zwykle, dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Norda FM.
1: Za nami 31. sesja Rady Miasta Gdynia. Jakie decyzje w trakcie niej zapadły, o tym już za chwilę. Powiemy wam także o wotum zaufania dla burmistrza Ustki. Usłyszycie o niezadowoleniu mieszkańców Lęborka, a także powiemy wam o nietypowej akcji Straży Miejskiej w Wejherowie. Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Za nami 31. sesja Rady Miasta Gdynia. W porządku obrad znalazło się kilka uchwał. Podczas obrad gdyńscy radni przegłosowali projekty uchwał dotyczące m.in. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Witomina w rejonie ulicy Wielkokackiej, Małokackiej, Wąskiej i Granicznej, zawarcia porozumienia międzygminnego z gminą Kosakowo na powierzenie gminie Miasta Gdynia zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego, wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z gminą miasta Sopotu na powierzenie gminie miasta Gdynia zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego, likwidacji przedszkola nr 51 czy zawarcia umowy o współpracy na zasadzie miast siostrzanych między Gdynią a Chersoniem oraz rozbiórki budowy w nowej lokalizacji pomnika Eugeniusza Kwiatkowskiego. Ponadto w trakcie posiedzenia wysłuchano sprawozdania z prac Rady Dzielnicy Chylonia. W tej sprawie głos zabrał Mateusz Bieszkę, przewodniczący zarządu dzielnicy Chylonia. Radna Joanna Zielińska przedstawiła sprawozdanie z prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Na osiedlu Zachód w Lęborku rozpoczął się protest mieszkańców sprzeciwiających się planom inwestycyjnym władz miasta. Chodzi przede wszystkim o budowę nowego osiedla wielorodzinnego oraz rozwój strefy przemysłowej w tej części Lęborka. Protestujący obawiają się zwiększonego ruchu samochodowego, pogorszenia komfortu życia oraz problemów komunikacyjnych związanych z modernizacją linii kolejowej Lęborg-Łeba. Mieszkańcy zwracają uwagę, że planowana inwestycja mieszkaniowa zakłada budowę 266 mieszkań na terenie o powierzchni około 5 hektarów. Według protestujących oznacza to znaczny wzrost liczby samochodów i dodatkowe obciążenie lokalnych ulic. Część mieszkańców podkreśla również, że teren wcześniej przeznaczony był pod zabudowę jednorodzinną. Sprzeciw wobec inwestycji pojawił się już w 2024 roku, kiedy rozpoczęto procedurę zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Kolejnym powodem niezadowolenia są planowane szlabany na przejazdach kolejowych, które mają pojawić się po zakończeniu modernizacji linii kolejowej do Łeby. Mieszkańcy obawiają się tworzenia korków i dalszego ograniczania dojazdu do osiedla. Protestujący wskazują również na plany utworzenia dużej strefy przemysłowej w pobliżu osiedla. Według mieszkańców brak nowych dróg dojazdowych i rozwój kolejnych inwestycji mogą doprowadzić do komunikacyjnego paraliżu tej części miasta. Część protestujących zapowiada możliwość skierowania sprawy do sądu. Burmistrz Ustki z wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu. Decyzje zapadły podczas środowej sesji Rady Miasta. Głosowanie poprzedziła analiza raportu o stanie gminy miasta Ustka za rok 2025. Dokument liczy ponad 200 stron i podsumowuje działania miasta oraz podległych mu jednostek w minionym roku. Zawiera także dane z wcześniejszych lat pozwalające ocenić najważniejsze trendy i zmiany. Radni udzielili burmistrzowi wotum zaufania 14 głosami za, przy jednym głosie przeciw. Następnie zajęli się wykonaniem budżetu za rok 2025. W głosowaniu nad absolutorium wziął udział 14 radnych, 13 było za i jedna osoba głosowała przeciw. Podczas sesji radni przyjęli również sprawozdania z działalności spółek miejskich i zapoznali się ze stanem realizacji inwestycji. Poinformowano m.in., że remont ulicy Banacha zostanie rozłożony na lata 2026-2027.

27. Powodem jest konieczność skoordynowania prac drogowych z budową ciepłociągu planowanego przez spółkę MPEC. Radni zdecydowali także o zmianach w budżecie miasta na rok obecny. Do budżetu wprowadzono 600 tysięcy złotych z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Pieniądze zostaną przeznaczone na renowację rezerwowych ujęć wody, budowę nowych studni po wschodniej stronie Ustki oraz modernizację infrastruktury technicznej i informatycznej stacji uzdatniania wody. Dość nietypowe zgłoszenie otrzymała Straż Miejska w Wejherowie w miniony wtorek. Z powalonego pnia drzewa wydobywał się dym. Zgłoszenie potwierdziło się. Spróchniałe drzewo powalone było w poprzek koryta rzeki Redy. Wewnątrz pnia widać było żar, który przenosił się w głąb pnia. Strażnicy o pomoc poprosili straż pożarną, która zarzewie ognia ugasiła. Prawdopodobnie ogień w tym miejscu został zapruszony wcześniej. Mógł powstać od niezagaszonego do końca na tym pniu niedopałka papierosa. Zdjęcia z miejsca zdarzenia znajdzie się na stronie sm.wejherowo.pl. Tu słońce dzisiaj przypadło na 4:21. Tego słońca w ciągu dnia sporo będzie na niebie, choć zachmurzenie również będzie występowało od małego po umiarkowane. Temperatura? O, dzisiaj wysoka, 18 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 20 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzierum i 21 w Gniewinie, Luzinie, 22 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach około 1020 hektopaskali. Ostatnio troszkę nam ciśnienie idzie w górę, a na opady się nam

0: Krótki rys historyczny 29 maja, czyli co ciekawego wydarzyło się tego dnia. W Polsce w roku 1921 rozpoczęto budowę portu w Gdyni. W roku 1993 Polska zremisowała 1-1 z Anglią w rozegranym na Stadionie Śląskim w Chorzowie meczu eliminacyjnym do piłkarskich mistrzostw świata. W tym samym roku prezydent Lech Wałęsa rozwiązał Sejm i Senat oraz zarządził przedterminowe wybory. W roku 2016 Vive Tauron Kielce jako pierwsza polska drużyna wygrała Ligę Mistrzów Piłkarzy Ręcznych, pokonując w meczu finałowym turnieju Final Four w Kolonii węgierski zespół, którego nazwy nie wymienię. W roku 1949 wręczono po raz pierwszy nagrody Brytyjskiej Akademii Filmowej. W roku 1985 39 osób, 38 Włochów i Belg zginęło, a ponad 600 zostało rannych w zamieszkach między kibicami Liverpoolu i Juventusu przed meczem finałowym Pucharu Europy. W roku 1992 premiera komedii filmowej Zakonnica w przebraniu. W roku 1993 do kin trafił sequel tego filmu pod tytułem Zakonnica w przebraniu 2. Powrót do habitu, w roli głównej oczywiście Whoopi Goldberg. To właśnie krótka historia 29 maja.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Reklama.
1: Miałeś stłuczkę? Zarysowanie? A może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.

Polacy rodacy ruszają w piątkowy poranek do pracy z uśmiechem, bo piątek to weekendu początek, przed nami odrobina wolnego, a już za tydzień nieco więcej. Jeśli weźmiecie sobie jeden dzień wolnego właśnie w piątek, to czwartek, piątek, sobota i niedziela, czyli taki dłuższy weekend przed nami. A dzisiaj dzień sąsiada. Pozdrówcie swoich sąsiadów od prowadzącego, a ja mam dla was dowcip a propos sąsiadów. Fanfara prosi sąsiada: postaraj się namówić Kowalskiego, żeby mi oddał 500 zł, które mu kiedyś pożyczyłem. Jeśli się z tym uporasz do jutra, połowa tej kwoty będzie twoja. Nazajutrz sąsiad mówi do fanfary: ty wiesz co, Kowalski oddał, ale tylko moją połowę, twoją odda później. Tak to jest czasami z sąsiadami, mówią, dobry zwyczaj nie pożyczaj, chociaż dobry sąsiad to wiadomo, dobra sprawa, bo można zawsze się do niego udać i pożyczyć, a to wiertarkę, a to może trochę cukru. Pozdrawiam, warto mieć dobrego sąsiada.

0: zawsze może spojrzeć przyjaźnie na nasze mieszkanie albo na nasz dom, kiedy my na przykład wyjedziemy na długi weekend.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.

0: wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt.
1: Firma Formatik zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
2: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
3: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
2: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
3: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
2: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
3: Wejdź na chopinmedica.pl
2: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
3: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
4: Reklama.
5: Samoloty i żołnierze wkraczają do walki z pożarem lasu pod Warszawą. Rządowy pakiet paliwowy CPN po raz kolejny przedłużony. A na koniec o tym, dokąd na długi czerwcowy weekend. Miriam Lipińska. Trwa akcja gaszenia ogromnego pożaru lasu w powiecie wołomińskim pod Warszawą. Nikt nie ucierpiał, ale konieczna była ewakuacja ponad 40 okolicznych mieszkańców. Większość spędziła minioną noc u swoich rodzin. W szkole podstawowej w Stanisławowie tymczasowo zakwaterowanych zostało 6 osób. Na razie, jak mówi zastępca komendanta głównego Straży Pożarnej Sławomir Sierpatowski, nie ma w planie kolejnych ewakuacji.
6: Na chwilę obecną nie, ponieważ naszym zamiarem taktycznym jest obrona tego frontu pożaru na drodze numer 50 i na takiej drodze lokalnej, która jest nad miejscowością Rządza.
5: Według ostatnich informacji z nocy ogień objął już 100 hektarów. Walczy z nim kilkuset strażaków. W akcję zaangażowanych jest też 500 policjantów. Rano ma ich wesprzeć 100 żołnierzy WOT. O poranku do akcji wkroczą też samoloty gaśnicze.
6: Od rana będziemy mieli do wykorzystania jeden śmigłowiec policyjny Black Hawk, 3 śmigłowce Lasów Państwowych oraz 4 dromadery.
5: Na razie strażacy mają po swojej stronie pogodę. Noc była chłodna i niemal bezwietrzna, ale w kolejnych godzinach wiatr ma wrócić. Pożar lasu w powiecie wołomińskim wybuchł wczoraj po południu. Początkowo objął 5 hektarów. Przyczyny pożaru nie są na razie znane. Ceny benzyny i diesla z szóstką z przodu. Zgodnie z decyzją ministra energii, benzyna 95 może dziś kosztować maksymalnie 6 zł i 16 groszy. Benzyna 98 6,73, a olej napędowy 6 zł i 37 groszy za litr. To mniej niż wczoraj, a już wiadomo, że pakiet CPN, czyli niższa akcyza i VAT na paliwa, a także mechanizm cen maksymalnych będą obowiązywać przynajmniej do 15 czerwca. Wczoraj w Dzienniku Ustaw pojawiły się rozporządzenia w tej sprawie. Dziś zostanie podpisany kolejny pakiet umów na zakupy w ramach unijnego programu SAFE. Pierwsze umowy zostały podpisane już wczoraj. Tak mówił o tym premier Donald Tusk.
7: W tym czasie pełnym zmian, czasami chaosu, czasami niepewności, Polska staje się liderem bezpieczeństwa i stabilności Europy. Polska wzięła na siebie odpowiedzialność we własnym interesie, ale też w interesie innych, w interesie sojuszników, za stabilność granicy wschodniej.
5: Premier dodał, że do 30 maja zagospodarowano 100 miliardów złotych w ramach SAFE, czyli zdecydowaną większość środków z programu. Jest pierwsze w Europie podejrzenie zakażenia wirusem Ebola, to w Austrii. Chodzi o osobę, która kilka dni temu przyleciała do tego kraju z Ugandy. Pacjent jest obecnie w izolacji w szpitalu. I na koniec zmieniamy temat. Rzym to od lat najchętniej wybierany zagraniczny kierunek na długi czerwcowy weekend. W Boże Ciało jedziemy też w Polskę. Najchętniej nad morze, mówi Eugeniusz Triasun z Travelist.pl.
8: Wśród najchętniej wybieranych kierunków są Kołobrzeg, Gdańsk, Międzyzdroje, Mielno i Świnoujście. Drugim najważniejszym kierunkiem na czerwcówkę pozostają góry, odpowiadające za około 1/3 zarezerwowanych pobytów. Popularne są zarówno miejscowości w Tatrach i na Podhalu, jak i w Sudetach czy Beskidach.
5: Z analiz rynku wynika, że noclegi w górach są teraz droższe o 10%, a te nad morzem tańsze o blisko 4%.
9: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Od 1 lipca funkcjonowanie rozpocznie Gdyńska Komunikacja Miejska. Prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek podpisała układ zbiorowy ze stroną związkową oraz porozumienie potwierdzające wypełnienie warunków porozumienia gwarancyjnego zawartego w marcu. Rada Miasta Gdyni w marcu tego roku wyraziła zgodę na połączenie 3 gdyńskich spółek przewozowych PKT, PKA i PKM. Wtedy również wybrzmiały argumenty podnoszące donoszący, że zmiana niesie za sobą oszczędności szacowane na kwotę 5 milionów złotych rocznie.

0: rocznie. Najważniejszą zmianą będzie poprawa jakości zarządzania, uproszczenie struktury oraz jedna silna spółka kluczowa dla miasta przy inwestycjach w rozwój komunikacji miejskiej. Jak mówi przewodniczący Rady Miasta Gdynia Tadeusz Szemiot, to obecnie jeden z najważniejszych idących do przodu procesów w naszym mieście. Realizujemy nasze obietnice wyborcze. Dodatkową dumą jest zgoda wszystkich stron zaangażowanych w ten proces, szczególnie strony związkowej, które jednym głosem mówią, że to doskonały proces, z którego są dumni. W wyniku plebiscytu przeprowadzonego wśród pracowników gdyńskiego systemu transportu zbiorowego wyłoniono również nazwę dla nowej spółki. Od 1 lipca będzie to Gdyńska Komunikacja Miejska, która zyskała aprobatę ponad 90% załogi. Rozstrzygnięto konkurs plastyczny Atom na Pomorzu – Moja wizja czystego świata bez śmieci. Skierowany do uczniów szkół podstawowych z Lęborka, konkurs został zorganizowany przez Urząd Miejski oraz Komitet Terenowy Naczelnej Organizacji Turystycznej w Lęborku w ramach kolejnych Lęborskich Dni Techniki. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w Społecznej Językowej Szkole Podstawowej LTO. Celem konkursu było promowanie postaw ekologicznych oraz zachęcanie dzieci i młodzieży do refleksji nad ochroną środowiska. Uczestnicy przygotowali prace plastyczne przedstawiające wizję świata wolnego od śmieci w kontekście idei Atom na Pomorzu. Na konkurs wpłynęło 121 prac wykonanych w różnych technikach artystycznych. Rywalizacja została podzielona na 3 grupy wiekowe obejmujące uczniów klas od 1 do 8 szkoły podstawowej. Komisja konkursowa oceniała m.in. zgodność prac z tematyką konkursu, kreatywność, estetykę wykonania oraz przekaz ekologiczny. Autorzy najlepszych prac otrzymali nagrody pieniężne w formie bonów zakupowych o wartości od 100 do 200 zł. Wyróżniono również uczniów i nauczycieli koordynujących udział szkół w konkursie. Organizatorzy podkreślają, że inicjatywa miała zachęcić młodych mieszkańców do aktywnego myślenia o ekologii i przyszłości środowiska naturalnego. W Słupsku podsumowano konkurs plastyczny Moja Rodzina, zorganizowany w ramach Słupskiego Tygodnia Rodzicielstwa Zastępczego. Inicjatywę przygotował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku, dział pieczy zastępczej. Konkurs był skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenu miasta. Jego celem było promowanie wartości rodzinnych, rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży oraz zwrócenie uwagi na znaczenie rodziny i rodzicielstwa zastępczego w życiu dziecka. Uczestnicy mogli poznać swoje emocje, doświadczenie i spojrzenie na rodzinę poprzez twórczość artystyczną. Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem. Do organizatorów wpłynęło aż 140 prac wykonanych różnymi technikami plastycznymi. Jak podkreślają organizatorzy, wszystkie prace wyróżniały się pomysłowością, zaangażowaniem i wyjątkową wrażliwością młodych artystów. Uroczyste podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród odbyło się 26 maja w Urzędzie Miejskim w Słupsku. Uwaga, pasażerowie komunikacji zbiorowej, wracają PKS-y na Hel. 25 maja uruchomione zostały pierwsze połączenie na linii 669 relacji Karwia-Hel przez Ostrowo, Jastrzębią Górę, Rozewie, Chłapowo, Władysławowo, Chałupy, Kuźnice, Jastarnie i Juratę. Mają one kursować w następujący sposób. W dni robocze z Karwi do Helu odjazd o 9.25, z Jastrzębiej Góry o 9.40, z Władysławowa o godzinie 10.00, z Helu do Karwi od 14.20, 14.45, z Jastarni 15.20, z Władysławowa. Kursy te wykonywane będą do 26 czerwca i od 1 do 18 września. Od 27 czerwca do 31 sierpnia, czyli w sezonie letnim, na trasie linii 669 kursować będzie 17 par kursów, zapewniając sprawne podróżowanie między miejscowościami nadmorskimi północnej części Polski. Zobaczmy, jak tam dzisiaj pogoda się będzie nam prezentowała. Czy jakieś upały, czy może jednak ochłodzenie? No i wszystko wskazuje na to, że temperatura idzie tylko i wyłącznie w górę. Na termometrach 21 stopni Celsjusza będziemy mieli w Gniewinie, Lusinie, nawet 22 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy i nieznacznie mniej, 20 Gdynia, Pucko-Sakowowej, Herwerda, Rumia, 18 Dębki, Władysławowo, Łebałstka, generalnie pas nadmorski. Na barometrach umiarkowane wartości, a na niebie umiarkowana ilość chmur.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Dzień dobry, Arkadiusz Mieczewski. Pozdrówcie swoich sąsiadów wychodząc z domu, pomachajcie im, no chyba, że akurat nie lubicie swojego sąsiada. No ale może to właśnie jest idealny moment, żeby z sąsiadem na przykład coś w ten weekend, bo dzisiaj obchodzimy Europejski Dzień Sąsiada, ale również dzisiaj pozdrawiam wszystkich działaczy kultury, bo dzisiaj również wasze święto, a z tego co widzę również kolejne święto, to jest święto drukarza. To wszystkich tych, którzy drukują cokolwiek, gdziekolwiek, też bardzo serdecznie pozdrawiam i zapraszam na nasz poranny program. 29 dzień maja, piątek, imieniny dzisiaj obchodzą Urszula, Magdalena, Maria, Aleksander, Bogusław, Andrzej, Stefan, Rajmund, Wilhelm, Rajmunda, Maksymin i Maksymina. Wszystkiego najlepszego. Maria Magdalena zwykle rada, gdy deszcz pada. I rzeczywiście synoptycy zapowiadają nam, że mogą pojawić się to tu, to tam przelotne opady deszczu, a nawet burze. Także wychodząc z domu, patrzcie w niebo. Jak zobaczycie gęste chmury, to zabierzcie ze sobą parasol, bo możecie zmoknąć. A już za chwilę nasza poranna księga imion. Dzisiaj Urszula i Bogusław. O tych dwóch imionach opowiem wam słów kilka. Zapraszam, zostańcie z nami w ten piątkowy poranek.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.

0: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
1: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
0: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
1: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
0: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
1: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
0: Do stacji SKM Śmiechowo dojdziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
1: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
0: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
1: lub zadzwoń 504 16 10 10.
0: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
2: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
4: Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu market budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28. Bądź gotowy, obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy startujemy.

0: Poranną księgę imion rozpoczynamy od Urszuli. To osoba, która potrafi połączyć spokój z pewnością siebie, a swoim naturalnym urokiem i opanowaniem budzi sympatię oraz szacunek. Inteligentna, ambitna i bardzo odpowiedzialna, ceni szczerość, stabilność oraz prawdziwe relacje z ludźmi. W pracy sumienna, dobrze zorganizowana i konsekwentna. Można na niej polegać, bo zawsze stara się doprowadzić sprawy do końca. W relacjach lojalna, troskliwa i bardzo oddana. To osoba, która łączy siłę charakteru z kobiecą delikatnością. Bogusław to imię, które kojarzy się z godnością, spokojem i dużą siłą charakteru. To osoba, która budzi szacunek swoim opanowaniem, rozsądkiem i naturalnym autorytetem. Inteligentny, odpowiedzialny i bardzo konsekwentny. Potrafi podejmować przemyślane decyzje, zachować spokój w trudnych sytuacjach i cierpliwie dążyć do celu. W pracy sumienny, solidny i godny zaufania. Najlepiej odnajduje się tam, gdzie liczy się doświadczenie, rozwaga i dobra organizacja. W relacjach szczery, lojalny i bardzo troskliwy. Bogusław to człowiek, który łączy życiową mądrość z siłą charakteru. Spokojny, odpowiedzialny, zawsze godny zaufania. Wszystkiego najlepszego dla tych, którzy dzisiaj obchodzą swoje imieniny.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?

0: przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
2: Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
3: Reklama.
4: Siódma 7:30 pojawiła się na naszych zegarach. Warto podkreślić, że to piątek weekendu, początek. Michał Jaros przy mikrofonie. No i zobaczmy, jak ten początek, wczesny początek weekendu zaczynamy na drogach regionu. W Gdyni klasyka gatunku, estakada Kwiatkowskiego, jak zwykle już od dłuższego czasu daje kierowcom w kość. No i jeszcze przez długi czas będzie to robiła. Ale na przykład na ulicy Morskiej Chłodniczej całkiem nieźle sytuacja się prezentuje. Owszem, poranne godziny szczytu widoczne, ale korków brak. Na Derdowskiego za to już taki koreczek jak zwykle typowy od strony Kosakowa się tworzy. Jeśli chodzi o Śródmieście, przejezdne. Jeśli chodzi o południe Gdyni, też przejezdna. Nawet Chwaszczyńska jakoś niespecjalnie nam dokucza. Obwodnica Trójmiejska bez problemów i bez utrudnień. Rumia największy ruch standardowo na odcinku od stacji kolejowej do skrzyżowania Jana III Sobieskiego Sabata właśnie na ulicy Sobie i to chyba wszystko w Rumi. W Redzie po prostu spokój, tutaj całkiem sympatycznie to wygląda i w Wejherowie dokładnie to samo, chociaż w Wejherowie odrobinę bym się przyczepił ulicy Sienkiewicza, bo tutaj rzeczywiście na pasie w kierunku Jana III Sobieskiego od 10 lutego świętego Jana ruch jest dość duży. Dalej do Bolszewa sobie jedziemy, jak zwykle na Zamostnej auto na aucie. Nie najgorzej, choć też nie najlepiej na Gościńskiej Górce. A w Lęborku póki co cisza i spokój, chyba jeszcze nigdy za kółko tutaj nie wsiadł, albo przynajmniej prawie nigdy. Do Słupska dojedziemy dalej bez problemów. Jak zwykle w ostatnim czasie widzę, że na Bohaterów Westerplatte w okolicach obwodnicy ruchy spowalnia. Nie tak źle prezentuje się 213 z Siemianic do Słupska, tylko delikatnie ruch podwyższony. No i w Kobylnicy na ulicy Głównej jak zawsze tutaj troszkę musi się nam o tej 7:30 sytuacja zapchać, pogorszyć i irytować kierowców. No i na koniec Puck. Sytuacja całkiem stabilna. Nie ma za bardzo co tutaj narzekać, przynajmniej na jakieś poważniejsze korki, jakieś poważniejsze utrudnienia, bo ich raczej na drogach brak. Temperatura idzie w górę, dzisiaj osiągnie całkiem solidne 21 stopni Celsjusza w Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 20 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie, Rumi i odrobinę poniżej tych 20 stopni, 18 Dębki, Władysławowo, Łeba, Ustka. Zachmurzenie małe, umiarkowane ciśnienie około 1022 hektopaskale i umiarkowany utrzymywał się nam będzie także wiatr zachodni i północno-zachodni. Dużo słońca i jednym słowem można powiedzieć upał.
3: Śniadanie z Norda FM.

0: Pozdrowienie o poranku dla wszystkich tych, którzy ruszają i tych wszystkich, którzy są może w trasie. Dobre wieści mam dla wszystkich tych, którzy będą chcieli pojechać dalej i będą musieli zatankować. Zatankujemy taniej w piątek, w sobotę, w niedzielę i nawet jeszcze w poniedziałek, czyli w Dzień Dziecka. No i do tego jeszcze zniżki, które można na niektórych stacjach paliw otrzymać w zamian za to, że coś kupicie albo po prostu zatankujecie tam. Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,16, 98 6,73, a oleju napędowego 6,37. Słuchajcie, co za cena! W przypadku diesla to obniżka o 20 groszy w porównaniu z czwartkiem i o 38 groszy w porównaniu ze środą, a ja głupi zatankowałem w środę. No mogłem poczekać do piątku, ale chyba bym nie dojechał nigdzie, bo już pusto w baku było. Pozdrawiam w takim razie jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkich tych, którzy nie tankowali, a muszą pojechać w weekend. Będzie taniej, a taniej, wiadomo, to zdecydowanie przyjemnej, szerokiej drogi. Uważajcie na siebie w piątek, w sobotę i w niedzielę. Pamiętajcie, że więcej policji na trasach, a już 3 czerwca zmieniają się przepisy i będzie łatwiej stracić prawo jazdy. O tym pamiętajcie. Dajcie to, przyzwyczajajcie się do wolniejszej jazdy szerokiej drogi.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabud.pl.
4: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
5: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
6: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
5: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina, ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
7: Szukasz mieszkania, które łączy komfort, funkcjonalność i świetną lokalizację? Mamy coś dla Ciebie. Do wynajęcia przestronne mieszkanie o powierzchni 56 m kwadratowych w Wejherowie przy ulicy Sikorskiego na cenionym osiedlu Orlex. Dwa ustawne pokoje, nowoczesny salon z aneksem kuchennym oraz łazienka. Wszystko zaprojektowane z myślą o wygodzie codziennego życia. Mieszkanie znajduje się na pierwszym piętrze, a dodatkowe atuty to miejsce parkingowe oraz monitoring, który zapewnia bezpieczeństwo. Idealne dla rodziny, pary lub osób szukających komfortowego miejsca do życia. Nie czekaj, takie oferty szybko znajdują najemców. Zadzwoń już dziś 601 618 107.

0: Powtórzmy. 601-618-107.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.

0: Miga Magda, Miga Magda. No co, komu tu dzisiaj kibicować? No w Roland Garros dzisiaj Iga Świątek kontra Magda Linet. No cóż, taka drabinka. Tak się to zdarzyło, że Iga Świątek i Magda Linet zagrają ze sobą w trzeciej rundzie wielkoszlemowego French Open. Magda Linet wyeliminowała rosyjską łotewską tenisistkę Jelenę Ostapienko, a Iga Świątek czeszkę Sarę Bejlek. No i teraz dzisiaj spotykają się w trzeciej rundzie. Do tej pory zmierzyły się dwa razy, to będzie ich trzeci raz. 1-1 w marcu w Miami starsza niespodziewanie wygrała w drugiej rundzie 1-6, 7-5, 6-3, rewanżując się za gładką porażkę w Pekinie w 2023 roku. To co, komu będziecie dzisiaj kibicować? Magda czy Iga? Słyszę z jednej strony Magda, Magda, z drugiej Iga, Iga. Oj, będzie się dzisiaj działo.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama.
1: Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz, co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy. Pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
2: Miałeś stłuczkę? Zarysowanie? A może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce?

0: My zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
1: Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A, to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu market budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28. Bądź gotowy, obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy startujemy.
2: Reklama.
3: Strażacy w akcji. Trwa gaszenie pożaru lasu pod Wołominem. Rosyjski dron na rumuńskim niebie spadł na wieżowiec. Przybywa podatników w drugim progu podatkowym, ale to nie oznacza, że jesteśmy bogatsi. Miriam Lipińska. Strażacy walczą z pożarem lasu na Mazowszu w powiecie wołomińskim. Płonie już 100 hektarów lasu. Nie ma informacji o poszkodowanych. Ogień szybko zbliżał się do zabudowań, dlatego służby podjęły decyzję o ewakuacji mieszkańców dwóch miejscowości. Ołtakowizna i Żądzy. Chodzi w sumie o 42 osoby, mówi zastępca komendanta głównego Straży Pożarnej Sławomir Sierpatowski.
4: Większość budynków to były takie domki letniskowe, więc ludzie ewakuowali się nie ze względu na ogień, tylko ze względu na bardzo silne zadymienie. Osoby, które były w domach całorocznych, zostały ewakuowane do pobliskich szkół.
3: Na razie pogoda sprzyja strażakom, ale prognozy nie są optymistyczne. W kolejnych godzinach ma znów zacząć wiać, co może spowodować, że ogień znów będzie się rozprzestrzeniać. A na razie nie wiadomo, co spowodowało pożar, ale niewykluczone, że doszło do podpalenia.
5: Nasza kamera leśna wychwyciła jeden dym, natomiast samolot, który nadleciał i pierwszy zrzut dokonał, z tego, co usłyszałem, stwierdził, że przed frontem pożaru było kolejne zarzewie ognia, które szybko się rozprzestrzeniło. To może być powód tego, że możemy sądzić, że to było podpalenie.
3: Mówi nadleśniczy z nadleśnictwa w Mińsku Mazowieckim Piotr Serafin. Zgłoszenie o pożarze lasu strażacy dostali wczoraj wczesnym popołudniem. W akcji gaśniczej bierze udział 400 strażaków wspieranych przez 500 policjantów. Dziś dołączą do nich terytorialsi. Od rana w akcji będą też używane samoloty gaśnicze. Przenosimy się za granicę. Rosyjski dron spadł na wieżowiec na południowym wschodzie Rumunii w mieście Gałacz. Według wstępnych informacji dwie osoby zostały ranne. Ewakuowały się o własnych siłach. W zeszłym miesiącu podczas ataku Rosji na Ukrainę rosyjski dron również naruszył przestrzeń powietrzną Rumunii. Zmieniamy temat. Co dziesiąty Polak wpada w drugi próg podatkowy, czyli rocznie zarabia ponad 120 tysięcy złotych. Tak wynika z podsumowania sezonu zeznań podatkowych za ubiegły rok. W zaledwie rok przybyło 500 000 takich osób, mówi Beata Boruszkowska z Centrum Usług B2B, była prezes Krajowej Izby Biur Rachunkowych.
6: Jeszcze kilka lat temu drugi próg podatkowy kojarzył się z bardzo wysokimi zarobkami, a teraz coraz częściej wpadają do niego po prostu zwykli specjaliści, menadżerowie czy nawet pracownicy etatowi i pensje rosną szybciej niż limity podatkowe.
3: Próg podatkowy od lat stoi w miejscu, a Ministerstwo Finansów nie zamierza póki co go podwyższać, bo oznacza to mniejsze wpływy do budżetu. 14 czerwca wchodzi w życie wakacyjna korekta rozkładu jazdy pociągów PKP PLK. Największą nowością będzie powrót kolei do Łomży po ponad 30-letniej przerwie. Składy pojadą z Łomży do Białegostoku i Olsztyna. Kolejną nowością będzie przywrócenie ruchu pociągów na trasie Jelenia Góra - Szklarska Poręba. Będą kursować regularnie przez całe wakacje.
7: Na informacje z regionów Nord FM zapraszam Michał Jarosz. Zbliża się Święto Bożego Ciała. W ten dzień autobusy gdyńskiej komunikacji pojadą inaczej niż zazwyczaj. Zgodnie z rekomendacją Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej, podobnie jak w komunikacji miejskiej w Gdańsku oraz w pociągach szybkiej kolei miejskiej, na większości linii będą obowiązywać rozkłady jazdy ważne w sobotę. Według rozkładów jazdy ważnych w dni powszednie wolno nauki szkolnej będą funkcjonować z kolei wybrane linie. Ze względu na spodziewane mniejsze zatory drogowe w celu zminimalizowania przyspieszonych kursów, na niektórych liniach odjazdy z pętli początkowych mogą odbywać się do 3 minut później oraz przyjazdy na przystanki końcowe do 3 minut wcześniej niż w rozkładach powszednich. Część linii nie będzie funkcjonować w ogóle. O szczegółach omawianych zmian przeczytacie na stronie zkmgdynia.pl. Przedszkolaki z gminnego przedszkola w Wicku odwiedził Urząd Gminy z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. Najmłodsi mieszkańcy mieszkańcy mieli okazję zobaczyć, jak wygląda codzienna praca urzędników oraz poznać funkcjonowanie lokalnego samorządu. Wizyta odbyła się w przyjaznej atmosferze i była połączona z rozmowami oraz wspólnym zwiedzaniem urzędu.

Podczas spotkania dzieci odwiedziły pomieszczenia urzędu, spotkały się z pracownikami i mogły dowiedzieć się, czym zajmują się poszczególne wydziały. Przedszkolaki z dużym zainteresowaniem obserwowały pracę samorządowców oraz zadawały pytania dotyczące funkcjonowania gminy. Władze samorządowe podkreślają, że takie spotkania są okazją do przybliżenia najmłodszym mieszkańcom roli samorządu i pracy urzędu. Nie zabrakło również uśmiechów, wspólnych zdjęć i symbolicznych upominków przygotowanych przez dzieci. Urząd gminy w Wicku podziękował przedszkolakom za wizytę oraz przekazany prezent. Samorządowcy mają nadzieję, że podobne spotkania będą organizowane także w przyszłości i staną się okazją do budowania relacji między mieszkańcami a lokalnym samorządem już od najmłodszych lat. Uniwersytet Pomorski w Słupsku rozwija współpracę międzynarodową z Kazachstanem. Rektor uczelni profesor Zbigniew Osadowski oraz rektor Kazachskiego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia Abaya profesor Bolat Tilep podpisali list intencyjny dotyczące utworzenia Centrum Języka i Kultury Polskiej. Centrum ma powstać na kazachskiej uczelni i służyć promocji języka polskiego, kultury oraz współpracy akademickiej między oba instytucjami. Porozumienie zakłada m.in. wymianę studentów i pracowników, organizację krótkoterminowych wyjazdów dydaktycznych, realizację wspólnych projektów badawczych i edukacyjnych oraz rozwijanie międzynarodowych relacji akademickich. W Kazachstanie planowane jest także prowadzenie zajęć w języku polskim z udziałem native speakerów. Studenci będą mogli uczyć się języka polskiego i przygotowywać do egzaminów certyfikowanych. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele władz Uniwersytetu Pomorskiego oraz Uniwersytetu imienia Abaya. Słupska uczelnia podkreśla, że współpraca ma zwiększyć zainteresowanie studiami na Uniwersytecie Pomorskim wśród studentów z Kazachstanu. 7 osób poszukiwanych zatrzymanych zostało przez policję w ciągu jednego dnia. To efekt intensywnej pracy mundurowych. Pierwsze zatrzymanie miejsce miało na terenie gminy Łęczyce. Policjanci z miejscowego posterunku zatrzymali 59-letniego mężczyznę, który miał do odbycia karę 88 dni pozbawienia wolności. Zatrzymany został osadzony w areszcie śledczym. Następnie około 7.30 kryminalni z Rumi, działając na terenie Redy, zatrzymali 52-letniego mężczyznę. Był on poszukiwany do sprawy i decyzją sądu został osadzony w areszcie na okres 4 miesięcy. Kolejne zatrzymanie miejsce miało także w Rumi. Policjanci zatrzymali 60-letniego mężczyznę, wobec którego wydano sądowy zakaz doprowadzenia do aresztu w związku z nieuiszczeniem zasądzonej grzywny. Mężczyzna okazał jednak dowód wpłaty należności, dlatego podstawa zatrzymania ustała. Podobna sytuacja miała miejsce w Wejherowie. Funkcjonariusze zatrzymali 49-latka poszukiwanego przez sąd rejonowy w Wejherowie. Mężczyzna miał odbyć zastępczą karę pozbawienia wolności za wcześniej nieopłaconą grzywnę. Po okazaniu potwierdzenia wpłaty poszukiwania zostały zakończone. Policjanci z Wydziału Kryminalnego Wejherowskiej Komendy zatrzymali w Gdyni 33-letniego mieszkańca miasta, który był poszukiwany listem gończym. Mężczyzna miał do odbycia karę 35 dni pozbawienia wolności i został osadzony w areszcie śledczym w Wejherowie. Do kolejnego zatrzymania doszło również w Wejherowie. Dzielnicowi zatrzymali tutaj 47-letniego mieszkańca powiatu wejherowskiego, poszukiwanego listem gończym wydanym przez Sąd Rejonowy Poznań, Nowe Miasto i Wilda. Mężczyzna miał do odbycia karę 1 roku pozbawienia wolności i został doprowadzony do aresztu. Ostatnie zatrzymanie miejsce miało już po północy. Patrol prewencyjny zatrzymał w Wejherowie 47-latka, który miał do odbycia karę 10 miesięcy pozbawienia wolności. Będzie dzisiaj ciepło. To byłby największy skrót, jaki można zrobić pogody i najbardziej dokładny, bo tak naprawdę dzisiaj to temperatura przyćmi wszystko. 22 stopnie na termometrach w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 21 w Gniewinie, Luzinie, 20 w Wejherowie, Redzie, Rumi, Gdyni, Pucku, Kosakowie i jedynie albo aż 18 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce. Na barometrach umiarkowane wartości, a na niebie umiarkowana ilość chmur. Te chmury deszczu nam nie przyniosą. Norda.

0: Piątkowy poranek, Arkadiusz Mieńczewski, witajcie ponownie. 29 dzień maja w roku 93 Polska zremisowała 1-1 z Anglią w rozegranym na Stadionie Śląskim w Chorzowie meczu eliminacyjnym do piłkarskich Mistrzostw Świata. No niestety Polacy w tym roku nie jadą na Mistrzostwa Świata, ale jeżeli chcecie zobaczyć polską reprezentację, to w ogóle ten weekend będzie bardzo sportowy. Dzisiaj wszystko rozpocznie się od meczu Igi z Magdą, a zakończy w niedzielę meczem naszej reprezentacji, która zagra we Wrocławiu z Ukrainą, a potem jeszcze będzie można ich zobaczyć w Warszawie z Nigerią. Jan Urban powołał 26 piłkarzy. Wczoraj rozpoczęło się już zgrupowanie przed tymi właśnie meczami. Niestety jeden z piłkarzy nie dojedzie na pierwszy mecz, ale spokojnie, nic się nie stało. Po prostu Michał Skóraś musi jeszcze rozegrać jeden mecz w swoim klubie, no i dopiero na drugi mecz będzie do dyspozycji naszego trenera. Jeżeli chodzi o napastników, to Karol Czubak, Robert Lewandowski, Karol Świderski i Mateusz Żukowski, a bramkarze Marcin Bułka, Kamil Grabara i Mateusz Kochalski. Zobaczymy, z których z tych zawodników skorzysta trener i jak będzie chciał zagrać podczas tych dwóch meczy, a jest szansa na to, żeby dać szansę młodym, świeżym. Jest ich kilku, także zobaczymy, jak to będzie wyglądało w niedzielę. 17:30 ten mecz można będzie zobaczyć w telewizji.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.

0: Jak zwykle o poranku życzenia ślemy tym, którzy dzisiaj, 29 maja, obchodzą swoje urodziny, powierzając nawet najskrzydsze tajemnice, czy kierując do Was przysługę, możemy być pewni, że nas nie zawiedziecie. Jesteście lojalni, zawsze dotrzymujecie słowa i można na Was liczyć w każdej sytuacji. Dbacie o swoich przyjaciół i jeśli o nich chodzi, zawsze jesteście gotowi do poświęceń. Cenicie sobie szczerość i otaczacie najbliższych bezwarunkowym wsparciem. Uwielbiacie stale się rozwijać i zgłębiać wiedzę w różne tematy. Wasze rozległe zainteresowania popychają do ryzykownych działań. Odważnie wychodzicie ze swojej strefy komfortu i cieszy Was każda sytuacja stwarzająca okoliczność do zdobycia nowej wiedzy i niepowtarzalnych wspomnień. Wasze zalety to wrażliwość, mądrość, zdrowy rozsądek, wady, emocjonalność i drażliwość. Wasza szczęśliwa liczba to 7, a wśród urodzonych 29 maja są Mel B, czyli Melanie Brown, brytyjska piosenkarka, była wokalistka zespołu Spice Girls, czy Noel Gallagher, angielski muzyk, gitarzysta prowadzący oraz główny autor tekstów zespołu Oasis. Wszystkiego najlepszego dla Was.
1: Śniadanie z Norda FM. Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
2: Słówka.
3: Idą w główka.
4: Lekcja 5. Miec głupy akta w głowie.
3: Miec głupy akta w głowie.
4: Miec głupy akta w głowie.
3: Miec głupy akta w głowie.
4: Kaprysić.
3: Kaprysić.
4: Kaprysić. Zofka wstec miała głupy akta w głowie.
3: Zosia nie przestawała kaprysić.
4: Zofka wstec miała głupy akta w głowie.
3: Miec głupy akta w głowie.
4: Kaprysić.
3: Miec głupy akta w głowie.
5: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
3: Słówka.
6: Idą w główkę.
1: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.

0: Zawody w Szczelbowie zapraszają!
1: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
2: Dzień dobry. 31 maja zapraszamy do Koleczkowa.
3: Na dzień łatem huśkłełę.
4: I gminny dzień dziecka.
3: Od piersi do piąty popełnił zwiedzanie nowy szkłełę, przedszkola, żłobka.
2: A w tym czasie fiesta, dmuchańce, konkursy, grill i laserowa strzelnica.
3: A przed tym wszystkim nafudrają nasz Białcis KGW Koleczkowe.
4: O 14 wystąpi regionalny zespół Koleczkowianie, a o 15 Teatr Iluzji Aleksander Tkacz.
3: Do uzdrzeni przy szkole w Koleczkowie.
4: Razem z komitetem organizacyjnym zapraszają
2: wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski,
4: dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego

0: Oleczkowie, Hanna Garbowska.
1: Gminne Centrum Kultury, Aleksandra Pesz. Reklama.
2: I mamy 8:30, Michał Jarosz przy mikrofonie. Zobaczmy, czy poranne godziny szczytu trwają, czy się skończyły, bo 8:30 to jest taka pora, że w sumie i to jest bardzo realne. W Pucku chyba trwają, chociaż są dzisiaj słabo widoczne, bo już od rana sytuacja całkiem nieźle się prezentuje, nawet mimo tych licznych robót drogowych, które na ulicy Wejherowskiej się w Pucku ciągną. I troszkę trzeba przyznać, że kierowcom sprawiają trudności, ale widzę, że jest też zmiana na lepsze, mianowicie skrzyżowanie Żarnowiecka-Helska 10 lutego. Ruch tutaj już odbywa się sprawnie. Trasa na z Pucka do Redy albo z Redy przez Puck po Władysławowo i Półwysep Helski przejezdna. Jeszcze pewnie niedługo, bo już nie tak dużo czasu pozostało do początku sezonu turystycznego, a wtedy tutaj tak sobie nie będziemy jeździć bezproblematycznie. W tym momencie tylko na końcu samej tej drogi, czyli na ulicy Puckiej przy skrzyżowaniu z Wejherowską, ruch ewidentnie podwyższony. Rumia przejezdna cała bez wyjątku, zresztą tak samo jak w Wejherowo, chociaż tutaj troszkę podwyższone ruchy w rejonie Ronda Świętego Leona Wielkiego widać. Dalej się przenosimy na Lęborg, zobaczmy, czy tutaj coś się na drogach zadziało. I tak, i nie, bo choć lekko podwyższony jest ruch w rejonie Ronda Solidarności, to generalnie ta sytuacja prezentuje się naprawdę dobrze na lęborskich ulicach. Do Słupska dojedziemy bez problemu. W samym Słupsku poranne godziny szczytu już się zamknęły. Został po nich jedynie jakiś tam pojedynczy ślad na pojedynczych skrzyżowaniach, ale w Kobylnicy mamy roboty drogowe. Zaraz przy ulicy Głównej, przy skrzyżowaniu Główna Kolejowa, tutaj trwają roboty drogowe, ale jakichś wielkich problemów kierowcom nie sprawiają. Trójmiasto, konkretnie to Gdynia, prezentuje się całkiem dobrze, jeśli chodzi o ruch, na pewno lepiej niż godzinę temu, a trójmiejska obwodnica przejezd na bez wyjątku i bez żadnych problemów. Dzisiejszy dzień się szykuje naprawdę gorąco. 18 stopni będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebie-Ustce, 20 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie-Rumi, 21 w Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach z kolei umiarkowane ciśnienie około 1022 hektopaskale. Wiatr umiarkowany będzie się utrzymywał przez cały dzień. Do tego zachmurzenie małe, a to oznacza, że mnóstwo słońca, mnóstwo płynącej z niego energii i jeszcze więcej witaminy D.
3: Śniadanie z Norda FM.

Piątek, piąteczek, piątunio, warto rozpocząć od jakiegoś mocniejszego uderzenia, na przykład od Twista. To wam proponuję, dlaczego? O tym za chwilę w naszym muzycznym kalendarium. Arkadiusz Mieńczewski, zapraszam na kolejną godzinę. W roku 1962 Chubby Checker zdobył nagrodę Grammy za najlepsze rock'n'rollowe wykonanie piosenki Let Twist Again. Podczas tej samej ceremonii Ray Charles otrzymał nagrodę w kategorii najlepsze nagranie w stylu Rhythm Blues za piosenkę Hit the Road Jack. W roku 1967 urodził się Noel Gallagher, gitarzysta i kompozytor w grupie Oasis. W roku 75 urodziła się Melanie Brown, czyli członkini grupy Spice Girls, znana też jako Mel B. W roku 76 Diana Ross wprowadziła na pierwsze miejsce listy przebojów w Stanach Zjednoczonych singiel z piosenką Love Hangover. Był to już jej czwarty solowy hit numer jeden. W roku 1996

0: Wokalista i kompozytor Jeff Buckley utonął w niewyjaśnionych okolicznościach w wodach rzeki Mississippi, a w roku 2002 australijska wokalistka i aktorka Natalie Imbruglia została nową twarzą marki L'Oreal. Artystka podpisała kontrakt z francuskim producentem na sumę 170 tysięcy dolarów, co w tamtych czasach było sumą dużą, a dzisiaj patrząc przez pryzmat czasu 170 tysięcy, pewnie nie chciałaby się Natalie Imbruglia albo inna artystka po takie pieniądze schylić.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabud.pl.
1: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
4: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
1: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
4: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
1: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
4: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
1: Do stacji SKM Śmiechowo dojdziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
4: Ceny już od 299 tysięcy zł.
1: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
4: lub zadzwoń 504 16 10 10.
1: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
5: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
6: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
7: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
8: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
7: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
8: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
7: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
8: Wejdź na chopinmedica.pl
7: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
8: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
1: Reklama.
9: Okno na kulturę.
10: W piątkowy poranek czas zerknąć na kulturalną mapę Pomorza. Janusz Ludwiczak, dzień dobry, zapraszam na Okno na kulturę. W Ustce szykuje się finał jubileuszowej wystawy, splatając to, co wciąż się staje w Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej. W programie wydarzenia m.in. spotkanie z artystami Martą Romankiw i Pawłem Korbusem. Rozmowa pod hasłem Eurowarsztat, jest fajnie, ale trochę boimy się, będzie dotyczyć sztuki komentującej lęki, niepewność i współczesne doświadczenia związane m.in. z wojną i migracją. O godzinie 14 odbędzie się oprowadzanie po wystawie z Elżbietą Jabłońską. Artystka opowie o swojej realizacji z 2003 roku, która zmieniła przestrzeń galerii w miejsce odpoczynku, wspólnoty i refleksji nad twórczością i jego procesem regeneracji. Zwieńczeniem wydarzenia będzie afterparty z DJ-ką Abodo, dominikańską artystką związaną z warszawskim kolektywem Laboratorio Tropical. W jej secie usłyszymy wiele lat

Tynowskich Rytmów. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne. A przypomnę, że wydarzenie to już dziś w Bałtyckiej Galerii Sztuki w Ustce. Od 4 do 6 czerwca w Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach w gminie Koblenica odbędzie się wydarzenie zatytułowane Wiosny Uciechy. W programie znajdą się pokazy dawnych prac wiejskich i rybackich, m.in. szycie sieci, wyrób mioteł, wyplatanie płotów, koszenie trawy na siano, kopanie torfu czy tradycyjne pranie i maglowanie. Nie zabraknie także kulinarnych atrakcji. Będzie można spróbować zupy z pokrzywy, kompotu z rabarbaru, domowego masła i tradycyjnego chleba. Uczestnicy wezmą udział w wiązaniu wianków z kwiatów i ziół, posłuchają opowieści o dawnym zielarstwie i pszczelarstwie oraz zobaczą pszczoły w szklanym ulu. Wydarzenie nawiąże również do dawnych obchodów Zielonych Świątek. W programie przewidziano wspólne zabawy dla dzieci i dorosłych, muzykę, naukę tańców ludowych oraz gry w skata. Wiosny Uciechy to okazja, by poznać codzienne życie dawnych mieszkańców Pomorza i dawne tradycje pomorskiej wsi. Okno na kulturę wraca na antenie Radia Nord FM już za niespełna 4 godziny. Tymczasem życzę Wam miłego dnia i mówię do usłyszenia.

0: Zabieram was teraz na zakupy. Przypomnę, że jeżeli macie weekend, to w sobotę trzeba zrobić zakupy, a w niedzielę niestety nie, na handlowe niedzielę trzeba poczekać. 28 czerwca, potem 30 sierpnia, 6 grudnia, 13 grudnia i 20 grudnia. Ale jakbyście mieli taki pomysł, żeby na przykład sami albo swoją małżonkę zabrać do największego sklepu na świecie, to ja wam powiem, gdzie wy musicie pojechać. Bo musicie wybrać się do Szwecji. Tam jest mała miejscowość, 700 mieszkańców tylko. Nazywa się Ullared, możecie sobie wygooglować. I tam co roku przyjeżdża aż 5 milionów gości z całego świata, bo tam znajduje się największy supermarket na świecie. Można śmiało powiedzieć, że to raczej dom towarowy. Jest wielkości 6 boisk piłkarskich, ma 82 kasy, 9 tysięcy wózków sklepowych. W 25 działach znaleźć można ponad 100 tysięcy produktów od jedzenia i ubrań po meble oraz artykuły dla zwierząt. Myślę, że dla niektórych to byłby raj, szczególnie dla pań. To może panowie, taki pomysł, zabierzcie swoje kobiety tam właśnie do tej miejscowości. Sami wybierzecie się na grzyby, na ryby, odpoczniecie, a one 2 dni, to myślę, że to spokojnie będą po tym sklepie chodziły. Tylko w międzyczasie załatwcie im jakiś nocleg, żeby mogły odpocząć chwilę, przespać się i wrócić z powrotem do sklepu na kolejne zakupy. Pozdrawiam wszystkich zakupoholików, wszystkich tych, którzy kochają zakupy. Dla was to pewnie raj.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
2: Trwa walka z potężnym pożarem lasu niedaleko Warszawy.

0: Dziś podpisanie kolejnego pakietu umów na zakupy dla polskiej armii w ramach SAFE i dane GUS-u o naszych domowych budżetach. Mirjam Lipińska. Już ponad 1000 osób, strażaków, policjantów i żołnierzy WOT bierze udział w akcji gaszenia potężnego pożaru lasu niedaleko Warszawy w powiecie wołomińskim. Akcja gaśnicza jest prowadzona na 300 hektarach, ale ogień objął 100 hektarów, mówi Wiesław Szczepański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.
1: Godziny nocnej, noc jest dla nas była rzeczą dobrą, dlatego że nie ten wiatr ucichł, tego wiatru nie ma, więc udało się ten ogień jako tako powiedzmy zgasić w sensie o góry. Natomiast informacje są niepokojące.
0: Bo według prognoz w kolejnych godzinach znów ma silniej wiać. Mazowieckich strażaków w akcji gaśniczej wspomagają koledzy z innych regionów, w tym strażacy z warmińsko-mazurskiego, którzy gasili niedawny pożar w Puszczy Solskiej. Od rana do akcji włączono też m.in. policyjny Black Hawk, dron i 4 samoloty gaśnicze typu Dromader. W pożarze nikt nie ucierpiał, ale konieczna była ewakuacja ponad 40 mieszkańców okolicznych miejscowości ze względu na bardzo duże zadymienie. Kluczowe dni dla programu SAFE. Do końca miesiąca ma być podpisanych ponad 50 umów na produkcję sprzętu i uzbrojenia dla polskiej armii. Wczoraj podpisano pierwsze z nich, dziś kolejne. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz ruszył do zakładów zbrojeniówki, które zrealizują dostawy.
2: Startuje wielka trasa SAFE, Polski bezpiecznej, Polski przygotowanej, Polski silnej. Przed nami kilkadziesiąt umów do podpisania zarówno przez Agencję Uzbrojenia, jak i przez komponent Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.
0: Programu SAFE skorzysta w sumie 10 tysięcy polskich firm. To ma być koniec z bólem na polskich porodówkach. W całym kraju weszły w życie nowe standardy opieki nad pacjentkami w ciąży. Gwarantują kobietom dostęp do psychologa w czasie całego okresu ciąży czy znieczulenia podczas porodu, mówi lubelska konsultantka perinatologii profesor Adrianna Kondracka.
3: Każdy podmiot leczniczy, który ma trakt porodowy, powinien mieć przynajmniej jedną metodę łagodzenia farmakologicznego bólu.
0: Zmiany mają też zapewnić rodzącym więcej badań czy wsparcie po utracie dziecka. W Warszawie mogą dziś zawyć syreny alarmowe, ale ich włączenie będzie mieć czysto techniczny charakter, bo dojdzie do niego w związku z prowadzonymi pracami serwisowymi w wybranych punktach alarmowych miasta. Dlatego władze proszą, by zachować spokój. Jesteśmy bogatsi. Z danych GUS-u wynika, że w zeszłym roku wzrósł dochód rozporządzalny, czyli to, co zostaje nam w kieszeni po opłaceniu podatków i składek, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
4: Najwięcej pieniędzy przeznaczamy na żywność i napoje bezalkoholowe. Pochłaniają one 1/4 wszystkich naszych wydatków. Ponad 19%, nieco więcej niż rok wcześniej, stanowiły wydatki na użytkowanie mieszkania lub domu i na nośniki energii.
0: W zeszłym roku dochód rozporządzalny na osobę to było 3,5 tysiąca złotych. Dla porównania rok wcześniej mieliśmy do dyspozycji o 340 zł mniej.
5: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Centrum Kompetencji Nowoczesnego Przemysłu Generator ma szansę powstać w Rumi. Odbyło się spotkanie, podczas którego zaprezentowano pomysł, który ma odpowiadać potrzebom polskich elektrowni jądrowych w zakresie szkoleń przyszłych pracowników. W Rumi odbyło się spotkanie, w którym udział wzięła m.in. wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz oraz prezes polskich elektrowni jądrowych Marek Woszczyk, a które dotyczyło możliwości powstania w tym mieście Centrum Szkoleń dla przyszłych pracowników elektrowni jądrowej.
6: Idea powstała już w 2019 roku, kiedy wiedzieliśmy, że będą powstawały elektrownie wiatrowe na morzu, czyli tak zwane offshory i elektrownia jądrowa. Kompetencje w zakresie budowy oraz w ramach eksploatacji to są bardzo wyśrubowane często wymagania, gdzie trzeba zdobyć odpowiednie certyfikaty, kompetencje. Centrum Szkoleń ma pomóc naszym mieszkańcom i okolic, żeby właśnie zdobyć możliwość pracowania w tych firmach i przede wszystkim zarabiania znacznie wyższych środków finansowych.
5: Mówi burmistrz Rumi Michał Pasieczny.
7: Te kadry i absolwentów dokształcimy, bo to nie mówimy tylko o absolwentach, ale o osobach, które już są na rynku pracy, aby się dokształciły typowo, ukierunkowały się pod budowę elektrowni jądrowej. Dlatego tej pracy tutaj nie zabraknie. Będzie to praca dobrze płatna, gdzie ludzie będą mogli wrócić z zagranicy, aby się osiedlić tutaj, skąd pochodzą.
5: Dodaje starosta wejherowski Marcin Kaczmarek. Pomysłem na to jest Centrum Kompetencji Nowoczesnego Przemysłu, generator do realizacji, którego Rumia jest już gotowa i o konieczności powstania, którego dyskutowano podczas spotkania.
8: Rumia jako jeden z pierwszych partnerów odpowiedziała bardzo aktywnie i to, co dzisiaj widzimy, jestem absolutnie zbudowany i zadowolony, bo w zasadzie tutaj nie znalazłem słabych punktów w tym przedsięwzięciu. zajęciu. Nam zależy na harmonogramowym zbudowaniu elektrowni i potrzebujemy również, że tak powiem, wpisującego się w nasz harmonogram zaangażowania naszych partnerów. Rumia jest

0: tego to bardzo dobry przykład.
1: Tłumaczy prezes Polskich Elektrowni Jądrowych Marek Woszczyk. Pozostaje więc poczekać na ostateczny wybór lokalizacji do wyznaczenia dla centrum szkoleń, które być może powstanie w Rumii. W Lęborku odbyły się powiatowe obchody Dnia Strażaka. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej spotkali się funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej, samorządowcy oraz mieszkańcy regionu. Uroczystość była okazją do wręczenia odznaczeń, awansów i wyróżnień dla osób zaangażowanych w działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu lęborskiego. W wydarzeniu uczestniczył m.in. pomorski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Jacek Niewęgłowski. Podczas obchodów wręczono liczne medale i odznaki za zasługi dla pożarnictwa, a także wyróżnienia dla strażaków zawodowych i ochotników. Szczególnym momentem było przekazanie medali pamiątkowych z okazji 80-lecia zawodowej Straży Pożarnej w Lęborku. Awanse służbowe otrzymali m.in. starszy aspirant Maciej Żwirek oraz starszy ogniomistrz Michał Baranowski. Nagrody finansowe trafiły również do funkcjonariuszy wyróżnionych przez pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP. Ważnym punktem uroczystości było także przekazanie nowych pojazdów ratowniczych i transportowych. Do Lęborskiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej trafiły m.in. Ford Ranger oraz Mercedes Vito zakupione w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Nowe samochody otrzymały również jednostki OSP z Łebuni Nowej Wsi Lęborskiej. Tegoroczne obchody wzbogaciła Akademia Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, podczas której mieszkańcy mogli zdobyć praktyczną wiedzę dotyczącą reagowania w sytuacjach zagrożenia i zasad pierwszej pomocy. Poszukiwany listem gończym były słupski radny został zatrzymany w Zakopanem. 34-letni Kamil B. od grudnia ubiegłego roku ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości, ponieważ nie stawił się do odbycia kary więzienia. Według ustaleń śledczych miał obiecywać załatwienie mieszkań komunalnych w zamian za pieniądze. Od kilku osób przyjął w ten sposób kilkanaście tysięcy złotych. W uzasadnieniu wyroku sąd określił go jako mitomana i patologicznego kłamcę. Mężczyzna był wcześniej dwukrotnie prawomocnie skazany za oszustwa i fałszowanie dokumentów, mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Słupsku, sędzia Tamara Kulczewska.
2: Wyrokiem Sądu Rejonowego w Słupsku pan Kamil B. został uznany za winnego tego, że w celu użycia za autentyczny podrobił dokument w postaci aktu nadania obywatelstwa polskiego, kreślił na nim podpis szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Sąd za ten występek wymierzył mu karę roku i 4 miesięcy ograniczenia wolności.
1: Kamil B. został także skazany za sfałszowanie dokumentu dotyczącego nadania obywatelstwa polskiego obywatelce Ukrainy. Początkowo wykonywał karę ograniczenia wolności, jednak po niewywiązaniu się z obowiązku prac społecznych sąd zamienił ją na 149 dni więzienia. Po nagłośnieniu sprawy były radny został usunięty z Platformy Obywatelskiej, a w roku 2023 wygaszono jego mandat radnego miejskiego. Po prawomocnych wyrokach pojawiły się kolejne zawiadomienia od osób, które twierdzą, że zostały oszukane przez Kamila B. Policja potwierdza, że mężczyzna został już doprowadzony do zakładu karnego. Rano wychodząc już z domu nie musimy narzekać na zimno, chłód ani nawet mróz, bo pogoda już nawet z rana jest ciepła. 12 stopni mieliśmy dzisiaj nad ranem w Wejherowie Redzie Rubi, podobne wartości w Gdyni, Pucku, Kosakowie, a w ciągu dnia koło 20 będziemy mieli właśnie w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie Redzie Rubi, 21 w Gniewinie, Luźnie, Słupsku, Lęborku, Kabelnicy, 18 w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce. Zachmurzenie małe, wiatr umiarkowany, ciśnienie również umiarkowane.
3: Radia Norda FM.

0: Piątek, piąteczek, piątunio, Arkadiusz Mięczewski, witajcie ponownie. Dzień proponuję zacząć mocno, czyli na przykład od Twista. Dlaczego? O tym już teraz w naszym muzycznym kalendarium, które na początek. W roku 1962 Chubby Checker zdobył nagrodę Grammy za najlepsze rock and rollowe wykonanie piosenki Let Twist Again. Podczas tej samej ceremonii Ray Charles otrzymał nagrodę w kategorii najlepsze nagranie w stylu rhythm blues za piosenkę Hit the Road Jack. W roku 1967 urodził się Noel Gallagher, gitarzysta i kompozytor w grupie Oasis. W roku 1975 urodziła się Melanie Brown, czyli członkini grupy Spice Girls, znana też jako Mel B. W roku 1976 Diana Ross wprowadziła na pierwsze miejsce listy przebojów w Stanach Zjednoczonych singiel z piosenką Long Love Hangover. Był to już jej czwarty solowy hit numer jeden. W roku 1983 New Edition, amerykański szkolny zespół z Bostonu, zdobył pierwsze miejsce na liście Wielkiej Brytanii utworem Candy Girl. W roku 2002 australijska wokalistka i aktorka Natalie Imbruglia została nową twarzą francuskiej marki. Podpisała kontrakt z producentem kosmetyków na sumę 170 tysięcy dolarów. Dzisiaj to wydaje się kwota naprawdę strasznie mała, ale w tamtych czasach to były zupełnie inne pieniądze. Dzisiaj pewnie taka artystka nie skusiłaby się na to, żeby zrobić coś takiego za tak małe pieniądze. 170 tysięcy dolarów.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
4: W Gdyni.
3: I niby wypoczywałeś w Karwi?
4: W Karwi.

0: Barwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
0: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
2: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
3: Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu market budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28. Bądź gotowy, obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy startujemy.
4: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
5: Reklama.

1 czerwca, czyli Dzień Dziecka dopiero w poniedziałek, ale myślę, że w ten weekend będzie sporo się działo, jeżeli chodzi o imprezy dla dzieciaków. To ja przeniosę was teraz do Nowej Zelandii, gdzie tam organizatorzy lokalnego rodeo musieli znaleźć bardzo nietypowe rozwiązanie po tym, jak zakazano jednej z atrakcji dla dzieci. Chodziło o popularną konkurencję polegającą na gonieniu owiec po arenie. I obrońcy praw zwierząt uznali, że wydarzenie jest zbyt stresujące dla zwierząt, w efekcie czego musieli organizatorzy rodeo zrezygnować z wykorzystania prawdziwych owiec. Atrakcja była jednak tradycją i dzieci ją uwielbiały. Organizatorzy zaczęli więc zastępować zwierzęta ludźmi przebranymi za owce. Wcześniej próbowano też używać worków z wełną ciągniętych po arenie, ale ludzkie owce okazały się znacznie bardziej widowiskowe. Jedni uznali pomysł za kompletnie absurdalny, ale zabawny. Inni stwierdzili, że to świetny przykład na to, że można zachować tradycję bez wykorzystywania zwierząt. I co? Myślicie, że taka zmiana to dobra zmiana?

0: No, taki dorosły owca, a dziecko goni i goni. Zresztą to chyba w życiu normalne, że czasami tak jest, że jest dorosły, którego goni dziecko. No bo kogo ma gonić?
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama.
1: Miałeś stłuczkę? Zarysowanie? A może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
2: Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
0: Reklama.
3: Godzina 9.30 na zegarach. Michał Jarosz melduje się przy mikrofonie. Czas zobaczyć, co tam się u nas na drogach zadziało, co z tymi porannymi godzinami szczytu i co z utrudnieniami. Są? Nie ma. Zaraz wszystkiego się dowiemy. Zaczniemy sobie od Gdyni w tym momencie. Poranne godziny.

0: Jeszcze tu raczej już mamy za sobą i to daleko za sobą je zostawiliśmy, co nie zmienia faktu, że nie wszystkie niestety utrudnienia wraz z porannymi godzinami szczytu się kończą. Od chociażby stakada kwiatkowskiego tutaj utrudnienia będą trwały jeszcze do końca czerwca, więc raczej trzeba się po prostu do nich przyzwyczaić, pogodzić z faktem, że stakada kwiatkowskiego to jest taki mały trening cierpliwości na drodze do pracy czy do domu. Poza tym raczej dość spokojnie już w całej Gdyni sytuacja się prezentuje. W Rumi od rana jest nieźle, dalej co prawda jedynie symbolicznie podwyższony ruch na odcinku Jana III Sobieskiego od stacji kolejowej po skrzyżowanie z Sabata, a w Redzie roboty drogowe konkretnie na ulicy Gdańskiej przy skrzyżowaniu z Jana III Sobieskiego, ruch intensywny na tej ulicy, ale to nic w porównaniu z ulicą Pucką. Oj, tutaj to jest dopiero ruch. Najwięcej samochodów oczywiście przy skrzyżowaniu Wejherowska-Pucka, ale na całej długości Puckiej też tych samochodów nam nie brakuje. W Wejherowie dość spokojnie, tutaj się niczego nie przyczepię, bo nie mam czego się przyczepić, chociaż gdyby było, to bym się chętnie tego przyczepił. W Lęborku z kolei im później, tym większy ruch na rondzie Solidarności i na wpadających do niego ulicach. Do Słupska dojedziemy bez szwanku i bez problemu, a w Słupsku już poranny szczyt komunikacyjny został za nami. Ślad po nim praktycznie jest niewidoczny. Także w Kobylnicy tutaj również jedziemy bez najmniejszych problemów. No i oby te popołudniowe godziny szczytu minęły nam równie spokojnie, a przekonamy się o tym, jak one się prezentują o godzinie 15.30. Temperatura osiągnie nam dzisiaj 18 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce. 20 będziemy mieli w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi. 21 w Gnieminie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach cały czas utrzymują się nam umiarkowane wartości. Dzisiaj to około 1022 hektopaskale. Wiatr słaby i umiarkowany, a zachmurzenie to jedynie symboliczne. Za to mnóstwo słońca i zero opadów deszczu. Korzystajmy z tego słońca, póki nam ono tak chętnie towarzyszy.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Skoro weekend przed nami, to jak zwykle w piątek zapraszam Was do kina albo na film. Jeżeli lubicie gatunki dramat wojenny, biograficzny, to Niebo nad Normandią. Film skupia się na niezwykle napiętych 72 godzinach poprzedzających lądowanie aliantów w Normandii. Zamiast na samej walce na froncie, fabuła koncentruje się na kulisach decyzji, od której zależały losy świata. Głównymi bohaterem filmu jest James Tuck, główny brytyjski meteorolog, który musi wydać ostateczną prognozę pogody dla generała Dwighta Eisenhowera. Zła decyzja mogła zniszczyć całą operację, a opóźnienie groziło tym, że niemiecki wywiad odkryje plany alianckie. Drugi film to akcja kryminał, czyli Zawodowcy. Najnowsze dzieło Guya Ritchiego z gwiazdorską obsadą, na ekranie m.in. Henry Cavill. Fabuła kręci się wokół grupy genialnych i bezwzględnych specjalistów, którzy działają w tzw. szarej strefie prawa. Kiedy dochodzi do kradzieży wartych miliardy dolarów zasobów, bohaterowie zostają wynajęci, by odzyskać łup. Film to klasyczny dla Ritchiego miks dynamicznych strzelanin, szybkich zwrotów akcji i czarnego, ciętego humoru. To do wyboru, do koloru. Kto na film dramat wojenny, biograficzny, czyli Niebo nad Normandią, a kto na Zawodowców, do kina albo na film.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic Cięć

0: i oklejanie płyt. Firma Formatic zaprasza do Strzebielina, ulica Witkacego 3, telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was!
1: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabud.pl.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
4: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
5: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
4: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
5: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
4: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
5: Wejdź na chopinmedica.pl
4: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
5: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
6: Wyobraź sobie, że Twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
7: Reklama.

0: Weekend przed nami, jaka będzie pogoda? Synoptycy, meteorolodzy twierdzą, że znowu będzie dynamicznie, a wręcz bardzo dynamicznie. Na mapach bardzo duże zawirowania w temperaturze, od zimna po męczący gorąc. W weekend temperatura w granicach 20-25 stopni. Jeżeli chodzi o noce, to tutaj 10 stopni, dlatego wychodząc w nocy warto zabrać ze sobą kurteczkę. Do tego przemieszczające się deszczowe fronty, które mają sprowadzić zróżnicowane masy powietrza. Temperatury, tak jak wspomniałem, od 20 do 25, ale gdzieniegdzie zrobi się nawet gorąco, około 30 stopni. Do tego jeszcze burze i opady deszczu. Temperatura gdzieniegdzie zatrzyma się na 15 stopniach, więc oprócz parasoli trzeba będzie też mieć ze sobą kurteczkę. Tak dynamicznie w ten weekend, ale nie tylko w ten, bo również kolejny weekend, czyli ten długi, też ma być bardzo dynamiczny, jeżeli chodzi o opady deszczu, ale temperatury całkiem przyjemne. 4, 5 i 6 czerwca, bo w tej chwili na te dni przede mną pogoda. Temperatury od 24 do 26 stopni. W sobotę tu na przykład na wschodzie nawet 30 stopni.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
0: Reklama.
2: Akcja gaśnicza w lesie w powiecie wołomińskim pod Warszawą. MSZ reaguje na kontrowersyjną nazwę jednej z jednostek ukraińskiej armii, a potem o siostrobójczym pojedynku na French Open. Miriam Lipińska. Trwa gaszenie pożaru lasu w powiecie wołomińskim pod Warszawą. Akcja jest prowadzona na 300 hektarach, a ogniem objętych jest około 100 hektarów lasu. Od rana w akcję włączono policyjnego Black Hawka, drona i samoloty gaśnicze typu Dromader. Na miejscu, jak mówi wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański, jest

0: Blisko 1000 osób, strażacy i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.
1: Na tą chwilę to jest dość. Jeżeli będzie taka potrzeba, to te oddziały będą zwiększane. Nie mamy już w tej chwili tak dużego ognia. Mówię, dogaszamy powiedzmy to, natomiast obserwujemy, bo mamy prognozy, że wiatr może się zwiększyć. Wtedy po prostu mogą się pojawić kolejne problemy.
0: Na razie strażakom nie udało się opanować pożaru. W kolejnych godzinach akcję może utrudniać silny wiatr. Pożar zaczął się wczoraj. Strażacy zostali zaalarmowani wczesnym popołudniem. Polskie MSZ krytykuje decyzję prezydenta Ukrainy w sprawie nazwania jednej z jednostek ukraińskiej armii imieniem bohaterów UPA. Wołodymyr Zełenski twierdzi, że zrobił to m.in., by przywrócić historyczne tradycje Narodowego Wojska. W Polsce ukraińska powstańcza armia jest uznawana za sprawczynię rzezi Polaków na Wołyniu. Jak oświadczył rzecznik MSZ Maciej Wewiór, Warszawa jednoznacznie negatywnie ocenia decyzję ukraińskiego prezydenta. Dodał, że rani ona pamięć o ofiarach UPA. Odwołane koncerty i starcia z policją. Tak zakończył się pierwszy dzień igrów, czyli juwenaliów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Impreza odbyła się na terenie kampusu uczelni. Uczestnicy twierdzą, że teren juwenaliów był przepełniony, a gdy zamknięto wejścia, tłum zaczął napierać na bramki i ochronę. Organizatorzy przerwali imprezę. Na miejscu pojawili się policjanci i apelowali, by się rozejść. Doszło do krótkich starć.
2: Obecnie na terenie kampusu trwa wizja lokalna. Planowane jest spotkanie z przedstawicielami władz miasta oraz policji.
0: Mówi rzeczniczka prasowa uczelni Iwona Flanczewska-Rogalska. Po spotkaniach m.in. z przedstawicielami miasta zapadnie decyzja dotycząca dzisiejszych koncertów. Wtargnięcie rosyjskiego drona w przestrzeń powietrzną nad gęsto zaludnionym obszarem Rumunii jest przekroczeniem kolejnej granicy. To reakcja szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen na poranny incydent w mieście Gałacz na południowym wschodzie Rumunii. Rosyjski dron spadł tam na wieżowiec, powodując pożar. Dwie osoby zostały lekko ranne. I na koniec sport. Magdalena stanie dziś na drodze Igi Świątek w meczu o awans do czwartej rundy Rolanda Garrosa. Zdecydowaną faworytką jest Świątek, która w Paryżu triumfowała 4 razy. Nasze tenisistki zmierzą się w południe na korcie centralnym. Nie tylko ze sobą, ale i z 30-stopniowym upałem, mówi trenerka Linet Agnieszka Radwańska.
3: Jest ciężko, naprawdę tu jest ciężko. Mamy tydzień mega upałów. Różne tutaj rzeczy już widziałam na korcie, które się działo. Nie każdy to wytrzymuje.
0: Zwyciężczyni meczu Linet Świątek zagra o ćwierćfinał z lepszą z pary Marta Kostiuk, Wiktoria Golubicz.
4: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Gmina Gniewino stawia na zdrowie. Już w najbliższą sobotę na terenie przy Centrum Kultury stanie miasteczko, w którym będzie można przebadać się kompleksowo od stóp do głów. Już w najbliższą sobotę w Gniewinie będzie miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. Organizatorzy zapraszają zarówno mieszkańców, jak i gości na dzień pełen profilaktyki, ale też rodzinnej zabawy.
5: Zapraszamy już w sobotę praktycznie od 12:00 będziemy wspólnie, można powiedzieć, świętować 5. urodziny pana ambulansa, gdzie będzie można skorzystać nieodpłatnie z wielu usług medycznych, ale także z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka mamy też tutaj wiele atrakcji dla dzieci.
4: Mówi dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki w Gniewinie Waldemar Szczypior. Z tej okazji przygotowano dedykowaną strefę zabaw, kolorowe dmuchańce oraz liczne atrakcje. Każdy będzie mógł skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych i porad lekarzy specjalistów.
6: Świętujemy urodziny razem z mieszkańcami gminy Gniewino, dlatego zapraszamy wszystkich do przygotowanego miasteczka zdrowia, w którym będzie można skorzystać z bezpłatnych badań krwi, ale też skonsultować się z lekarzem, z dietetykiem, skorzystać z przeglądów jamy ustnej, czy skorzystać z bezpłatnych masaży.
4: Tłumaczy właściciel firmy medycznej Michał Naczk. W programie przewidziano również konferencję naukową, do udziału w której zaproszono nie tylko specjalistów. Udział we wszystkich strefach jest całkowicie bezpłatny. Więcej na temat weekendowych atrakcji w gminie Gniewino dowiedzieć można się z mediów społecznościowych. Lęborg przygotowuje się do rodzinnego świętowania Dnia Dziecka. Już 1 czerwca centrum miasta zamieni się w przestrzeń pełną muzyki, zabawy i atrakcji dla najmłodszych mieszkańców. Wydarzenie organizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji odbędzie się na Placu Pokoju i zgromadzi dzieci, rodziców oraz mieszkańców całego regionu. Organizatorzy zapowiadają liczne występy artystyczne, animacje oraz bezpłatne atrakcje dostępne przez cały dzień. Na scenie pojawią się młodzi artyści, zespoły taneczne, wokaliści i grupa akrobatyczna. Jednym z punktów programu będzie interakcja interaktywne fruktaki show, centrum uśmiechu, skierowane zarówno do dzieci, jak i dorosłych. Wieczorem scena zostanie oddana młodzieży podczas sceny dla młodych przygotowanej przez Młodzieżową Radę Miasta. Podczas wydarzenia na najmłodszych czekać będą darmowe dmuchańce, zjeżdżalnie i rodzinne animacje. Nie zabraknie również pokazów strażackich oraz stoisk edukacyjnych przygotowanych przez lokalne instytucje i służby. Uczestnicy będą mogli

0: i poznać zasady bezpieczeństwa, dowiedzieć się więcej o ochronie przyrody, a także zdrowia oraz skorzystać z oferty gastronomicznej przygotowanej przez organizacje społeczne. Mieszkańcy Słupska więcej zapłacą za bilety, tak zdecydowali radni podczas ostatniej sesji. I tak ceny biletów jednorazowych papierowych będą droższe o złotówkę. Bilety dobowe zamiast 10 będą teraz wynosić 12 zł. Podwyżki nie dotyczą biletów elektronicznych oraz posiadaczy słupskiej karty mieszkańca. Za podjęciem uchwały było 14 radnych. 7 głosowało przeciw, a 1 osoba wstrzymywała się od głosu. Jakie są powody planowanych podwyżek cen biletów jednorazowych, wyjaśnia Monika Rapacewicz ze słupskiego ratusza.
1: Koszty energii, paliw, pracy, także kwestie związane z dystrybucją biletów papierowych, to wszystko składa się na ewentualne zmiany w tych stawkach biletów.
0: Dodajmy, że słupszczanie posiadający kartę mieszkańca mogą dzięki całorocznemu biletowi podróżować za 1 złotówkę dziennie bez limitów przejazdu. Skoro już poranek był ciepły, to dzień będzie gorący. 18 stopni dziś będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 20 w Gdynie, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie Rubi i nawet powyżej 20, 21, Gniewino, Luzino, Słupsk, Lęborg, Kobylnica. Wiatr słaby i umiarkowany, zachmurzenie małe, wręcz symboliczne. Na opady się nie zanosi, za to cały czas mamy mnóstwo słońca i mnóstwo dość chętnie płynącej z niego do nas witaminy D, także korzystajmy z tego, póki możemy.

Piątek, piąteczek, piątunio, Arkadiusz Mieńczewski, zapraszam na naszą piątkową podróż. Wczoraj mówiłem o tym, że wrócę do tego tematu, walizki do paczkomatów. Wczoraj pojawiła się taka informacja, że zamiast wozić się z walizką do samolotu, wiadomo, nad bagaż, płacić w tanich liniach, szczególnie drogie, to można to zrobić już w tej chwili tak, że kupić walizkę, no i ona jest specjalnie przystosowana do tej największej skrytki w paczkomacie, tam ją wkładamy, no i odbieramy w miejscu, do której ją wysyłamy. No i mówiłem, że dowiem się, ile to kosztuje, sama

0: Walizka kosztuje 320 zł. Oczywiście to walizka wielorazowa, z kółeczkami, z zamkiem szyfrowym, z rączką, także spokojnie wygląda ona jak zupełnie normalna walizka, którą potem możecie wyjąć i jechać sobie z nią do miejsca docelowego, ale już niektórzy twierdzą, że na przykład wysyłając do Hiszpanii czy do Włoch, możemy się spodziewać tego, że tam kurierzy pracują nieco inaczej niż w Polsce i nasza walizka może nie dojechać na czas. No, czas pokaże, czy to rzeczywiście jest dobra forma i czy nie lepiej jest polecieć normalnie z taką walizką, a być może wysłać ją z powrotem przez paczkomat z rzeczami, które chcecie kupić w danym miejscu, w którym jesteście na wakacjach, takim jak Włochy czy Hiszpania, bo tam właśnie działają te paczkomaty. To właśnie, tak jak powiedziałem, czas pokaże, czy to się przyjmie, tak jak przyjęły się paczkomaty. Zobaczymy, poczekamy.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Invest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-invest.pl. Zawisza Invest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
3: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Reklama.

Zabieram was teraz na Filipiny, żeby opowiedzieć o sukcesie Polki, Agaty Załęckiej. Ona jest sportowcem, ale również i aktorką. No i zapisała się ponownie w historii polskiego freedivingu. Co to takiego? To nurkowanie na wstrzymanym oddechu. Ile można popłynąć, zanurkować na wstrzymanym oddechu? Okazuje się, że sporo. Nowy rekord Polski, 92 metry w płetwach podwójnych. No to wyobraźcie sobie tak, że teraz wciągacie powietrze i do końca tego, aż nie skończę tej informacji, wy trzymacie to powietrze nie oddychając. No to ja lecę dalej. 92 metry, poprawiła swój rekord o 7 metrów głębokości. Jeden oddech, jedna próba. 10 rekord Polski w jej karierze. I do tego jeszcze ma inne rekordy, na przykład w nurkowaniu bez płetw, to zeszła na głębokość 57 metrów. Do tego jest aktorką popularną w serialach Zaraz Wracam, Dzielnica Strachu czy Idź Przodem, Bracie. Dobrze, już możecie wypuścić to powietrze, bo się jeszcze udusicie. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy dali radę, no i wszystkich tych, którzy takie ekstremalne rzeczy potrafią zrobić, czyli na tak długi czas wciągnąć to powietrze i zanurkować 92 metry. Wyobraźcie sobie, ile to czasu trzeba trzymać to powietrze w płucach.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM.
1: Tomasz Smuga. Zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Stadion Mosir w Redzie przy ulicy Łąkowej zamieni się w miejsce pełne sportowych emocji, walki, pasji i niezapomnianej atmosfery. W najbliższą niedzielę będzie się tam pierwszy ogólnopolski meeting lekkoatletyczny Masters oraz pięciobój U16.
2: Postanowiliśmy w zeszłym roku, że nie ma co, zróbmy też coś fajnego dla Mastersów, tym bardziej, że robi się bardzo popularny i też pokazuje, że wiek nie ma granic, że można fajne rzeczy zrobić.
1: Mówił w podcaście sportowo-falowo Radio Nord FM Sebastian Probarczyk, kierownik UKS 1 Kieleda. Zawody będą też formą uhonorowania Janiny i Mirosława Łuniewskich, którzy od lat z sukcesami reprezentują Redę.
2: On tych osiągnięć nadal ma dużo. On co chwilę wraca z medalami z Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Polski. Gdzie byśmy nie spojrzeli, zawsze są z medalami. I tutaj również musimy dodać, że jego żona aktywna jest razem z nim, te sukcesy zdobywa i to też od XXX lat.
1: Początek niedzielnych zawodów o

0: godzinie 10 wstęp jest darmowy. Z Królowej Sportu przechodzimy do piłki nożnej. Pomorski Związek Piłki Nożnej poinformował o zmianach dotyczących finału Pomorskiego Pucharu Polski. Powodem są możliwe kolizje terminów z barażami awans do drugiej ligi, w których zagra w weekend Rudzino. Luźnia nie powalczą o promocję na szczebel centralny 3, 6 oraz 9 czerwca. W związku z tym zaplanowany wcześniej na 4 czerwca finał w Chojnicach nie będzie mógł się odbyć.
1: Aktualny system rozgrywek polega na tym, żeby ułatwić awans z trzeciej ligi do drugiej, bo do tej pory jeden zespół awansował. Mamy 4 grupy na poziomie trzecim poziomie rozgrywek. Awansują mistrzowie, czyli 4 zespoły, a następnie 4 zespoły z drugich miejsc grają najpierw między sobą. W tym roku nasza grupa, czyli grupa druga, gra z drugim zespołem grupy czwartej i zwycięzca tego jednego meczu gra z 13 zespołem drugiej ligi, czyli w naszym przypadku po zwycięstwie 3 czerwca gramy dwumecz z zespołem Rysowi Rzeszów.
0: Mówił w rozmowie w Radiu Nord FM Paweł Rodecki, trener rezerw weekendu Luźno. Jak podkreśla pomorski ZPN, decyzja została podjęta z myślą o zachowaniu zasad fair play oraz zapewnieniu obu finalistom odpowiednich warunków do rywalizacji. Sytuację komplikuje również fakt, że drugi finalista KPS Toruń Gdański nadal ma szansę na udział w barażach o trzecią ligę. Związek przedstawił 3 możliwe warianty rozegrania finału. Jeśli weekend Luźno zakończy baraże już 3 czerwca, finał odbędzie się 10 czerwca na stadionie w Stężycy. Jeśli weekend będzie grał baraże 10 czerwca, a KPS Stargard Gdański straci szansę na baraże po weekendzie 6-7 czerwca, spotkanie finałowe zostanie rozegrane 17 czerwca w Stężycy. Natomiast jeśli KPS Stargard Gdański również zagra w barażach o trzecią ligę lub sytuacja rozstrzygnie się dopiero w ostatniej kolejce czwartej ligi, finał odbędzie się 24 czerwca na stadionie miejskim w Chojnicach. Pomorski ZPN zapowiada dalsze monitorowanie sytuacji i podkreśla, że ostateczny termin zostanie dostosowany do przebiegu baraży. Zmieniamy dyscyplinę. W Słupskiej hali Gryfia trwa turniej finałowy młodzieżowych mistrzostw Polski do lat 13 w koszykówce. O medale rywalizuje 8 najlepszych drużyn w kraju. Po nieudanym otwarciu turnieju młodzi koszkarze Energa Brank Czarnych Słupsk odnieśli pierwsze zwycięstwo. W czwartkowym spotkaniu gospodarzy pokonali ŁKS KM Szkoła Gortata Łódź 80-76. Czarni dobrze rozpoczęli mecz, wygrywając pierwszą kwartę 20-12. Do przerwy Słupszczanie prowadzili 9 punktami, a mimo ambitnej pogoni rywali utrzymali przewagę do końcowej syreny. Najwięcej emocji przyniosła druga połowa, w której drużyna z Łodzi próbowała odrobić straty. Ostatecznie jednak to gospodarze mogli cieszyć się z wygranej przed własną publicznością. Przypomnijmy, że w środę Energa Brank Czarni Słupsk przegrali z Tarnowią Tarnowo Podgórne 61-97. W piątek Słupszczan czeka ostatni mecz fazy grupowej. Rywalem Czarnych będzie MKS Basket Szczawno-Zdrój.
2: Już poranek mieliśmy naprawdę ciepły, bo w prawie całym regionie temperatura była w godzinach naprawdę tych porannych wyższa niż 10 stopni Celsjusza, a w ciągu dnia będzie dobijała do 20. 18 stopni dziś będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 20 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumi, 21 w Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku oraz Kobylnicy. Wiatr umiarkowany, zachmurzenie jedynie symboliczne, takie żeby od czasu do czasu po prostu słońce zasłonić, a do tego ciśnienie umiarkowane.
3: Śniadanie z Norda FM.

0: czas weekendowy to czas podróży, nie tylko samochodami, ale również wsiadamy na rowery, wsiadamy na hulajnogi i co jakiś czas pojawiają się informacje o tym, że jazda na rowerach czy na hulajnogach kończy się źle. W tym tygodniu 52-latek jadący elektryczną hulajnogą nie przeżył zderzenia z takim samym jednośladem, którym to z kolei kierował 15-latek. Dlatego pamiętajcie o ostrożności, o bezpieczeństwie, o tym, żeby obserwować, nie przyspieszać. Strasznie te hulajnogi mają możliwość osiągnięcia wysokich prędkości, ale to bywa naprawdę niebezpieczne. Dlatego zakładajcie kaski nie tylko dzieci, ale również wy dorośli. Ja przypominam, że 3 czerwca wchodzą kolejne przepisy wprowadzające obowiązek noszenia kasku przez dzieci i młodzież do 16 roku życia podczas jazdy rowerem, hulajnogą czy innym pojazdem. Ale wy dorośli też jadąc taką hulajnogą czy rowerem, załóżcie kask. To w niektórych sytuacjach może uratować wam życie i wasze zdrowie. Pamiętajcie o tej ostrożności, pamiętajcie o tym, żeby rozglądać się dookoła, patrzeć, co się dzieje przed wami i czasami po prostu zwolnić.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
3: W Gdyni.
2: I niby wypoczywałeś w Karwi?
3: W Karwi. Do czego zmierzasz?
2: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
3: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
2: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
4: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup 2 skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia. Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, astronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole, w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy. Pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządu nowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
5: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich.

0: wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
1: Szukasz mieszkania, które łączy komfort, funkcjonalność i świetną lokalizację? Mamy coś dla Ciebie! Do wynajęcia przestronne mieszkanie o powierzchni 56 m kwadratowych w Wejherowie przy ulicy Sikorskiego na cenionym osiedlu Orlex. Dwa ustawne pokoje, nowoczesny salon z aneksem kuchennym oraz łazienka. Wszystko zaprojektowane z myślą o wygodzie codziennego życia. Mieszkanie znajduje się na pierwszym piętrze, a dodatkowe atuty to miejsce parkingowe oraz monitoring, który zapewnia bezpieczeństwo. Idealne dla rodziny, pary lub osób szukających komfortowego miejsca do życia. Nie czekaj, takie oferty szybko znajdują najemców. Zadzwoń już dziś 601-618-107. Powtórzmy 601-618-107.
2: Reklama.

Kończymy piątkowy poranny czas, za który jak zwykle serdecznie wam dziękuję i przypominam, że to dzisiaj weekend rozpocznie się naprawdę na sportowo. Magda Linet i Iga Świątek to mecz

0: w którym ciężko będzie komukolwiek dopingować, bo przecież dwie Polki stają naprzeciwko siebie, ale jedna z nich musi wygrać. A potem to już weekend. Życzę wam udanego tego weekendu. Odpoczywajcie, nabierajcie energii. Jeżeli chcecie, to możecie w sobotę zrobić na przykład ziemniaka na grillu, bo mamy Międzynarodowy Dzień Ziemniaka. Z ziemniaka, wiadomo, można zrobić bardzo dużo rzeczy. Jeżeli chodzi o niedzielę, to mamy na przykład Międzynarodowy Dzień Cytrynówki. No, to już sami wiecie, co z tym fatem macie zrobić. No i 31 maja również o 17.30 kolejne jakby zakończenie sportowe weekendu, czyli mecz w piłce nożnej Polska-Ukraina. A my, mam nadzieję, usłyszymy się w poniedziałkowy poranek po weekendzie, kiedy już emocje miną sportowe i odpoczniecie. Zaczniemy razem nowy tydzień, a nowy tydzień zaczynamy od 1 czerwca, czyli Dnia Dziecka, które pewnie będzie świętowane najbardziej w ten weekend. Dlatego wszystkim dzieciakom, czyli również sobie, składam życzenia wszystkiego najlepszego. Bądźmy dziećmi całe życie i miejmy to gdzieś w głowie, że zresztą my faceci całe życie jesteśmy gdzieś tam dzieciakami w głowie, bo kupujemy sobie zabawki. Tylko jak potem jesteśmy starsi, to kupujemy droższe. To jeszcze raz pozdrowienia dla was wszystkich. Do usłyszenia do poniedziałku. Pa!
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Nowy punkt na mapie Wejherowa.
1: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
0: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
1: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
0: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
1: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
0: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
1: Ceny już od 299 tysięcy zł.
0: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
1: lub zadzwoń 504 16 10 10.
0: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
2: Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A, to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu market budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28. Bądź gotowy, obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy startujemy.
0: Reklama.
3: Są wstępne dane GUS-u o inflacji w maju. Sejm uchwalił ważne ustawy, w tym te o statusie osoby najbliższej. Koleje Małopolskie mają prezent dla najmłodszych z okazji Dnia Dziecka. Miriam Lipińska. Majowa inflacja zaskoczyła ekonomistów pozytywnie, bo zamiast rosnąć, jak przewidywali, spadła. Według szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego w maju ceny rosły w tempie 3,1% w porównaniu rok do roku. Tymczasem ekonomiści spodziewali się, że w maju inflacja podskoczy do 3,7%. Afera wokół nadania przez Wołodymyra Zełenskiego jednej z jednostek ukraińskiej armii nazwy bohaterów UPA. To ukraińska powstańcza armia dokonała rzezi Polaków na Wołyniu. Decyzję ukraińskiego prezydenta skrytykowało już polskie MSZ. Teraz to samo robi prezydent Karol Nawrocki, który dodatkowo proponuje, by jednym z punktów zaplanowanego na 8 czerwca posiedzenia kapituły Orderu Orła Białego było odebranie tego orderu prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Order Orła Białego to najwyższe odznaczenie państwowe w Polsce. Mieszkańcy miejscowości Żądza w powiecie wołomińskim na Mazowszu, ewakuowani w związku z pożarem w pobliskim lesie, mogli już wrócić

0: do domów, ale pożar nie jest jeszcze ugaszony. Ogień objął około 100 hektarów lasu, a działania są prowadzone na 300 hektarach.
1: Pamiętam, żeśmy dopiero wrócili, bo to wie pani, że cała rządza była ewakuowana odnośnie zadymienia, tak? Po 20 już zostaliśmy ewakuowani. Kto jak gdzieś miał rodzinę, no to do najbliższej rodziny, a jak kto nie miał gdzie się podziać, no to do szkoły.
2: Rzeczywiście nie było czym oddychać?
1: Tak.
3: Płomienie było widać, jak ewakuowaliśmy się i jechaliśmy w stronę Stanisławowa, to było faktycznie widać z daleka. W epicentrum dymu było widać te płomienie faktycznie. To była ewakuacja zalecona przez policję.
4: Ja jestem 50 lat w rządzie i tutaj nie pamiętam tego pożaru. Leszek, ty nie pamiętasz też?
5: Nigdy. Nie, nigdy nie było. Oddychać nie można tu było. Ten dym, wszystko to szło.
0: Z mieszkańcami zagrożonych terenów rozmawiała Anna Gmitarek-Zabłocka. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. To projekt w dużej mierze kompromisowy. Mimo to z Pałacu Prezydenckiego płyną sygnały, że Karol Nawrocki ustawę zawetuje. Dlaczego? Tłumaczy szef jego gabinetu Paweł Szefernaker.
6: Wszędzie tam, gdzie jest mowa o małżeństwie, wszędzie tam, gdzie jest mowa o małżonku, dopisuje się związek partnerski i partnera, więc zrównuje się te dwie instytucje.
0: Przyjęty dziś projekt trafi teraz do Senatu, a potem na biurko prezydenta. Sejm uchwalił też ustawę zakazującą trzymania zwierząt na uwięzi. Oprócz psów przepisy obejmą też koty, a minimalne warunki utrzymywania psów w kojcach, w tym ich powierzchnia, będą określane w rozporządzeniu ministra rolnictwa. I na koniec jeszcze prezent Kolei Małopolskich z okazji Dnia Dziecka. Jutro i pojutrze dzieci i młodzież będą mogły podróżować pociągami przewoźnika za symboliczną złotówkę, mówi rzeczniczka marszałka województwa małopolskiego Magdalena Opyt.
7: Z oferty będzie można skorzystać w pociągach województwa małopolskiego, w kolejach małopolskich, w pociągach Podregio i kolejach śląskich, a także w autobusach małopolskich linii dowozowych.
0: A to nie wszystko, bo podczas długiego czerwcowego weekendu taniej mają jeździć także całe rodziny.
8: Na regionalny serwis informacyjny w Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Wiosenna konferencja PIKE 2026 w sobocie rozpoczęła się od debaty nad unijnym projektem Digital Networks Act i przyszłością rynku telekomunikacyjnego. Ważną częścią wydarzenia było forum telewizji lokalnych, podczas którego branża omawiała kluczowe dla siebie wyzwania. Dzień zwieńczyła uroczysta gala, w trakcie której rozdano nagrody w konkursie dla telewizji lokalnych. Sopocki Hotel stał się sercem dyskusji cyfrowej przyszłości Europy. Pierwszy dzień konferencji zdominowały tematy związane z przyjęciem wniosku dotyczącego Digital Networks Act oraz budowaniem suwerenności cyfrowej.
9: Dla telekomunikacji z jednej strony święto, bo się spotykamy razem tutaj w Sopocie, ale z drugiej strony bardzo poważne tematy dotyczące historii, dotyczącej przyszłości telekomunikacji, finansowania, bardzo trudnych regulacji. Rozmawiamy o tym, w jaki sposób Polska przygotuje się do bardzo dużej regulacji DNA, która spowoduje, że polski rynek telekomunikacyjny będzie wyglądał zupełnie inaczej. Rozmawiamy o bieżących problemach dużych i małych operatorów, którzy są członkami naszej izby.
8: Mówi dyrektor generalnej Polskiej Izby Telekomunikacji Elektronicznej Krzysztof Pstrąg. Równolegle do globalnych tematów technologicznych dołączyły także rozmowy niezwykle bliskie sercom mniejszych nadawców. Forum telewizji lokalnych stało się przestrzenią burzliwej dyskusji o trudnej sytuacji małych, niezależnych stacji w Polsce. Wieczór przyniósł momenty wielkich wzruszeń i dumy. Podczas uroczystej gali rozdano nagrody w 22. edycji konkursu programów telewizji lokalnych To Nas Dotyczy.
10: To powiem, że przeszliśmy w ilości w jakość, bo tych materiałów było trochę mniej, ale były naprawdę dobre, lepsze niż rok temu. Nie było żadnego materiału, który nie spełniałby kryteriów. Także jak później wyszedł nam z naszych indywidualnych ocen Excel, to nie było jakichś wielkich różnic pomiędzy materiałami. Także widać, że poziom był wyrównany i zwycięzcy nominowani w każdej kategorii po te trzy telewizje plus zwycięzcy.
8: Opowiada dyrektor konkursu To Nas Dotyczy Szymon Osowski. Podczas gali można było wysłuchać także koncertu jazzowego Majki Pietruszczek z zespołem. Gmina Główczyce ogłosiła kolejne przetargi dotyczące nieruchomości należących do samorządu. Mieszkańcy oraz osoby zainteresowane zakupem oraz dzierżawą gruntów mogą już zapoznawać się ze szczegółami postępowań opublikowanych przez Urząd Gminy. Przetargi mają charakter ustny i nieograniczony, co oznacza, że udział w nich może wziąć każda osoba spełniająca określone warunki formalne. Jednym z ogłoszonych przetargów jest sprzedaż lokalu mieszkalnego numer 4 znajdującego się w miejscowości miejscowości Szczypkowice. Mieszkanie ma powierzchnię użytkową ponad

0: 39 m². Samorząd poinformował również o możliwości dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Główczyc. Chodzi o działkę rolną o powierzchni ponad 12 hektarów przeznaczoną do użytkowania rolniczego. Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w przetargach, wysokości wadium oraz wymaganej dokumentacji dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Główczyce oraz w Urzędzie Gminy. Władze samorządowe zachęcają mieszkańców i zainteresowanych inwestorów do zapoznania się z ofertą i udziału w postępowaniach. Słupsk zaciągnie wielomilionową pożyczkę. Decyzja miejskich radnych, miasto zadłuży się na 111 milionów złotych. Jak przekonuje skarbnik miasta Słupska, Nagajda, pożyczka ma być bardziej opłacalna niż emisja obligacji.
1: Środki te zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego lub spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
0: Część środków z planowanej pożyczki zostanie przeznaczona na dokończenie budowy miejskiego ringu, którego koszty znacząco wzrosły w trakcie realizacji inwestycji. Pierwotnie przedsięwzięcie wyceniono na 129 milionów złotych, jednak obecnie jego wartość szacowana jest na około 215 milionów złotych. Za podjęciem uchwały było 12 radnych, 4 głosowało przeciw. Wśród nich była Beata Kącnik, która oceniła, że zaciąganie kolejnego kredytu obciąża przyszłe budżety miasta i wiąże się z ryzykiem wynikającym z niepewnej sytuacji gospodarczej. Po zaciągnięciu pożyczki zadłużenie miasta wzrośnie do ponad 430 milionów złotych. Zgodnie z założeniami miasto ma spłacić pożyczkę w latach 2030-2038. Temperatura idzie w górę, aby dzisiaj osiągnąć naprawdę solidne, takie już letnie 20 stopni w Wejherowie, Redzie, Rubi, Gdyni, Pucku, Kosakowie, 21 w Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Leworku, Kobylnic, 18 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce. Wiatr słaby i umiarkowany, zachmurzenie małe i umiarkowane, a szansa na opady jedynie jakaś symboliczna. Szczerze, dzisiaj nie popada, dopiero może coś na początku przyszłego tygodnia, ale i wtedy szanse są na to stosunkowo niskie, takie 30%.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Piątek to praktycznie weekendu początek. Bardzo się cieszę, że mogę go zacząć z wami. Nie zabraknie muzyki oraz ciekawostek. Bez przedłużania rozpoczynamy. Maja Popowska, zapraszam.
1: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
3: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
4: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
3: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
4: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
3: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
4: Wejdź na chopinmedica.pl
3: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
4: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
1: Reklama.

Największy ołówek świata miał 23 metry i 23 centymetry długości, a ważył 9843 kg. Rekord ustanowili Ashrita Furman i członkowie Sri Chinmoy Center w Nowym Jorku w 2007 roku. To nie był ozdobny gadżet do postawienia na biurku, tylko prawdziwy gigant, przy którym zwykły piórnik wyglądałby jak domek dla mrówki. Co ważne, ten ołówek nie był tylko atrapą z zewnątrz. Został wykonany jako działający ołówek. Choć oczywiście trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś spokojnie wziął go do ręki i zapisał listę zakupów. Przy takiej skali jedno zdanie w zeszycie mogłoby wymagać dźwigu, ekipy technicznej i bardzo cierpliwego nauczyciela. A jeśli komuś w szkole zdarzało się narzekać, że ołówek jest za ciężki, to ten rekord pięknie zamyka dyskusję.

0: skarbie nie daj się prosić. Wiesz, że będą zazdrości. Dzisiaj właśnie cię chcę. Dzisiaj właśnie cię chcę.
1: Reklama. Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
2: Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
1: Reklama.
3: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Kruszewia Stargard będzie ostatnim rywalem ligowym weekendu luźną w sezonie 2025-2026 w trzeciej lidze. Przed luźnianami pozostanie jeszcze finał Pomorskiego Pucharu Polski oraz gra w barażach o drugą ligę. Z Kruszewia weekend zagra przed własną publicznością. Spotkanie odbędzie się w najbliższą sobotę na boisku przy ulicy Mickiewicza. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o godzinie 13. Weekend na pewno będzie chciał rozgrywki zakończyć zwycięstwem, ale bez względu na wynik luźnianie i tak są już pewni drugiego miejsca i gry w barażach. Z kolei Kruszewia to obecnie 10. zespół tabeli, który w przypadku wygranej i porażki w Dyświecie, Lipna, Stęszew i Unii Swarzędz ma szansę wskoczyć na 7. miejsce. Pozostajemy na Zielonej Murawie. Na Wzgórzu Wolności odbędzie się mecz przyjaźni. Gry Wejherowo zmierzy się z rezerwami Arki Gdynia. Przyjaźni tylko z nazwy, bo zespołu będą walczyć o punkty w ramach 32. kolejki pomorskiej 4. ligi. Za faworyta na papierze trzeba uznać zespół gości. Arka zajmuje 5. miejsce z dorobkiem 53 punktów, ale na wyjazdach radzi sobie ze zmiennym skutkiem. Gdynianie wygrali 6 spotkań, 3 zremisowali i 6-krotnie przegrywali. Gry w to obecnie 12. zespół tabeli z 38 punktami. Gryfici w tym sezonie są dość bardzo gościnni na Wzgórzu Wolności. Wprawdzie 7 spotkań wygrali, ale aż 5-krotnie przegrali i 3 razy padł remis. Spotkanie Gryfa z Arką 2 odbędzie się w najbliższą sobotę o godzinie 16. 30 maja, ale godzinę szybciej na murawy boiska wybiegną piłkarze Pogoni, którzy podejmą Choniczankę 2 Chojnice. Lęborczanie zajmują 11 miejsce i w ostatnich 3 kolejkach z pewnością chcą jeszcze poprawić swoją pozycję w tabeli. Ciekawie zapowiada się również sobotnie starcie Sokoła Boże Pole Wielkie z Gryfem Słupsk.

0: Soku to Benjamin Rozgrywek, który już jest pełny utrzymania. Z kolei Gryf wciąż ma matematyczne szanse na zajęcie miejsca barażowego. Mecz Sokoła z Gryfem rozpocznie się o godzinie 15. Na wyjeździe punkty w najbliższej kolejce powalczy z Tolem Gniewiną, który uda się do Pelplina na mecz z miejscową Bieżycą. Spotkanie również rozegrane zostanie w najbliższą sobotę. Zmieniamy dyscyplinę. Wybrzeże Gdańskie jest o krok od zdobycia brązowego medalu Orlen Superligi w piłce ręcznej. Gdańszczanie wgrali pierwsze spotkanie wyjazdowe z Ostrowią Ostro Wielkopolski po bardzo emocjonującym meczu zakończonym rzutami karnymi. Przypomnijmy, regulamin rywalizacji o trzecie miejsce zakłada grę do dwóch zwycięstw. Wybrzeże prowadzi w serii 1-0. Pierwszy mecz w Ostrowie był niezwykle wyrównany. Do przerwy na tablicy winiał remis 15-15. Po zmianie strony lepiej rozpoczęli zawodnicy z Gdańska, którzy po 10 minutach prowadzili 20-17. Gospodarze szybko jednak odrobili straty i doprowadzili do wyrównania. W regulaminowym czasie gry padł remis 28-28, co oznaczało serię rzutów karnych. W niej decydującą interwencją popisał się bramkarz Wybrzeża Mateusz Zembrzycki, który obronił rzut Dawida Frankowskiego. Gdańszczanie wygrali karne 7-6 i cały mecz. Teraz rywalizacja przynosi się do Gdańska. Rewanżowe spotkanie odbędzie się we wtorek 2 czerwca o godzinie 18 w Ergo Arenie. Bilety są jeszcze w sprzedaży. Jeśli Wybrzeże wygrał siebie, sięgnie po brązowy medal. Jeśli przegra, decydujący trzeci mecz zostanie rozegrany w Ostrowie Wielkopolskim.
1: Każdą minutą czuć, że lato zbliża się wielkimi krokami, temperatura idzie w górę, no i już regularnie wyskakuje ponad 20, tak jak na przykład dzisiaj. Jeszcze co prawda 18 stopni mamy i będziemy mieli w dębkach Władysławowie Łebieuszce, ale już 20 pojawi się w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi i 21 w Gniewinie, Luźnie, Słupsku, Lęborku oraz Kobylnicy. Zachmurzenie małe, za to dużo słońca. Wiatr utrzymuje się umiarkowany, a ciśnienie 1022 hektopaskalów.

0: Katowicki Spodek 14 czerwca zaprasza na Disco Rolkowisko, czyli wydarzenie dla fanów rolek, wrotek, muzyki i jazdy w klimacie świecącego parkietu. Organizatorzy zapowiadają dobrą muzykę od DJ-a, kosmiczne światła, zabawy i konkursy z nagrodami. Sama lokalizacja robi tu sporo roboty, bo Spodek kojarzy się z wielkimi koncertami, sportem i wydarzeniami na dużą skalę. A tym razem płyta hali ma zmienić się w miejsce do jazdy. To będzie trochę dyskoteka, trochę sport, trochę sentymentalny powrót do czasów, gdy wrotki potrafiły być ważniejsze niż najnowszy telefon. Można przyjść po ruch, po muzykę albo po samo doświadczenie jazdy w jednej z najbardziej rozpoznawalnych hal w Polsce. Trzeba tylko pamiętać, że na rolkach parkiet szybko weryfikuje pewność siebie. Jedna chwila nieuwagi i człowiek od razu przypomina sobie, że styl jest ważny, ale równowaga jednak ważniejsza.
1: Reklama. Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.

0: arkabut.pl.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: Reklama.

Torba na cały dzień powinna być przede wszystkim wygodna i dobrze podzielona. Jedna duża komora na wszystko brzmi prosto, ale po kilku godzinach zwykle kończy się szukaniem kluczy między kanapką, powerbankiem i paragonem. Lepiej sprawdza się model z kilkoma kieszeniami. Osobno telefon i dokumenty, osobno ładowarka albo słuchawki, osobno jedzenie, jeśli zabieracie coś na później. Warto zwrócić uwagę na pasek. Powinien być szeroki albo regulowany, bo cienki pasek przy cięższej torbie szybko zaczyna przypominać, że grawitacja nie żartuje. Materiał też ma znaczenie. Na codzienne wyjścia dobrze sprawdza się coś, co da się łatwo przetrzeć i co nie boi się lekkiego deszczu. Torba nie musi być ogromna. Ma zmieścić rzeczy potrzebne, a nie zachęcać do noszenia połowy mieszkania na wszelki wypadek. Najlepsza to taka, w której po całym dniu nadal wiecie, gdzie są klucze. I to już jest naprawdę wysoki poziom organizacji.

0: Reklama.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumi-przez-jedno-i.pl.
3: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
4: Dzień dobry, 31 maja zapraszamy do Koleczkowa.
5: Na dzień łatem huśkłełę.
4: I gminny dzień dziecka.
5: Od piersi do piąty popełniu zwiedzani nowy szkłełę, przedszkola, żłobka.
4: A w tym czasie fiesta, dmuchańce, konkursy, grill i laserowa strzelnica.
5: A przed tym wszystkim nafudrają nasz Białcisk AGW Koleczkowe.
6: O 14 wystąpi regionalny zespół Koleczkowianie, a o 15 Teatr Iluzji, Aleksander Tkacz.
5: Do uzdrzeni przy szkole w Koleczkowie.
6: Razem z komitetem organizacyjnym zapraszają
4: wójt gminy Szemut, Ryszard Kalkowski.
6: Dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego w Koleczkowie, Hanna Garbowska.
7: Gminne Centrum Kultury, Aleksandra Pesz.
0: Reklama.
8: Większość kraju z ostrzeżeniem przed zagrożeniem pożarowym w lasach. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej. Ryk amerykańskich silników w Katowicach. W czerwcu festiwal American Cars Mania. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty w związku z dużym zagrożeniem pożarowym w lasach. Ostrzeżenia obejmują obszar niemal całego kraju z wyłączeniem regionów północnych. Zaapelowano także, by nie używać ognia w lesie i jego sąsiedztwie i nie wyrzucać niedopałków. Prognozy pogody z niepokojem obserwują służby na Mazowszu. Od wczoraj zmagają się z pożarem lasu w Międzylesiu w powiecie wołomińskim. Odwołane są tam lekcje w miejscowej szkole, a w budynku zebrał się sztab kryzysowy.
9: Taką mamy teraz pogodę, taką ogromną suszę, że aż strach, bo myślę, że to się może po prostu powtarzać. Jeszcze są jakieś hipotezy o podpaleniach.
10: Słyszałem, no to, że podpalenie, tak? Ale to nie wiadomo. No.
11: Na naszym terenie tutaj nocowało osób strażaków, jest non-stop rotacja między nimi.
8: Mówi wójt gminy Poświętny Sylwester Niźniak. Wcześniej mówili mieszkańcy miejscowości Żądza, którą wczoraj ewakuowano. Akcja gaśnicza w powiecie wołomińskim prowadzona jest na 300 hektarach, ale spali się na około 100. W akcji gaśniczej od rana bierze udział policyjny Black Hawk, również 4 samoloty typu Dromader. Na miejscu jest ponad 800 osób, to strażacy i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.
12: Na tą chwilę to jest dość. Jeżeli będzie taka potrzeba, to te oddziały będą zwiększane. Nie mamy już w tej chwili tak dużego ognia, mówię, dogaszamy powiedzmy to, natomiast obserwujemy, bo mamy prognozy, że wiatr może się zwiększyć, wtedy po prostu mogą się pojawić kolejne problemy.
8: Mówi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański.

0: Gdański. Dogaszanie pożaru może potrwać nawet kilka dni. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej. Nowe prawo poparła koalicja rządząca. Posłowie PiS i Konfederacji złożyli wnioski o odrzucenie projektów w całości. Marne są szanse, by ustawę podpisał prezydent. Bo zdaniem jego urzędników nowe prawo wprowadza de facto legalizację związków partnerskich. Ustawa zakłada, że dwie osoby pełnoletnie, także tej samej płci, będą mogły zawrzeć umowę u notariusza i decydować między innymi, czy chcą, czy nie odrębności majątkowej. Ale także chodzi o prawo do mieszkania, dostępu do informacji medycznej, zwolnienia od podatku od spadków i darowizn. Ryk amerykańskich silników będzie można usłyszeć w Katowicach. Pod koniec czerwca na lotnisku Muchowiec odbędzie się American Cars Mania. Organizatorzy spodziewają się blisko 2000 amerykańskich klasyków na czterech kółkach.
1: Jeśli chodzi o najpiękniejsze samochody, to Charger.
2: Ja bardzo lubię Cadillaca Eldorado na przykład.
1: A ja z 59 skrzydlaka, którym jeździł Elvis.
2: Na przykład, ale też Mustangi stare. To jest esencja Ameryki. Natomiast nie tylko te skrzydlaki przejeżdżają, ale też starsze samochody z lat 30.
0: Mówili organizatorzy Mariusz Wypychowski i Adam Rostalski. Oprócz amerykańskich samochodów będą też m.in. Texas Day z Rodeo, festiwal steków i koncerty.
3: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Policjanci z puckiej drogówki prowadzili działania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Ich celem było zwiększenie bezpieczeństwa pieszych, szczególnie w rejonach przejść oraz ścieżek rowerowych. Podczas działań mundurowi łącznie ujawnili 53 naruszenia przepisów, z czego 18 popełnionych przez pieszych. Policjanci z puckiej drogówki ujawnili pieszych, którzy przechodzili w miejscach niedozwolonych oraz kierowców, którzy nie zatrzymywali się przed przejściem dla pieszych i wymuszali pierwszeństwo przejazdu. Takie intensywne działania mają przede wszystkim charakter profilaktyczny i edukacyjny. Policjanci przypominają, że bezpieczeństwo na drodze zależy od wzajemnego szacunku, rozwagi oraz przestrzegania przepisów przez wszystkich uczestników ruchu drogowego. W akcję aktywnie włączyli się również policjanci dzielnicowi, którzy rozdawali elementy odblaskowe pieszym, a także rowerzystom. Nadleśnictwo Cewice otwiera dla mieszkańców część ogrodu oraz ścieżki edukacyjno-przyrodnicze prowadzącej do Centrum Edukacji Ekologicznej w Cewicach. Już od najbliższej soboty odwiedzający będą mogli spacerować po nowo udostępnionej przestrzeni, odpoczywać w otoczeniu natury i poznawać lokalną przyrodę. Leśnicy podkreślają, że to kolejny etap tworzenia miejsca przeznaczonego dla rodzin, dzieci, młodzieży oraz wszystkich miłośników aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Nowo otwarta część ogrodu ma pełnić funkcję edukacyjną i rekreacyjną. Ścieżka przyrodnicza została przygotowana w taki sposób, aby zachować do spokojnego odkrywania lasu i otaczającej go roślinności. Nadleśnictwo liczy, że miejsce stanie się popularnym punktem spacerowym i przestrzenią do organizacji zajęć związanych z edukacją ekologiczną. Projekt ma również promować kontakt z naturą i budować świadomość dotyczącą ochrony środowiska. Leśnicy apelują jednocześnie o odpowiednie korzystanie z nowo udostępnionej przestrzeni. Na ścieżce celowo nie ustawiono koszy na śmieci, aby zachować jej naturalny charakter. Odwiedzający proszeni są o zbieranie odpadów ze sobą i dbanie o porządek. Nadleśnictwo podkreśla, że wspólna troska o czystość i spokój tego miejsca pozwoli zachować jego wyjątkowy klimat dla kolejnych odwiedzających. Miasto Słupsk opublikowało raport o stanie miasta za rok 2025. Dokument podsumowuje najważniejsze działania i wydarzenia minionych 12 miesięcy. Raport obejmuje m.in. informacje dotyczące infrastruktury, inwestycji miejskich, transportu, edukacji, kultury oraz polityki społecznej. Przedstawia także działalność miejskich instytucji, jednostek i spółek, a także zmiany zachodzące w przestrzeni miejskiej. Jak podkreśla prezydent Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka, raport to nie tylko zbiór danych statystycznych, ale przede wszystkim narzędzie pozwalające mieszkańcom lepiej poznać funkcjonowanie miasta, jego potrzeby oraz kierunki dalszego rozwoju. Z raportu wynika, że dochody miasta wynoszą około 995 milionów złotych, wydatki ponad 1,065 milionów, a deficyt osiągnął poziom 70 milionów złotych. Liczba mieszkańców Słupska w ubiegłym roku wynosiła ponad 76,5 tysiąca. Z raportem o stanie miasta mieszkańcy Słupska mogą zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Miasta. Niebawem odbędzie się również dyskusja publiczna, w której będzie mógł wziąć udział każdy mieszkaniec. Pomnik Eugeniusza Kwiatkowskiego zmieni swoją dotację dotychczasową lokalizację. Decyzję w tej sprawie podjęła Rada Miasta. Uchwała dotycząca zmiany lokalizacji

0: realizacji pomniku została przedłożona przez prezydent miasta Gdyni Aleksandrę Kosiorek. Pomnik przeniesiony zostanie na plac Konstytucji po jego przebudowie. Jak mówi Kosiorek, pomnik Eugeniusza Kwiatkowskiego zasługuje na godne miejsce w sercu Gdyni. Plac Konstytucji po przebudowie stanie się przyjazną i dobrze zaprojektowaną przestrzenią miejską, która buduje jakość najważniejszego wejścia do miasta. Właśnie w takiej przestrzeni chcemy upamiętnić pomysłodawcę i twórcę gdyńskiego portu, bez którego nie powstałoby miasto z morza i marzeń. Eugeniusz Kwiatkowski był jednym z najwybitniejszych polskich mężów stanu i wizjonerów gospodarczych XX wieku. Zapisał się w historii jako twórca nowoczesnej polityki ekonomicznej II Rzeczypospolitej oraz człowiek, który potrafił myśleć o rozwoju kraju w kategoriach długofalowych i strategicznych. Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie pomnika Eugeniusza Kwiatkowskiego miało miejsce 1 października 1994 roku. Rzeźba powstała z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Gdyni, a jej autorem jest rzeźbiarz Stanisław Szwechowicz. Południe już za nami, wchodzimy drugą gorętszą część dnia. Nie to, że ta pierwsza była jakaś zimna, ale druga to dopiero będzie ciepła. 18 stopni Dębki, Władysławowo, Łeba, Ustka, 20 Gdynia, Pucko-Sakowowe i Herowory, Darumia, 21 Gniewin, Rusino, Słupsk, Lęborg, Kobylnica. Zachmurzenie małe, do tego wiatr umiarkowany, a na opady szansa praktycznie zerowa. Ciśnienie dzisiaj na barometrach obserwujemy umiarkowaną wartość, choć delikatnie wyższą niż wczoraj. Dziś to 1022 hektopaskale.
1: Norda FM.

Gdynia zaprasza na Open House. Gdynia pod hasłem Gdynia Fenomenalna. Wydarzenie trwa od dziś do 31 maja i wraca po rocznej przerwie. To propozycja dla tych, którzy lubią zajrzeć tam, gdzie zwykle się nie zagląda, posłuchać miejskich historii i zobaczyć architekturę nie tylko z poziomu chodnika. Open House ma tę przewagę, że miasto przestaje być zbiorem budynków, obok których przechodzi się w pośpiechu. Nagle można zobaczyć wnętrza, detale, klatki schodowe, podwórka, opowieści mieszkańców i miejsca, które na co dzień są trochę schowane. W Gdyni to działa szczególnie dobrze, bo modernizm, portowy charakter i historia miasta naprawdę lubią być oglądane z bliska. A jeśli ktoś po takim spacerze zacznie patrzeć na każdą kamienicę jak na potencjalną bohaterkę opowieści, to znaczy, że wydarzenie zrobiło swoje.

koni i rydwanów, przygotowanych dla pierwszego cesarza Chin, Qin Shi Huangdiego. Szacuje się, że samych wojowników jest około 8 tysięcy, a każdy ma indywidualne rysy twarzy. To nie jest więc armia zrobiona jedną formą i powielona jak dekoracja z magazynu. To tysiące postaci, które miały towarzyszyć władcy po śmierci. Najlepsze w tej historii jest to, że rolnicy szukali wody, a znaleźli podziemne wojsko sprzed ponad 2000 lat. Są dni, kiedy łopata naprawdę trafia głębiej niż planowano.

0: Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A, to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu market budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28. Bądź gotowy, obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy startujemy.
3: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
4: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
3: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
4: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia. W jednym, nowoczesnym budynku.
3: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
4: Wejdź na chopinmedica.pl
3: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
4: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
0: Reklama.
5: Boy.

Rzeszów szykuje 11. festiwal reggae nad Wisłokiem. Gramy dla klimatu. Wydarzenie odbędzie się 30 maja w Parku Kultury i Wypoczynku na Bulwarach i potrwa od południa do późnego wieczora. Już sama lokalizacja pasuje do takiego grania, bo bulwary, zieleń i rzeka robią naturalne tło dla muzyki, która lubi luz, rytm i pozytywną energię. Festiwal łączy koncerty z ekologicznym przesłaniem, więc obok sceny pojawia się też myśl, że dobre wydarzenie plenerowe może zostawić po sobie coś więcej niż tylko wspomnienie refrenu. To propozycja dla tych, którzy chcą posłuchać muzyki na świeżym powietrzu, spotkać ludzi i wejść w weekend bez sztywnego scenariusza. A reggae ma tę przewagę, że nawet jeśli ktoś przychodzi tylko na chwilę, po kilku minutach stopa sama zaczyna wybijać rytm i udaje, że od początku miała taki plan.

0: Reklama. Nowy punkt na mapie Wejherowa.
1: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
0: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesne.

0: 6.
1: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
0: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
1: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
0: Do stacji SKM Śmiechowo dojdziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
1: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
0: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
1: lub zadzwoń 504 16 10 10.
0: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
2: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
3: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
2: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina, ulica Witkacego 3, telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
4: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
5: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
6: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
7: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
8: Reklama.
9: Okno na kulturę.
10: W piątkowe południe zapraszam na kolejne Okno na kulturę. Janusz Ludwiczak, dzień dobry. Dzień Dziecka coraz bliżej. Sporo atrakcji dla najmłodszych szykuje Wejherowskie Centrum Kultury. Już w najbliższy poniedziałek w Parku Majakowskiego czekać będą dmuchańce, sportowe zabawy, konkursy i liczne animacje. Nie zabraknie także muzycznych akcentów. Podczas wydarzenia wystąpi zespół Tulinki. Organizatorzy zapowiadają popołudnie pełne radości, wspólnej zabawy i rodzinnej atmosfery. To okazja do aktywnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu oraz wspólnego świętowania Dnia Dziecka w gronie rodziny i przyjaciół. Dzień Dziecka w Wejherowskim Parku Majakowskiego już w najbliższy poniedziałek, 1 czerwca, czyli w Dzień Dziecka, w godzinach od 16 do 18. Gdynia ponownie zamieni się w Centrum Studenckiego Święta. Dziś i jutro na Molo Południowym przy Akwarium Gdyńskim odbywają się Delfinalia. Jedna z największych imprez juwenaliowych w Polsce i największe tegoroczne wydarzenie tego typu w Trójmieście. Przez dwa dni uczestnicy będą mogli posłuchać czołowych przedstawicieli polskiej sceny rapowej. W piątek na scenie wystąpią m.in. Izo, Żabson, Bambi, Hubert, a także Kronkel Dom. Sobotni program tworzą Kosmala Król, Getz, Hiwas oraz Guzior. Organizatorzy przygotowali także szereg dodatkowych atrakcji. Na terenie wydarzenia znajdą się m.in. druga scena DJ-ska, strefa relaksu, boisko do koszykówki, przestrzenie studenckie oraz gastronomiczne. Delfinalia od lat wyróżnia nadmorska lokalizacja. Koncerty i wydarzenia towarzyszące odbywają się w otoczeniu gdyńskiej mariny

żaglowców i charakterystycznej panoramy miasta. Przypomnę, Delfinalia dzisiaj i w sobotę na Molo Południowym przy Akwarium Gdyńskim. Na kolejne okno na kulturę w Radiu Nord FM zapraszam Kwadrans przed 17. Dobrego popołudnia.

0: Reklama.
1: Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz, co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
2: Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
3: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt.
2: Firma Formatik zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
0: Reklama.
4: Weekend na stacjach paliw taniej, spadają ceny maksymalne. Polski prezydent chce odebrać prezydentowi Ukrainy najwyższe polskie odznaczenie. Wciąż nie wiadomo, jak doszło do katastrofy dromadera podczas gaszenia Puszczy Solskiej. Marcin Krzemiński. Kolejna obniżka maksymalnych cen paliw. W weekend i w poniedziałek litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6,05 zł. To taniej niż dziś o 11 groszy, wynika z obwieszczenia resortu energii. 10 groszy mniej za litr może maksymalnie kosztować benzyna 98, bo 6,63. Najmniej potanieje olej napędowy o 3 grosze do 6,34 zł. Odebrać order Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu. To proponuje prezydent Karol Nawrocki po tym, jak Zełenski nadał imię bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych. Ukraińska powstańcza armia jest odpowiedzialna za eksterminację ludności polskiej na Wołyniu w trakcie II wojny światowej. Premier apeluje, żeby tonować nastroje. Decyzja prezydenta Zełenskiego, jak mówi Donald Tusk, jest niepokojąca dla naszych relacji, ale tym zajmie się rząd. Ważne, by to robić rozważnie, podkreśla premier.
5: Ludzie, no nie każdy, kto będzie podpalał ogień pod relacje polsko-ukraińskie, czy to jest Ukrainiec, czy to jest Polak, czy to jest prezydent Ukrainy, czy prezydent Polski, robi fatalny błąd.
4: Do polskiego MSZ-u został wezwany już ambasador Ukrainy, któremu przekazano, że Polska jest rozczarowana decyzją prezydenta Zełenskiego i jednoznacznie negatywnie ją ocenia. 8 czerwca odbędzie się posiedzenie kapituły orderu Orła Białego. Wtedy to właśnie kapituła miałaby się zająć odebraniem orderu prezydentowi Ukrainy. Pierwsza zaliczka w ramach programu SAFE 6 miliardów euro jest już w Polsce. Od wczoraj podpisywane są przez stronę rządową z polskimi firmami umowy finansowane z tego programu. Ogółem środki przysługujące Polsce z unijnego programu dozbrajania SAFE to ponad 180 miliardów złotych. Polska, będąca największym beneficjentem programu, wnioskowała o dofinansowanie 139 projektów. Wciąż nie są znane przyczyny katastrofy dromadera, w którym w czasie pożaru Puszczy Solskiej zginął 65-letni pilot. Prokuratura Okręgowa w Zamościu nie wyklucza żadnego scenariusza.

0: scenariusza. Powodem mogła być pogoda, awaria techniczna czy też sam przebieg akcji, mówi rzecznik prokuratury Rafał Kawalec.
1: Celem tego postępowania jest ustalenie wszystkich okoliczności wypadku, w tym przebiegu zdarzenia, ustalenie jego przyczyn i rozważenie, czy w związku z tym istnieją podstawy do przypisania komuś odpowiedzialności karnej. Aktualnie w sprawie zabezpieczona jest różnego rodzaju dokumentacja, przysłuchiwani są świadkowie i prowadzone są inne czynności zmierzające do ustalenia stanu faktycznego.
0: Katastrofę samolotu bada też Państwowa Komisja Badań Wypadków Lotniczych. Nie miał w organizmie zabronionych substancji. Kierowca podejrzany o spowodowanie w kwietniu wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Tak wynika z opinii toksykologicznej, którą otrzymała prokuratura. Wiadomo też, że kierujący w chwili wypadku nie używał telefonu. Pociągi przewiozły w kwietniu w Polsce blisko 39 milionów podróżnych. To o 10% więcej niż w kwietniu ubiegłego roku. Wynika z danych Urzędu Transportu Kolejowego. No ale jest to mniej niż w rekordowym marcu tego roku, bo porównując miesiące do miesiąca, pasażerów było mniej o prawie 1,5 miliona, czyli blisko 4%.
2: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. W Wejherowie powstanie pełnowymiarowe boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią. Miasto otrzymało 4,5 miliona złotych dofinansowania na wazę. Po kilku latach starań udało się zdobyć dofinansowanie na budowę boiska Waza w Wejherowie przy ulicy Sikorskiego.
3: Tutaj mam dokument, czyli decyzję ministra sportu i rekreacji, pana Jakuba Brudnickiego, który przyznaje nam 4,5 miliona złotych. Jest to bardzo istotne z tego względu, że Waza to boisko, dokumentację już zrobiliśmy dużo wcześniej, natomiast zbieraliśmy środki finansowe, żeby można było to zrealizować.
2: Mówi prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. Ostatecznie udało zdobyć się dofinansowanie, które pokryje nawet 50% kosztów realizacji w tym miejscu wyczekiwanego od lat boiska.
4: Mówiliśmy to o tym boisku już od dłuższego czasu, tylko szukany był montaż finansowy zewnętrzny. Udało nam się, można powiedzieć, że rozbiliśmy bank, dostaliśmy największą dotację 4,5 miliona z ministerstwa i możemy spełniać marzenia wielu chłopaków, którzy chcą przede wszystkim grać w piłkę, bo umówmy się, to jest boisko pełnowymiarowe, będzie można grać tutaj zawody, będą mogła grać również drużyna seniorów w czasie, kiedy jest listopad, grudzień.
2: Tłumaczy radny Wejherowa Rafał Szlas, a wszystko dzięki temu, że boisko to ma być przystosowane do wykorzystania zarówno w sporcie amatorskim, jak i profesjonalnym. Najprawdopodobniej główne prace przy boisku realizowane będą w przyszłym roku. Kiedy dokładnie boisko oddane zostanie do użytku, dowiemy się po podpisaniu umowy z wykonawcą robót. Burmistrz Lęborka Jarosław Litwin uczestniczył w Sejmie w pracach nad ustawą metropolitalną dla województwa pomorskiego. Wraz z samorządowcami z regionu brał udział w posiedzeniach komisji oraz drugim czytaniu projektu ustawy dotyczącej utworzenia metropolii Gdańsk-Gdynia-Sopot. Już w najbliższym czasie posłowie mają przeprowadzić kluczowe głosowanie w tej sprawie. Jak podkreślają przedstawiciele samorządu, utworzenie związku metropolitalnego może przynieść wiele korzyści także dla mniejszych miast regionu, w tym Lęborka. Chodzi m.in. o łatwiejszą współpracę pomiędzy samorządami, większe możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych oraz skuteczniejszą realizację wspólnych inwestycji infrastrukturalnych i transportowych. Samorządowcy liczą również na lepszą koordynację działań związanych z rozwojem całego Pomorza. Burmistrz Lęborka zwrócił uwagę, że wokół projektu ustawy pojawia się ponadpartyjne poparcie. Według niego najważniejsze pozostają potrzeby mieszkańców oraz rozwój regionu. Samorządowcy z Pomorza podkreślają, że decyzja parlamentu może mieć istotny wpływ na przyszłość współpracy między miastami i gminami województwa pomorskiego. W wiadomościach Norda FM ważna informacja dla pasażerów słupskiej komunikacji. W związku z remontem nawierzchni na ulicy Koziatłowskiego autobus linii numer 9 kursują objazdem przez ulicę Wiejską. W związku z pracami w rejonie ulic Gdyńskiej i Uniwersyteckiej jedynka pojedzie objazdem ulicami Arciszewskiego, Racławicką i Gdyńską. Zmiany czekają również pasażerów dziewiątki. Z powodu przebudowy ulicy Kinińskiego w Kobylnicy autobusy kursują zmienioną trasą ulicami Kołobrzeską, Szczecińską, Szczypińskiej, Witosa i Stefczyka. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku. Pasażerowie proszeni są o śledzenie bieżących komunikatów systemu dynamicznej informacji pasażerskiej. Dobiliśmy sobie do najcieplejszej części dnia i robi się gorąco. 20 stopni, Gdynia, Puckosakowowej, Herowary, Darumia, 21, Gniewin, Ruzino, Słup, Stębork, Kobylnice i troszkę chłodniej 18, Dębki, Władysławowo, Łeba oraz Ustka. Wiatr słaby i umiarkowany, na niebie symboliczne zachmurzenie, które nawet za bardzo nie radzi sobie z zasłanianiem słońca, które ma dzisiaj ręce pełne roboty, przygrzewając i przyświecając.

0: Ciśnienie to umiarkowane 1022 hektopaskale.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

Kielce czekają na zgłoszenia do Ogólnopolskiego Festiwalu Scena. Dla Ciebie. Uczestnicy mogą wysyłać swoje propozycje do 31 maja, a finał zaplanowano na 27 czerwca na głównej scenie Kieleckiego Rynku podczas Święta Kielc. To szansa dla wokalistów, zespołów, tancerzy i osób, które chcą pokazać się publiczności w centrum miasta, a nie tylko w sali prób albo przed kamerą telefonu. Taka scena ma swój ciężar, bo rynek nie wybacza udawania. Jeśli występ działa, ludzie zostają. Jeśli nie, zaczynają rozglądać się za lodami. Właśnie dlatego to może być świetny test dla młodych talentów. Kielce dają mikrofon, miejsce i publiczność, a reszta zależy już od tego, czy ktoś potrafi wyjść i zrobić swoje. Bo marzenie o scenie brzmi pięknie, ale dopiero światła i pierwsze spojrzenia z widowni sprawdzają, czy naprawdę jest na to ochota.

0: Reklama.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
0: Reklama.

Pasta warzywna do kanapek będzie lepsza, jeśli nie skończy się na samym zblendowaniu warzyw. Najpierw warto zadbać o bazę. Pieczona papryka, marchew, bakłażan, ciecierzyca albo fasola dają dobrą konsystencję. Potem trzeba dodać coś, co podkręci smak. Sok z cytryny, czosnek, oliwa, wędzona papryka, pieprz, musztarda albo odrobina ostrej pasty. Jeśli pasta jest zbyt rzadka, można dorzucić trochę pestek, orzechów albo płatków owsianych i jeszcze raz krótko zmiksować. Na kanapce dobrze działa kontrast. Do kremowej pasty dodajcie ogórka kiszonego, rzodkiewkę, szczypiorek, rukolę albo prażone pestki. Wtedy nie macie miękkiej masy na chlebie, tylko kanapkę z charakterem. Najlepsza pasta warzywna to taka, która nie próbuje nikogo przekonywać, że jest zdrowa. Po prostu smakuje tak, że druga kromka robi się całkiem naturalną decyzją.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Reklama.
2: Dame tu mano y venga conmigo. Vámonos al viaje.

Olsztyn szykuje kajakowy Dzień Dziecka. Wydarzenie zaplanowano na 30 maja przy Olsztyńskim Centrum Kajakarstwa i to brzmi jak propozycja dla rodzin, które chcą zamienić klasyczny spacer na coś bardziej aktywnego. Kajaki mają tę zaletę, że od razu robią z dnia małą wyprawę. Jest woda, ruch, trochę śmiechu, trochę koordynacji. I ten moment, kiedy ktoś w załodze bardzo pewnie mówi, że wie, jak skręcić, po czym kajak płynie dokładnie w drugą stronę. Dla dzieci to fajna okazja, żeby spróbować czegoś innego niż plac

zabaw czy sala z animacjami. Dla dorosłych też, bo przy takiej aktywności trudno stać z boku i tylko zerkać w telefon. Olsztyn ma wodę, zieleń i warunki, żeby dzień dziecka nie kończył się wyłącznie na słodyczach. Tu można dorzucić jeszcze wiosło, kamizelkę i historię, że jednak wszyscy dopłynęli.

0: Reklama. Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
1: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabud.pl.
3: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie najważniejsze.

0: Największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
2: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
3: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
4: W Shop & Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
3: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
4: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
3: Shop & Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
4: Wejdź na shopandmedica.pl
3: lub zadzwoń 571-824-501. Shop & Medica.
4: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
5: Reklama.

Najlepsza pamiątka z wyjazdu nie musi być największa ani najbardziej kolorowa. Dobrze, jeśli ma jakiś związek z miejscem i będzie używana po powrocie. Może to być lokalna ceramika, mały plakat, przyprawa, książka, kawa z lokalnej palarni, notes od miejscowego twórcy albo drobiazg kupiony na targu rękodzieła. Warto unikać rzeczy, które wyglądają identycznie w każdym mieście, tylko mają inną nazwę na magnesie. Przed zakupem dobrze zadać sobie proste pytanie. Czy za miesiąc nadal będę wiedzieć, dlaczego to kupiłem? Jeśli tak, warto brać. Jeśli nie, lepiej zrobić zdjęcie i iść dalej. Dobra pamiątka nie powinna po powrocie trafiać do szuflady z napisem "kiedyś coś z tym zrobię". Ma przypominać wyjazd w codziennym życiu. Filiżanka do kawy wygra z plastikową figurką prawie za każdym razem.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu market budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28. Bądź gotowy, obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy startujemy.
0: Reklama.
3: Nadal trwa akcja gaszenia ogromnego pożaru na Mazowszu. Potem o zamieszkach, które przerwały juwenalia w Gliwicach. I dobre wieści dla kierowców dotyczące cen paliw w przyszłym tygodniu. Marcin Krzemiński. Trwa kolejna godzina akcji gaszenia wielkiego pożaru lasu w powiecie wołomińskim na Mazowszu. Prowadzona jest na 300 hektarach, a las pali się na około 100. Sztab akcji w miejscowości Międzyleś odwiedził premier. Donald Tusk ocenił, że jest jeszcze za wcześnie, by powiedzieć, że sytuacja jest w pełni opanowana, ale jest lepiej niż było wczoraj wieczorem. Odebrałem raport, który pokazuje, jak dużą pracę wykonano przez całą noc, podkreślał Tusk.
4: Dużo zależy od tego wiatru, który znowu się powoli zrywa, ale no, ludzie są tutaj przygotowani.
3: Szef rządu dodał, że nie ma na razie ryzyka zarządzania kolejnej ewakuacji ludzi. Przekazał też, że chęć wsparcia polskich strażaków zgłosili Słowacy. Donald Tusk podkreślał też, że ci sami strażacy, którzy dziś gaszą duży pożar lasu na Mazowszu, wcześniej walczyli z ogniem w Puszczy Solskiej. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie zamieszek, które przerwały wczoraj igry, czyli juwenalia Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Doszło do nich, gdy tłum nie mógł wejść na teren imprezy. Grupa osób przewróciła barierki i wtargnęła na teren. Tłum miał zachowywać się agresywnie i rzucać butelkami. Nadkomisarz Marzena Szwed potwierdza użycie gazu łzawiącego, a okoliczności zdarzenia są wyjaśniane.

0: zatrzymano 17-latka.
1: Dopuścił się czynnej napaści na interweniującego policjanta.
0: Służby nie potwierdzają informacji, by ktoś został poszkodowany. Pieniądze z programu SAFE muszą wzmocnić europejską obronę też przed takimi atakami jak dziś w Rumunii, komentuje Komisja Europejska. Dziś rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny w Rumunii, ranne są dwie osoby. Zagrożenie atakami hybrydowymi ze strony Rosji jest realne, musimy też wzmocnić nasze systemy antydronowe, mówi rzecznik Komisji Thomas Renier. Oczywiście chodzi o obronę naszej wschodniej flanki, ale też Unii Europejskiej jako całości, dlatego Komisja wzmacnia swoje wysiłki, żeby kraje członkowskie i przemysł obronny mógł inwestować i SAFE gra w tym kluczową rolę. Dzisiaj Polska

0: Jako pierwszy kraj dostała przelew zaliczki z programu pożyczkowego SAFE od Komisji Europejskiej. To ponad 6,5 miliarda euro. Nawet poniżej 6 zł za litr. Do takiej wysokości mogą spaść w przyszłym tygodniu ceny paliw, twierdzą analitycy rynku. To dzięki niższym cenom ropy oraz przedłużeniu pakietu CPN. Dzięki niemu też niższe będą ceny maksymalne paliw w weekend i poniedziałek. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł 5 groszy, a oleju napędowego 6,34. 14 czerwca wchodzi w życie wakacyjna korekta rozkładu jazdy pociągów PKP PLK. Największą nowością będzie powrót kolei do Łomży. Po ponad 30-letniej przerwie składy pojadą z Łomży do Białegostoku i Olsztyna. Kolejną nowością będzie przywrócenie ruchu pociągów na trasie Jelenia Góra - Szklarska Poręba. Będą kursować regularnie przez całe wakacje.
1: Michał Janusz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Umowa na drogę między Puckiem a Błądzikowem została podpisana. W ramach realizacji inwestycji zmieni się nie tylko jej nawierzchnia, ale zbudowana zostanie także droga rowerowa. W starostwie powiatowym w Pucku podpisano umowę z wykonawcą na realizację kolejnej drogi. Tym razem mowa o połączeniu Pucka z Błądzikowem.
2: Tak naprawdę budujemy tę drogę, można powiedzieć, praktycznie od podstaw. Obecna nawierzchnia jest tak zdegradowana, że musimy ją całą rozebrać, wybudować na nowo nawierzchnię. Robimy też odwodnienie, robimy oświetlenie, robimy fragmenty chodników, wyniesione przejście dla pieszych, właściwie całe skrzyżowanie będzie wyniesione.
1: Mówi dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pucku Marcin Majek. Co ważne, powstanie także dodatkowa ścieżka rowerowa. Wszystko to przyczynić ma się bezpieczeństwu mieszkańców i turystów.
3: W imieniu mieszkańców gminy Puck, korzystających z tego odcinka, głównie mieszkańców Błądzikowa, bardzo dziękuję Zarządowi Dróg Powiatowych za realizację tego zadania. Jest to zadanie, które czeka bardzo, bardzo wiele lat na realizację. Zresztą odcinek, o którym dzisiaj mówimy, wymaga pilnego remontu. Jest to droga, której nawierzchnia należy do najgorszych w naszej gminie. Gmina Puck będzie partycypować w kosztach

0: tego zadania inwestycyjnego. Nasz wkład własny finansowy będzie stanowił około 2 milionów złotych.
1: Tłumaczy wójt gminy Puck Marcin Nikrant. Pozostała część sfinansowana zostanie przez powiat pucki, który na ten cel pozyskał ponad 5 200 000 złotych dofinansowania z Rządowego Funduszu Dróg. Zaplanowane prace mają rozpocząć się najpóźniej tuż po wakacjach. Ich zakończenie zaplanowano w kwietniu przyszłego roku. Na terenie powiatu lęborskiego potwierdzono kolejne ogniska afrykańskiego pomoru świń. O sytuacji poinformował powiatowy lekarz weterynarii w Lęborku. W czwartek 28 maja wykryto 3 nowe ogniska ASF na obszarze gmin Wicko, Cewic oraz Nowa Wieś Lęborska. Choroba została stwierdzona u padłych dzików odnalezionych na terenach leśnych i rolniczych. Najwięcej przypadków odnotowano w gminie Wicko, gdzie znaleziono 23 martwe dziki. Na terenie gminy Cewice odnaleziono kolejnych 13 zwierząt, natomiast w gminie Nowa Wieś Lęborska potwierdzono występowanie ASF u 10 padłych dzików. Służby weterynaryjne monitorują sytuację i przypominają, że afrykański pomór świń jest groźną chorobą zakaźną zwierząt, która może powodować poważne straty w hodowli trzody chlewnej. W związku z dynamicznym rozwojem sytuacji powiatowy lekarz weterynarii apeluje do hodowców o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji. Dotyczy to m.in. zabezpieczenia gospodarstw, ograniczenia kontaktu trzody chlewnej z dzikimi zwierzętami oraz zachowania szczególnej ostrożności podczas prac w gospodarstwach. Mieszkańcy proszeni są także o zgłaszanie przypadków znalezienia padłych dzików odpowiednim służbom i unikanie kontaktu ze zwierzętami. Mieszkańcy Bałamątka oraz Zaleskich w gminie Ustka nie mają powodu do radości z powodu niewielkiej liczby pacjentów, a de facto w wyniku strat finansowych zamknięta zostanie przychodnia lekarska. Urząd gminy Ustka zapowiedział działania mające na celu przywrócenie funkcjonowania przychodni w Małomątku w możliwie krótkim czasie. Podobne starania dotyczą również placówki w Zaleskich, która obecnie przechodzi remont. Pacjenci z Bałamątka oraz Zaleskich mogą nadal korzystać z opieki medycznej w innych punktach w sąsiednich miejscowościach, m.in. w Duninowie, Sycewicach czy samej Ustce. Oznacza to jednak dla nich konieczność pokonania dodatkowych kilometrów. Do sprawy będziemy wracać w kolejnych serwisach Radia Nord FM. Gorąco się zrobiło, a będzie jeszcze cieplej. Tak naprawdę dopiero mamy przecież wiosnę, a całe lato jeszcze przed nami. A już dziś na termometrach 18 stopni Dębki, Władysławowo, Łeba, Ustka, 20 Gdynia, Pucko-Zakowowe i Chorowery, Darumia, 21 Gniewino, Luzino, Słupsk, Lęborg, Kobylnica. Na barometrach z kolei umiarkowana wartość około 1022 hektopaskale, choć powolutku i stabilnie idzie nam w górę. Zachmurzenie małe, wiatr utrzymuje się słaby i co najwyżej umiarkowany. No, no, no.

Wkrótce w Radiu Norda FM rozmowa z naszym codziennym gościem. Zapraszamy do pozostania z nami. No i najwyższy czas delektować się weekendem. Bardzo dziękuję Wam za to, że byliście. Kłaniam się nisko i życzę samych przyjemności. Odpocznijcie i naładujcie akumulatory. Maja Popowska, do usłyszenia. Trzymajcie się.

0: Reklama. Szukasz mieszkania, które łączy komfort, funkcjonalność i świetną lokalizację? Mamy coś dla Ciebie. Do wynajęcia przestronne mieszkanie o powierzchni 56 m kwadratowych w Wejherowie przy ulicy Sikorskiego na cenionym osiedlu Orlex. Dwa ustawne pokoje, nowoczesny salon z aneksem kuchennym oraz łazienka. Wszystko zaprojektowane z myślą o wygodzie codziennego życia. Mieszkanie znajduje się na pierwszym piętrze, a dodatkowe atuty to miejsce parkingowe oraz monitoring, który zapewnia bezpieczeństwo. Idealne dla rodziny, pary lub osób szukających komfortowego miejsca do życia. Nie czekaj, takie oferty szybko znajdują najemców. Zadzwoń już dziś 601-618-107. Powtórzmy 601-618-107. Reklama.
1: Mieszko Weltrowski, witam serdecznie i zapraszam na program Gość Dnia. A naszymi gośćmi dzisiaj są pani Anna Mazuś, czyli prezes Pomerania Manor, Stowarzyszenia Właścicieli Zamków i Pałaców oraz Dworów. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: I pani Nina Herzberg-Zielińska, czyli koordynatorka Pomerania Manors, także tego stowarzyszenia. Witam.
3: Dzień dobry.
1: No właśnie, dzisiaj sobie opowiedzmy troszkę o tych wszystkich rzeczach, których co roku, prawdę mówiąc, rozmawiamy, bo co roku mamy takie piękne święto, piękne wydarzenie, które zaprasza nas wszystkich do podziwiania, no bo nie da się ukryć, to jest historia, to jest pasja wielu ludzi, to jest też coś, czym naprawdę możemy się wyróżnić, jeżeli chodzi o nasz region, czyli po prostu podziwiania dworów i pałaców. No i w tym roku troszkę inaczej, bo zawsze na przełomie maja, czerwca spotykaliśmy się, mówiąc, że przed nami festiwal i on będzie, ale w trochę zmienionej formie.
2: Tak, zmieniła się data festiwalu. Teraz w czerwcu będziemy Państwa witać na dniach otwartych. I w niektórych obiektach odbędą się wydarzenia podobne do ubiegłorocznego festiwalu. Natomiast prawdziwy festiwal łączy się tematycznie z Dniami Dziedzictwa Kulturowego i będzie się odbywał we wrześniu, 12 września. Wtedy również wszystkie dwory i pałace otworzą drzwi. W bieżącym roku powitamy Was w Jackowie, gdzie ja będę otwierać drzwi i przyjmować gości, w Grąbkowie i w Prusewie.
3: I w Wejherowie.
2: W Muzeum Piśmiennictwa.
3: Tak, które dołączyło też ostatnio do naszego projektu, także bardzo się cieszymy. A ponadto jeszcze dni otwarte, bo jak tutaj Ania wspomniała, w tych czterech obiektach będą jakby takie specjalne wydarzenia, natomiast dni otwarte będą również w dworku w Krępkowicach, w zamku w Krokowej i w pałacu w Poraju, po prostu w sobotę i w niedzielę 6 i 7 czerwca od godziny 11 do 17 będzie można te obiekty zwiedzić.
2: Jednocześnie chciałybyśmy może przypomnieć o tym, że jak będzie się odbywało to czerwcowe wydarzenie, to będzie można już wziąć ulotki o tym, co będzie się działo w naszych dworach i pałacach we wrześniu, żeby się przygotować i żeby ten sezon wakacyjny, w którym się wiele dzieje, odbywają się koncerty w różnych miejscach, jest pełen różnych wydarzeń, a wrzesień jest nieco spokojniejszy. I liczymy na to, że rozrośnie się nasz festiwal i będziemy we wrześniu zachwyceni tym, co się zadzieje.
1: To czym się różni, prawdę mówiąc, bo tak słyszę, że i tak będziemy mieli możliwość już teraz wejścia do dworu po pałacu, będą już teraz wydarzenia. To czym się różni to wydarzenie czerwcowe od wydarzenia wrześniowego w takim wypadku i od tego, co mieliśmy w ubiegłym roku, czyli tylko jedno wydarzenie?
3: Tak naprawdę teraz nazwaliśmy to takimi przedfestiwalowymi dniami otwartymi w dworach i pałacach, a ten przeniesienie tego festiwalu na wrzesień wiąże się również z tym, że bierzemy udział w takim międzynarodowym projekcie Baltic Manors Road i będziemy współtworzyć szlak dworów i pałaców Morza Bałtyckiego razem ze Stowarzyszeniem Baltic Manors. Stąd też po prostu zmiana...

0: tej daty, ponieważ to stowarzyszenie organizuje festiwal w różnych krajach, więc chcemy umożliwić turystom pojawienie się na festiwalach w różnych krajach, tak? Czyli na przykład, jeżeli ktoś będzie chciał od nas pojechać do Niemiec i tam sprawdzić, co się dzieje, to będzie miał tą możliwość, dlatego te daty jakby są porozciągane przez całe wakacje tak naprawdę.
1: Jednak data 12 września jest, sami wymyśliliśmy ten dzień, łącząc to z Dniami Dziedzictwa. Ale rzeczywiście, tak jak Nina wspomina, 21 czerwca jest festiwal w Niemczech, potem kolejne odbywają się na Litwie, Łotwie, w Szwecji, Danii. Także rzeczywiście można zobaczyć, jak ten festiwal dworów i pałaców jest przeżywany w innych miejscach w Europie.
2: Ale to jest chyba też świetne, prawdę mówiąc, że no tak to się rozrosło, bo pamiętam, że to przecież na początku był projekt, później jest stowarzyszenie już typowo właścicieli i pasjonatów także, bo przecież nie tylko właściciele wchodzą w skład stowarzyszenia, a teraz już europejsko, bardzo szeroko. To jest chyba no też coś, z czym można się pochwalić.
1: To jest nasza ciężka praca i do tej pracy ciągle potrzebujemy nowych osób, które by nas wspierały. Dlatego jeżeli słuchają nas osoby, które niekoniecznie posiadają dwór, pałac czy zamek, ale czują w sobie tę chęć pomocy, wspierania, bycia członkiem naszego stowarzyszenia, to oczywiście jak najbardziej serdecznie zapraszamy, bo każde ręce na pokładzie pomagają nam rozszerzać to stowarzyszenie i mamy nadzieję, że kiedyś naprawdę rośnie ono do wielkich rozmiarów, ale już teraz odgrywamy ważną rolę w europejskich kręgach, ponieważ jesteśmy we władzach Międzynarodowego Stowarzyszenia.
2: No, ty prowadzisz także stronę internetową Dworów i Pałaców Polski, nie tylko tutaj naszej, powiedzmy sobie szczerze, małego regionu północnej Polski, tylko całej. No i powiedzmy sobie szczerze, że to zainteresowanie chyba cały czas rośnie. Taka potrzeba
0: rośnie
2: do tego, żeby o nich mówić, jest naprawdę coraz większa.
0: Jak najbardziej. Zaczęło się od naszego powiatu wejherowskiego, no z racji tego wiadomo, że tutaj mieszkam, tu się urodziłam. I tak naprawdę teraz się rozrosło na całą Polskę. Tworzą się nowe pomysły, nowe jakieś publikacje, także to już jest naprawdę teraz też myślę, że fajne wsparcie tutaj dla naszego stowarzyszenia, które zyskuje możliwość po prostu też czasami no, zareklamowania się, tak, na stronie i też możliwość pozyskiwania różnych innych partnerów do współpracy.
2: No i pochwalmy się, no, nasza prezes jest członkiem zarządu także tego Międzynarodowego Stowarzyszenia, to też o czymś mówi. No.
1: To jest bardzo ważne. Po pierwsze, kobieta jest w zarządzie, a po drugie, Polka jest w zarządzie obok Szwedów i Niemców. Więc uważam, że to bardzo dobrze się stało, że tak zostały wybrane władze.
2: No to gratulacje na pani oczywiście ręce. No i cóż, w takim wypadku pozostaje nam zrobić krótką przerwę i za chwilę jeszcze raz zaprosić państwa już szczerze porozmawiać o tym, z czym będziemy mieli do czynienia już za chwilę, bo przecież czerwiec nam się zbliża wielkimi krokami, a mówimy już o pierwszym pełnym weekendzie czerwcowym, kiedy będziemy mogli dwory i pałace oglądać, zwiedzać, więc to już wszystko za chwilkę.

0: I na naszej antenie wracamy do tego, co dzieje się, jeżeli chodzi o właśnie nasze dwory, pałace, dwory i pałace. No to jak już też rozmawiamy o tych stowarzyszeniach, też dokończmy temat, bo tak prawdę mówiąc, powiedziałyście o tym projekcie, który rozwija te stowarzyszenie, które wychodzi trochę bardziej na europejskie salony, tak to nazwijmy, więc tak prawdę mówiąc, co przed nami i co to tak prawdę mówiąc da też tutaj właśnie waszemu stowarzyszeniu?
1: Przede wszystkim tworzy się nowy kulturowy szlak Europy i Polska będzie w tym szlaku widoczna, ponieważ my ją reprezentujemy. Tak jak dostaje się gwiazdki w hotelach czy w obiektach zabytkowych za różne za jakość miejsca, tak samo u nas będzie pewnego rodzaju oznaczenie, które będzie powodowało, że turyści będą chcieli nas odwiedzić i zajrzeć do naszego miejsca. I będzie to obecne i widoczne nie tylko dla nas na miejscu tutaj lokalnie, ale przede wszystkim w Europie. Myślę, że to jest taką najważniejszą rzeczą, która z tego projektu przynosi korzyści.
0: Bo rozumiem tutaj, no powiedzmy sobie szczerze, mamy się czym pochwalić i też rozumiem, zagraniczni turyści chcą odwiedzać te nasze miejsca.
2: Myślę, że jak najbardziej. No tych dworów i pałaców jednak, które są już otwarte dla turystów, jest dość sporo w naszym regionie. Też tutaj na Warmii i Mazurach się nawiązuje stowarzyszenie, które też się włączyło do projektu, także jakby ta Polska jest reprezentowana zarówno tutaj z naszej strony pomorskiej, jak i z warmińsko-mazurskiej, więc myślę, że wspólnie możemy naprawdę stworzyć taką, powiedzmy sobie, markę tych dworów i pałaców, które będą w świetny sposób reprezentować nas na arenie międzynarodowej już.
1: Też nie możemy zapominać o tym, co jest naszym hasłem przewodnim w projekcie, bo to jest nowe życie w starych miejscach.

0: I rzeczywiście to nowe życie jest widoczne w każdym obiekcie, który bierze udział, ponieważ otwieramy się dla ludzi, wpuszczamy ich do naszych miejsc i dzięki temu mogą się skontaktować z kulturą, dotknąć historii, przynoszą ze sobą też często różne nowe pomysły, z których my korzystamy.
1: No to pięknie w takim wypadku. No i powiedzmy sobie szczerze, teraz też to, co roku mówimy, czas też przekonać nas, że te dwory, pałace to są naprawdę piękne dziedzictwa kultury, w których zupełnie wyjątkowe rzeczy się dzieją i dzięki takim ludziom też jak wy, one nie pozostają ruinami, tylko mają prawdziwe życie. No a my dzięki takim wydarzeniom, jak chociażby najbliższe dni otwarte, mamy po prostu możliwość sprawdzenia, tak jak wyglądało kiedyś życie. Po części to nas przynosi w czasie, ale z drugiej strony pokazuje też właśnie, jak w nowoczesny sposób możemy podejść do tego restaurowania i odnawiania tych miejsc, które no jeszcze niedawno straszyły, bo tak w większości było.
0: To prawda i nasi goście pilnują nas w tym przebiegu remontu i za każdym razem, kiedy pojawiają się ci, którzy byli rok temu, dwa czy kilka lat, sami pamiętają i wspominają o tym, jak wyglądała ta klatka schodowa, jak wyglądał hol główny, jak wyglądała sala balowa i naprawdę zauważają wszystkie zmiany, które się dzieją, więc no, mobilizują nas i motywują do tego, żeby też jakby iść cały czas do przodu i rozwijać to miejsce.
1: O wrześniowym wydarzeniu porozmawiamy pewnie bliżej niego, chociaż datę już znamy mniej więcej, no ale teraz mamy. Tak, powiedzmy sobie szczerze, że za tydzień już otwieramy siebie na turystów, na wszystkich tych, którzy będą chcieli nie tylko skorzystać z oferty, ale po prostu przyjść, zobaczyć, posmakować trochę tego pałacowego, dworskiego życia, no i tu mamy specjalną ofertę dla nich.
0: Tak, więc tak jak wspomniałam, zapraszają z wydarzeniami cztery miejsca, czyli to jest Folwark Jackowo, Dwór w Prusewie, Muzeum Piśmiennictwa w Wejherowie i Pałac w Grąbkowie. W Jackowie zapraszamy Was w sobotę na godzinę 18 na recital Magdy Kumorek. Niektórzy znają ją zapewne z filmów, natomiast to jest artystka, która ma niesamowity głos i zaprasza na swój 90-minutowy show o miłości, o starych polskich piosenkach. 90 minut bardzo dobrej muzyki.
1: No, tylko dopełnię w sobotę 6 czerwca.
0: Ale rzeczywiście, w sobotę...
1: No właśnie, bo jeszcze jedna przed nami.
0: To ja dokończę w sobotę 6 czerwca w Jackowie.
1: O. Dokładnie. No to już jedno miejsce, jedna atrakcja mamy za sobą.
2: Też nie zapominajmy, że w Jackowie będą w tych dniach też te dni otwarte, a więc nie tylko będzie można wziąć udział w recitalu Magdaleny Kumorek, ale po prostu
0: przyjść.
2: Przyjść, zobaczyć zmiany, bo bardzo duże zmiany zaszły w Jackowie. Polecam zajrzeć i zobaczyć, co tam się wydarzyło. Ale też fajne rzeczy będą się działy na przykład w dworze w Prusewie. Tam zazwyczaj jest tak bardziej artystycznie, więc będą warsztaty malowania na tkaninie i warsztaty malowania form ceramicznych. I to będzie 6 i 7 również czerwca od 12 do 15. I w tych dwóch dniach będzie można również obejrzeć wystawę prac artystycznych w zabytkowym spichlerzu, który znajduje się zaraz obok dworu.
0: Tak, to drugi obiekt. Trzeci obiekt to pałac w Grąbkowie. I tam zapraszam w imieniu właścicielki Karoliny do ogrodu hrabiny Klary, gdzie Flora von Grumbkow będzie prowadziła warsztaty florystyczne. Ale też wcześniej odbędą się warsztaty tańców dawnych. I naprawdę będzie można popróbować i nauczyć się przynajmniej podstawowych kroków. Oczywiście na koniec jeszcze przypomnimy, że w naszym QR-kodzie, na naszych stronach, tak, są szczegółowe godziny, żebyśmy tutaj jakby, można się pomylić, kiedy tak dużo informacji pada, a to jest bardzo, bardzo ciekawe i szczegółowe dane będą w QR-kodach.
1: No i jeszcze Muzeum Piśmiennictwa. Nasz.
2: Tak, dokładnie, na końcu jeszcze Muzeum Piśmiennictwa, w którym odbędzie się koncert z cyklu Akademia w Pałacu, również zarówno 6, jak i 7 czerwca na godzinę 18 i w obu tych dniach będzie również można bezpłatnie pałac odwiedzić. zwiedzić muzeum.
0: Nina tutaj dodała na koniec to słowo bezpłatnie i to jest bardzo ważne, że te wszystkie wydarzenia są darmowe. Czasem w niektórych obiektach będzie też poczęstunek, nie wiem w których jeszcze, ale to pewnie na stronach będą te informacje wskazane. Natomiast my jesteśmy

0: Byliśmy sponsorowani w tym wydarzeniu przez różne instytucje, przede wszystkim państwowe, samorządowe. Także będziemy Państwa witać i gościć i prezentować sztukę, nie płacąc za to.
1: Jeszcze pamiętajmy o tych trzech obiektach, które również jakby otwierają swoje drzwi, może nie mają jakichś specjalnych, dodatkowych atrakcji, natomiast będzie można je odwiedzić. Jest to dworek w Krępkowicach, zamek w Krokowej i pałac w Poraju 6 i 7 czerwca od 11 do 17.
2: No to proszę Państwa, bardzo dużo tego się będzie działo, a we wrześniu jeszcze więcej, więc już teraz mamy pewien przedsmak, tak to nazwijmy, a o tych właśnie wszystkich wydarzeniach, które się dzieją i o projektach także przeczytamy. Czytacie chociażby właśnie na stronie internetowej Pomerania Mariners, bo tam nie da się ukryć wiele informacji z działalności stowarzyszenia, więc zachęcamy do tego, żeby trochę się zainteresować, bo także dzięki temu, że my się po prostu tym interesujemy, to jest większa szansa na to, że kolejne dwory i pałace zyskają po prostu swoje piękno, kiedyś niestety utracone właśnie dzięki takim ludziom, którzy chcą je odnawiać, chcą je nam później pokazywać i wprowadzać właśnie ten piękny nastrój w naszych miejscowościach, więc dziękujemy ślicznie, a ja dziękuję także serdecznie za nasz program Gość Dnia. Naszymi gośćmi dzisiaj były pani Anna Mazuś i pani Nina Herzberg-Zielińska, czyli pani prezes i koordynatorka Pomerania Manors, Stowarzyszenia Właścicieli Zamków, Pałaców i Dworów. Dziękuję ślicznie.
1: Dziękujemy.
0: Dziękuję również i proszę pamiętać, że to państwo wprowadzacie to piękno przyjeżdżając do nas i te dwory wtedy żyją i witają wszystkich.
2: A więc zapraszamy serdecznie i do zobaczenia.
1: Zapraszamy.

0: firma.
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
3: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
2: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
3: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
2: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
3: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
2: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
3: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
2: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl.
3: Lub zadzwoń 504 16 10 10.
2: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
4: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
5: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
4: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina, ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
6: Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.

0: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Reklama.
2: Two ships in the night.

0: Fala. Aktualności.
1: Godzina 14.47, Michał Jaros przy mikrofonie, pora na falę aktualności, czyli jak zwykle czas sprawdzić, co dzieje się w naszych lokalnych mediach. Tutaj ze mną w studiu jest już obecny Tomasz Smuga. No więc Tomek, co tam ciekawego na portalu dzisiaj?
2: Witam serdecznie. Tak, dzisiaj wiele ciekawych informacji. Zaczniemy od dzisiejszego wielkiego święta, przede wszystkim rumskich strażaków. Pozdrawiamy panowie i panie. Dziś jest bowiem uroczyste otwarcie nowej strażnicy jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 2. Już możecie obejrzeć zdjęcia z tej ważnej dla strażaków, dla społeczności strażackiej uroczystości. Troszeczkę także u nas wakacyjnie, bo na trasę na Półwysep Helski wraca kultowa linia szatańska, jak niektórzy ją zawsze określali, czyli numer 666, ale już u innego przewoźnika i ta trasa troszeczkę będzie dłuższa niż jeszcze w ostatnich latach. Co to za trasa, kto, u jakiego przewoźnika, to zachęcamy do przeczytania w artykule. Piszemy także o plaży w Słajszewie. Tutaj inwestor budowy elektrowni jądrowej poinformował o nowej trasie właśnie na plaży. Troszeczkę okrężną drogą,

0: piesi, turyści, mieszkańcy troszeczkę będą musieli nadrobić drogi, ale inwestor obiecał darmowy transport w postaci meleksów. Piszemy także, w ten weekend odbędzie meeting lekkoatletyczny Mastersów w Redzie. To pierwsza będzie edycja tej imprezy. Gorąco zachęcamy do kibicowania Mastersów, a także przypominamy, że w ten weekend odbędzie się kolejny odpust na Kalwarii Wejherowskiej.
1: Także już wiecie, co możecie sobie poczytać, oczekując na już naprawdę wielkimi krokami zbliżający się z minuty na minutę weekend.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
0: Reklama.
3: Iga Świątek górą w pojedynku z Magdą Linet w Paryżu. Potem Rumunia, po tym jak na jej terytorium spadł rosyjski dron. Zajrzymy też na autostradę A4, gdzie rusza ważny i nieco uciążliwy remont. Marcin Krzemiński. Iga Świątek awansowała do czwartej rundy Rolanda Garrosa. Nasza tenisistka w polskim meczu pokonała Magdę Linet, choć zwycięstwo nie przyszło jej łatwo, o czym z Paryża Przemysław Pozowski.
4: Ten mecz nie był w jej wykonaniu równy. Problemem był pierwszy serwis, niespełna 60% trafionych pierwszych podań. No i sporo piłek, które Magda Linet wygrywała właśnie po tym słabiutkim drugim podaniu. Zresztą, co ciekawe, też Magda miała więcej winnerów, bo 17 w tym spotkaniu. Nie jest to więc jakiś super prognostyk przed meczem czwartej rundy z Martą Kostiuk, bo właśnie z Ukrainką zagra Iga Świątek, a Ukrainka w tym sezonie wygrała wszystkie mecze na mączce, a w sumie 20 spotkań, tylko 4 przegrała.
3: A jutro awans do czwartej rundy French Open zagra Maja Chwalińska. Unia Europejska, NATO i kraje naszego kontynentu wyrażają solidarność i deklarują wsparcie dla Rumunii, na której terytorium spadł rosyjski dron. Bezzałogowiec uderzył w budynek mieszkalny w mieście Gałacz we wschodniej Rumunii. Ranne zostały dwie osoby. Tomasz Rochowski.
5: To rażące naruszenie suwerenności Rumunii i europejskiej przestrzeni powietrznej, podkreśla szefowa dyplomacji 27 Kaja Kallas. Sekretarz generalny NATO podkreśla, że lekkomyślne działania Rosji stanowią zagrożenie dla nas wszystkich. Mark Rutte wyraził całkowitą solidarność z Bukaresztem i zadeklarował, że sojusz jest gotowy bronić każdego centymetra jego terytorium. Taką gotowość wyrazili też Amerykanie, Brytyjczycy czy Niemcy. Chcę to wyraźnie zaznaczyć, sytuacja jest pod kontrolą, nie mamy do czynienia z atakiem na Rumunię, ale skutkami konfliktu, który toczy się za naszą granicą. Mówił jeden z rumuńskich generałów. Prezydent tego kraju przekazał, że armia nie mogła zestrzelić drona bez narażania cywilów.
3: Solidarność z Rumunią wyraził także prezydent Karol Nawrocki, który stwierdził, że rosyjski atak to kolejna odsłona wojny hybrydowej. Noc z burzami na zachodzie kraju. Ostrzeżenie pogodowe pierwszego stopnia dotyczy województwa lubuskiego, większości Dolnego Śląska i kilku zachodnich powiatów Wielkopolski. Oprócz burz możliwe są tam ulewy i silny wiatr. Będą kontynuowane, ale ze wzmocnionym policyjnym zabezpieczeniem. Igry, czyli Juwenalia Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Decyzje podjęły władze miasta, uczelnia, organizator i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Przypomnę, że wczoraj podczas imprezy doszło do zamieszek i w efekcie przerwania koncertu policja zatrzymała jedną osobę, 17-latka, który rzucając szklanymi butelkami dopuścił się czynnej napaści na interweniującego policjanta. Nie ma informacji, by w wyniku zamieszek ktoś odniósł obrażenia. Uwaga kierowcy, ruszył remont autostrady A4 pomiędzy węzłami Przemyśl i Korczowa. Na początek prace będą prowadzone na prawym pasie trasy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu, w tym objazdów dla samochodów ciężarowych. Remont zakończy się w październiku.

0: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. W Gostycinie doszło do wypadku, przewrócił się samochód ciężarowy. Do zdarzenia doszło na ulicy Południowej w Gostycinie. Służby zgłoszenie otrzymały dzisiaj około godziny 10.18. Jak informuje oficer prasowy w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie ogniomistrz Grzegorz Chińc, ciężarówka wywróciła się na bok, brak poszkodowanych. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci. Zdjęcia wywróconej ciężarówki znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. Parafia świętego Maksymiliana Kolbe w Lęborku przygotowuje się do obchodów uroczystości Bożego Ciała. W czwartek 4 czerwca wierni wezmą udział w mszach świętych oraz tradycyjnej procesji eucharystycznej ulicami parafii. Duchowni podkreślają, że wydarzenie jest publicznym wyznaniem wiary w obecność Chrystusa w Eucharystii i jednym z najważniejszych świąt w kalendarzu Kościoła katolickiego. Tego dnia msze święte zostaną odprawione o godzinie 8 oraz 11. Po głównej liturgii rozpocznie się procesja, która przejdzie ulicami parafii i zatrzyma się przy przygotowanych ołtarzach. Jak co roku mają one powstać m.in. na cmentarzu przy figurze Matki Bożej z Skrzetuskiej, przy ulicy Kolonia, ulicy Polskich Marynarzy oraz na osiedlu Obrońców Wybrzeża. Organizatorzy zachęcają mieszkańców do wspólnego zaangażowania się w przygotowanie uroczystości. Parafia apeluje również o aktywny udział wiernych w procesji oraz w obchodach oktawy Bożego Ciała. Zaproszenie skierowano m.in. do osób niosących chorągwie, feretron i baldachim. Szczególną prośbę skierowano do rodziców dziewczynek komunijnych oraz starszych dzieci, które tradycyjnie uczestniczą w procesji, sypiąc kwiaty przed Najświętszym Sakramentem. Już jutro ulicami Słupska po raz czwarty przejdzie Marsz Równości. Jego celem, jak wyjaśnia Mateusz Prusak ze Stowarzyszenia Słupsk Plus, jest zauważenie problemów, z jakimi spotykają się osoby wykluczone.
1: Dalej jest to wydarzenie potrzebne. Zauważamy, że ludzie chcą przychodzić, wyczekują tego wydarzenia, cieszą się na informacje o nim, a oprócz tego także mamy cały czas niestety aktualne postulaty. Nie ma w dalszym ciągu zmian potrzebnych w przepisach, które by nas przybliżały tutaj do innych krajów Unii Europejskiej, w których zapewniona jest ta równość w większym zakresie.
0: Słupski Marsz Równości rozpocznie się na Placu Zwycięstwa przed Słupskim Ratuszem. Uczestnicy przejdą przez centrum miasta do Parku Kultury i Wypoczynku. W tym czasie z utrudnieniami muszą liczyć się kierowcy i pasażerowie słupskich autobusów. Za swój cel brali wyłącznie auta jednej marki. Gdyńscy policjanci zatrzymali przestępczych miłośników Alfa Romeo. Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Gdyni zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o serii kradzieży z włamaniem oraz usiłowań kradzieży pojazdów marki Alfa Romeo na terenie Gdyni. Straty spowodowane działalnością sprawców oszacowano na blisko 500 000 zł. Do zatrzymania doszło 23 maja. Sprawa była efektem intensywnej pracy funkcjonariuszy operacyjnych Wydziału Kryminalnego, którzy szczegółowo analizowali kolejne zgłoszenia dotyczące włamań do pojazdów oraz prób ich kradzieży. Policjanci zabezpieczyli i szczegółowo analizowali zapisy monitoringu, porównywali sposób działania sprawców, a także prowadzili działania operacyjne i rozpoznawcze w celu ustalenia tożsamości podejrzanych. Mundrowie ustalili, że za przestępstwami mogą stać dwaj mieszkańcy z województwa wielkopolskiego w wieku 42 i 47 lat. Funkcjonariusze wytypowali miejsca będące w zainteresowaniu sprawców oraz przypuszczalny czas ich działania. Policjanci zatrzymali na gorącym uczynku 47-latka podczas próby kradzieży pojazdu. Drugi z podejrzanych został zatrzymany w mieszkaniu na terenie Gdyni. Za tego typu przestępstwa grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Z godziny na godzinę jakby robiło się coraz goręcej i to nie do końca dlatego, że weekend idzie, a może raczej nie tylko dlatego. Po prostu temperatura idzie w górę. Dziś 18 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, 20 Gdynia, Pucko-Sakowowej, Chrobry, Darumia, 21 Gniewino, Luzino, Słupsk, Lęborg, Komelnica. Wiatr umiarkowany, zachmurzenie małe, symboliczne, na opady się nie zanosi. Za to cały czas mamy mnóstwo słońca i umiarkowane ciśnienie. Dzisiaj na barometrach około 1022 hektopaskale.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Tak jak słychać muzyka na weekend w Radiu Norda FM i tak zaczynamy piątkowe spotkanie w programie Norda na fali. Robert Jastrzębski, dzień dobry, do 18 jesteśmy razem, a dzisiaj w kalendarzu bardzo sympatyczne święto, bo mamy Europejski Dzień Sąsiada, czyli dzień ludzi, od których czasem pożyczamy cukier, czasem wiertarkę, a czasem informacje szybciej niż z internetu, prawda? To też taka dobra okazja, żeby powiedzieć zwykłe dzień dobry, zamienić kilka słów przez płot albo podziękować sąsiadowi za to, że odebrał paczkę, kiedy nas nie było. Bo dobry sąsiad to prawdziwy skarb, zwłaszcza taki, który nie zaczyna wiercenia o 7 rano w sobotę. Przed nami 3-godzinne piątkowe spotkanie i za chwilę w Radiu Norda oficjalnie otworzymy weekend. Mam nadzieję, że jesteście razem z nami. Dzień dobry, jeszcze raz zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
3: W Gdyni.
2: I niby wypoczywałeś w Karwi?
3: W Karwi. Do czego zmierzasz?
2: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
3: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
2: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
4: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
5: Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy. Pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
6: Miałeś stłuczkę? Zarysowanie, a może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.

0: Tu Radio Nordo FM i piątkowe spotkanie w programie Nordo na fali. Wszyscy ten dzień lubimy, prawda? Dlatego otwieramy weekend brawami. To nasza tradycja piątkowa, prawda? Bo jeśli właśnie kończycie pracę, zamykacie komputer, odkładacie narzędzia albo pakujecie się do domu, to też te brawa są właśnie dla was. Przed nami dwa dni wolnego, proszę państwa. Coraz więcej słońca, coraz więcej ludzi nad morzem i coraz więcej powodów, żeby powiedzieć nareszcie weekend. Już to wcześniej mówiłem, ale może nie wszyscy słyszeli, że obchodzimy Europejski Dzień Sąsiada, więc pozdrawiamy sąsiadów tych spokojnych, tych pomocnych i tych, którzy wiedzą wszystko o okolicy szybciej niż lokalne portale. No właśnie, jeśli chodzi o lokalne portale, to polecamy nadmorski24.pl. Dzisiaj sporo nowych informacji, a za chwilę w Radiu Norda pierwszy popołudniowy raport drogowy. Sprawdzimy, czy kierowcy w naszym regionie muszą się dzisiaj uzbroić w cierpliwość. A podejrzewam, że muszą. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na...

0: Reklama. Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
1: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
2: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 m2.
1: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie z dużym parkiem.

0: parkingiem i wygodną windą.
1: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
0: Shopen Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
1: Wejdź na shopenmedica.pl
0: lub zadzwoń 571-824-501. Shopen Medica.
1: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
2: Dzień dobry, 31 maja zapraszamy do Koleczkowa.
3: Na dzyń łotem ku szkołę.
4: I gminny dzień dziecka.
3: Od piersi do piąty popełnił zwiedzanie nowy szkołę, przedszkola, żłobka.
2: A w tym czasie fiesta, dmuchańce, konkursy, grill i laserowa strzelnica.
3: A przed tym wszystkim nafudrają nasz Białcisk AGW Koleczkowe.
4: O 14 wystąpi regionalny zespół Koleczkowianie, a o 15 Teatr Iluzji Aleksander Tkacz.
3: Do usłyszenia przy szkole w Koleczkowie.
4: Razem z komitetem organizacyjnym zapraszają
2: wójt gminy Szemut, Ryszard Kalkowski.
4: Dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego w Koleczkowie, Hanna Garbowska.
5: Gminę Centrum Kultury, Aleksandra Pesz.
6: Reklama.
7: Wybiła godzina 15.30. Jakub Milas, zapraszam na raport drogowy. Jeżeli chodzi o wyjazd z centrum Gdyni, no to jest tutaj dosyć ciasno, jak tu zwykle o tej porze, ale nie ma jakichś dodatkowych przeszkód, więc zarówno w stronę Małego Trójmiasta Kaszubskiego, jak i obwodnicy jedziecie dosyć płynnie. Ale na obwodnicy przy dojeździe z estakady tworzy się zator, więc tam troszeczkę uwagi się przyda i ostrożności. Na Wielkopolskiej wyjeżdżając z Gdyni również powolutku się toczycie, natomiast po minięciu PKM-ki już idzie wszystko dosyć płynnie. Trasa kaszubska przejezdna i tutaj większych problemów nie ma, jeżeli kierujecie się na zachód naszego regionu. Cały otwarty odcinek jest bezpieczny i przejezdny, a zatem można jechać śmiało. No a jeżeli chodzi o Małe Trójmiasto Kaszubskie, to w Rumi jest dosyć spokojnie, aczkolwiek tłoczno i trzeba będzie na pewno uzbroić się w trochę cierpliwości przed Janowem i przed skrzyżowaniem z Sabata. Dalej jedziemy już dosyć płynnie, natomiast w Redzie również powolutku robi się ciasno. No i jest bardzo gęsto na ulicy Puckiej w obu kierunkach. To pewnie ładna pogoda się nam zaczyna i pojawiają się turyści, którzy na weekend kierują się tutaj nad nasze polskie morze, nad Zatokę, w okolicach Pucka. W związku z tym też dzisiaj już jest ruch nieco większy i tam trzeba troszeczkę więcej cierpliwości, ale póki co przy wjeździe na Półwysep problemów nie ma. Choć w pasie nadmorskim już gdzieniegdzie widać, że ruch się intensyfikuje, zatem jeżeli wyjeżdżacie na tamte drogi, jedźcie ostrożnie i bezpiecznie. Jeżeli chodzi o okolice Lęborka, no to tutaj jest całkiem nieźle, choć oczywiście w centrum, jak to w godzinach szczytu, jest dosyć ciasno. Nie ma jakichś ponadnormatywnych korków, ale trzeba mieć sporo cierpliwości i nogę z gazu ściągnąć. Jeżeli chodzi o Łebę i tamte okolice nadmorskie, no to tutaj wszystko płynnie, więc tylko tyle, że musicie przedostać się przez Lęborg. No i oczywiście czekamy na otwarcie ostatniego odcinka trasy kaszubskiej. Tymczasem starą drogą, no jeszcze tą najważniejszą, czyli drogą krajową nr 6, docieramy do Słupska. I w Słupsku intensywnie dzisiaj dosyć faktycznie w wielu miejscach będziemy się toczyć, ale nie ma jakichś wypadków, nie ma jakichś przeszkód, więc powinno być to po prostu w normie. Jeżeli chodzi zaś o okolice nadmorskie w Słupsku, no to tutaj w okolicach Łeby też się ruch intensyfikuje, więc widać, że wielu gości do nas na ten czas przyjechało. A sprawdźmy, co tam ciekawego w pogodzie, a jutro zachmurzenie będzie początkowo duże, a później umiarkowane. Miejscami mogą występować przelotne opady deszczu, po południu zanikające. Temperatura maksymalna będzie wahać się w okolicach 20 stopni Celsjusza. Maksymalnie oczywiście, choć w pasie nadmorskim jutro będzie nieco chłodniej, to się pewnie nasi goście i turyści troszkę mogą rozczarować, którzy tu na ten weekend przyjadą, bo ostatnie dni były naprawdę ładne. A nad morzem spodziewamy się jutro około 13 stopni Celsjusza.

0: Król Nocy i Grzegorz Chyży w Radiu Nord FM. Proszę Państwa, mamy oficjalne potwierdzenie. Są pierwsze parawany. Tak jest. Sezon nad Bałtykiem można uznać za otwarty. Bo to nasz tradycyjny raport za pośrednictwem kamer z portalu nadmorskie24.pl. I tak jest. Sezon nad Bałtykiem można uznać za otwarty. Dzisiaj podglądam kamery w Jastrzębiej Górze. Co prawda nie ma jeszcze wakacyjnych tłumów, jeszcze nie ma kolejek po gofry na kilometr, ale parawany już meldują gotowość do służby. Czyli klasycznie, najpierw pojawia się jeden, potem drugi, a za chwilę powstaje nadmorska dzielnica z własnym układem ulic i osiedli. Przepraszam, nie mogłem się powstrzymać, ale nie ma się co dziwić, bo przecież piękna pogoda nad Bałtykiem i w naszym regionie coraz cieplej. Za chwilę fala ciekawostek, zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabud.pl.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.

0: w Telbowie zapraszają!
1: Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A, to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu market budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28. Bądź gotowy, obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy startujemy.
2: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
3: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
2: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
3: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
2: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
3: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
2: Do stacji SKM Śmiechowo dojdziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.

0: ceny już od 299 tysięcy złotych.
1: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
0: lub zadzwoń 504 16 10 10.
1: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
2: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: 70. konkurs piosenki Eurowizji zakończył się zwycięstwem Bułgarii, którą reprezentowała Dara z utworem Bangaranga. Występująca w biało-czerwonych barwach Alicja Szemplińska skończyła na 12. miejscu, jednocześnie będąc siódma w głosowaniu widzów. Polka, wykonując utwór Prey, usłyszała maksymalne noty 12 punktów z komisji aż z 4 krajów, podobnie jak zwyciężczyni. Do tego wcześniej w swoim półfinale wygrała głosowanie jurorów. Po finale konkursu z Wiedniu z Telewizji Polski nadeszły wieści o wynikach oglądalności. Publiczny nadawca pochwalił się, że 16 maja Eurowizję na antenach TVP1 i TVP Polonia śledziło średnio 2,5 miliona widzów, co przełożyło się na udział w paśmie na poziomie 33,8%. Największą widownię przyciągnął oczywiście występ Alicji Szemplińskiej. Gdy była na scenie przed odbiornikami, oglądało ją prawie 3,3 miliona osób. Transmisja z finału Eurowizji przyniosła TVP kolejny sukces, bo w sobotę jedynka zajęła pierwsze miejsce w rankingu Anten. Sobotni wynik był też zdecydowanie wyższy od tego z wtorku, gdy Alicja Szemplińska walczyła o awans w pierwszym półfinale. 12 maja koncert eliminacyjny przyciągnął średnio 1,5 miliona widzów, a w momencie najwyższej oglądalności, który przypadł na polski występ, było blisko ponad 2 miliony widzów. Jednocześnie konkurs nie cieszył się teraz aż tak popularnością jak przed rokiem. Wówczas, gdy reprezentowała nas Justyna Styczkowska z utworem Gaja, koncert finałowy miał średnio niemal 4 miliony widzów, co dało rekordowy udział w paśmie na poziomie 43,5%. Sam występ reprezentantki miał wtedy natomiast prawie 5,6 milionów oglądających. W półfinale było to odpowiednio średnio 2 miliony oraz maksymalnie 2,5 miliona.
2: Norda na fali.

0: Tu Radio Norda i na bałtyckiej fali muzyka w sam raz na piątek. Jax Jones, a wcześniej Seabull. Do tego za chwilę pojawi się David Guetta. Tak będziemy grali dzisiaj przez cały wieczór w Radio Norda FM. Zostańcie z nami. A teraz uwaga, miłośnicy kolei, fotografii i łapania idealnego kadru. Szybka kolej miejska w Trójmieście organizuje konkurs fotograficzny, w którym główną rolę grają oczywiście pociągi SKM. A zadanie jest bardzo proste, bo trzeba zrobić autorskie zdjęcie pociągu, wrzucić je zgodnie z zasadami konkursu na Facebooku SKM i liczyć na kreatywność oraz dobre oko fotografa. A jakie są nagrody, o tym dowiemy się m.in. na facebookowym profilu PKP SKM. Albo słuchajcie Radia Norda FM już za chwilę w serwisie regionalnym. Więcej szczegółów na ten temat. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda.

Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekend.

0: Weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
2: Reklama. To kluczowe godziny, mówi minister Kierwiński o walce z pożarem na Mazowszu. Pracownik Polskiej Grupy Zbrojeniowej zatrzymany w sprawie szpiegostwa. Proboszcz z konkursu, tak jest w archidiecezji lubelskiej. Marcin Krzemiński. Strażacy opanowali większość zarzewi ognia w lasach w okolicach Wołomina pod Warszawą. Szef MSWiA Marcin Kierwiński mówi, że decydujące mają być najbliższe godziny.
3: Sytuacja jest znacznie lepsza, natomiast czekamy na te 4 najbliższe godziny. To wiatr będzie tutaj tym wielkim aktorem, który będzie decydował, czy będziemy mogli dzisiaj powiedzieć, że sytuacja jest opanowana.
2: W akcji uczestniczy około 800 strażaków zawodowych i ochotników. Pomagają im policjanci i 100 żołnierzy WOT. Tymczasem Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, zagrożenie pożarami występuje w lasach w niemal całej Polsce. Na to wszystko przez panującą suszę. Deszcz upada jak na lekarstwo i jak na tę porę roku jest bardzo ciepło. Majowe upały biją kolejne rekordy w zachodniej i południowej Europie. W okolicach zachodniego wybrzeża Francji odnotowano wczoraj prawie 38 stopni. Isabel Rodriguez, 46-letnia mieszkanka francuskiego Villeurbanne, mieszka w małym mieszkaniu komunalnym, którego wnętrze w ciągu dnia nagrzewa się nawet do 35 stopni. Aby zachować możliwe do życia warunki, spędza dnie przy całkowicie zasłoniętych oknach.
4: Jeszcze 2 tygodnie temu chodziliśmy w kurtkach i nagle to do nas dotarło. Gorąco jest już od tygodnia, więc mój organizm miał trochę czasu, żeby się przyzwyczaić.
2: W Hiszpanii z powodu gorąca zmarło już co najmniej 36 osób. Z kolei w Wielkiej Brytanii utonęło 11, które szukały ochłody przed wysokimi temperaturami. Pracownik Polskiej Grupy Zbrojeniowej zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego państwa, o czym poinformował na portalu X szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Jest też decyzja o tymczasowym 3-miesięcznym areszcie. Podjął ją dziś Sąd Okręgowy w Poznaniu. Materiał dowodowy zgromadziła Służba Kontrwywiadu Wojskowego przy wsparciu ABW. Służby nie chcą jednak zdradzać szczegółów sprawy ze względu na dobro postępowania. Konsul Rosji w Konstancy persona non grata w Rumunii musi opuścić terytorium państwa. Zamknięty zostanie też konsulat generalny w Konstancy. To reakcja Bukaresztu na wtargnięcie rosyjskiego drona w przestrzeń powietrzną Rumunii. W wyniku tego incydentu ranne zostały 2 osoby. Archidiecezja lubelska wybiera proboszczów za pomocą konkursu. To nowatorski w skali kraju pomysł. Kandydaci muszą mieć minimum 15 lat posługi, przedstawić życiorys i własną wizję na prowadzenie parafii. Zgłosiło się ponad 50 kapłanów, m.in. do parafii w Lublinie, Puławach czy w Chełmie. Teraz czas na rozmowy, mówi ksiądz dr Adam Jaszcz, kanclerz kurii metropolitalnej w Lublinie.
5: Księża mają różne umiejętności, trzeba zadbać o młodzież, w innej parafii o seniorów, jeszcze w innej nie ma ministrantów przy ołtarzu.
2: Trzymamy kciuki za kandydatów, a parafianom oczywiście życzymy zadowolenia z duchowych przewodników wybranych za pomocą konkursu.
6: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Norda Biznes wybrała nowy zarząd. W Urzędzie Miejskim w Wejherowie odbyło się walne zgromadzenie członków Regionalnej Izby Przedsiębiorców Norda, podczas którego wyłoniono nowe władze. Walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze, które odbyło się w czwartek 28 maja, przeciągnęło liczne grono lokalnych przedsiębiorców. Głównym punktem harmonogramu był wybór nowego zarządu oraz Rady Izby, które przez najbliższą kadencję będą reprezentować interesy przedsiębiorców i wyznaczać kierunek kierunki rozwoju organizacji. Na czele Zarządu Regionalnej Izby Przedsiębiorców Norda stanął Leszek Glaza, który objął funkcję prezesa zarządu. Wspierać go będą wiceprezesi Janusz Masiak, Roman Wierciński oraz Artur Wiertel. Jak mówi

0: Prezes Regionalnej Izby Przedsiębiorców Norda Leszek Glaza: to bardzo ważny dzień, dzień demokracji dla przedsiębiorców. Walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze w Radzie. Mamy kilku przedsiębiorców z nowego rozdania. Sejm przyjął ustawę metropolitalną dla Pomorza, otwierając drogę do utworzenia Związku Metropolitalnego Pomorza pod nazwą Metropolia Gdańsk-Gdynia-Sopot. Decyzję parlamentu komentują samorządowcy z regionu, w tym przedstawiciele Lęborka i powiatu lęborskiego. Według nich przyjęcie ustawy może oznaczać nowe możliwości rozwoju oraz skuteczniejszą współpracę pomiędzy samorządami województwa pomorskiego. Burmistrz Lęborka Jarosław Litwin podkreślił, że powstanie Związku Metropolitalnego może przełożyć się na większe możliwości pozyskania środków zewnętrznych oraz sprawniejszą realizację wspólnych inwestycji. Chodzi przede wszystkim o projekty związane z transportem, infrastrukturą i rozwojem regionu. Podobne stanowisko przedstawił starosta lęborski Tomasz Litwin, który zaznaczył, że ustawa może poprawić koordynację działań samorządów i zwiększyć szanse na realizację ważnych inwestycji dla mieszkańców powiatu. Samorządowcy przypominają jednak, że proces legislacyjny nie został jeszcze zakończony. Projekt ustawy trafi teraz do Senatu, a następnie do podpisu prezydenta RP. Mimo to przyjęcie ustawy przez Sejm uznawane jest za ważny krok w kierunku utworzenia metropolii i zacieśnienia współpracy pomiędzy miastami oraz z gminami Pomorza. Kierowcy mogą już korzystać z przejazdu kolejowego na ulicy Witosa w Kobylnicy. Jeden remont się zakończył, kolejny rozpoczął. Od czwartku kolejarze i drogowcy przenieśli się na ulicę Kolejową. Równolegle zamknięte zostało skrzyżowanie z ulicą Kinińskiego. Objazd wyznaczono ulicami Witosa i Szczecińską. Zmiany dotknęły również pasażerów autobusów linii numer 10, które jadą teraz zmienioną trasą ulicami Kołobrzeską, Szczecińską, Szczypińską do Ronda Rzemieślników. Utrudnienia potrwają przynajmniej do połowy września. Szybka kolej miejska w Trójmieście zaprasza do konkursu. Zadaniem jest uchwycenie pociągu w kadrze. W ramach zabawy należy wykonać autorskie zdjęcie przedstawiające jeden z wybranych pojazdów należących do PKP SKM w Trójmieście, a następnie opublikowanie go zgodnie z zasadami opisanymi w poście konkursowym na profilu spółki w serwisie Facebook. Zabawa trwa od 1 czerwca do 8 czerwca. Spośród nadesłanych zgłoszeń komisja konkursowa wybierze 3 najciekawsze zdjęcia, biorąc pod uwagę kreatywność, jakość wykonania oraz walory estetyczne i oryginalność ujęcia. Na autorów zwycięskich prac czekają unikatowe upominki, oprawione fragmenty materiału pochodzącego z historycznego pojazdu kolejowego serii N57, stanowiące pamiątkę związaną z historią kolei aglomeracyjnej w Trójmieście. Zabawa przeznaczona jest dla osób pełnoletnich posiadających aktywne konto facebookowe. Każdy uczestnik może zgłosić jedno zdjęcie. Regulamin zabawy znajdziecie na facebookowym profilu Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście. Wiatr słaby i umiarkowane, ciśnienie po prostu umiarkowane, 1022 hektopaskale, a zachmurzenie jedynie symboliczne. Ale to są najważniejsze: temperatura. Dziś na termometrach oglądamy 18 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 20 w Dyni, Pucku, Sosokowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, 20 w Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku i Kobylnicy. Ciśnienie około 1022 hektopaskale, a wybiegając do przodu, cały weekend zapowiada się ciepły i pogodny.
1: Norda.

To jest Radio Nordo FM, to jest Muzyka na Weekend, Robert Jastrzębski, dzień dobry. No witam Was bardzo serdecznie w tym piątkowym wydaniu programu Nordo na fali, do 18 jesteśmy razem. Jak zwykle zaglądamy do kartki z kalendarza. Przypominam, że dzisiaj niezmiennie 29 dzień maja, piątek. Imieniny obchodzą m.in. Magdalena, Urszula i Maria. Wszystkiego najlepszego Wam życzymy. W kalendarzu mamy także Europejski Dzień Sąsiada. Mówię dzisiaj o tym

0: głośno, bo tych sąsiadów trzeba pozdrawiać, bo jak to mówią na mieście, szanuj sąsiada swego, bo możesz mieć gorszego. Ale oprócz tego mamy również Dzień Działacza Kultury oraz Światowy Dzień Zdrowia i Układu Pokarmowego. Więc jeśli ktoś planuje dzisiaj grilla, to przypominamy, umiar też jest przyprawą. Przed nami weekend w Radiu Norda FM i kolejna godzina w naszym spotkaniu piątkowym. Zapraszam, zostańcie z nami, będzie kolejna lekcja Kaszubskiego, sprawdzimy co na drogach regionalnych. A o 16.30 zagadka dnia i w puli nagród dzisiaj ostatnie dwa bilety do Wajcherowskiego Centrum Kultury na spektakl pod hasłem RUR, Roboty Uniwersalne Rosuma w reżyserii Jana Urszulaka.
1: Norda na fali. Reklama.

0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
1: Słówka.
2: Idą w główka.
3: Lekcja piąta. Mieć głupę akta w głowie.
2: Mieć głupę akta w głowie.
3: Mieć głupę akta w głowie.
2: Mieć głupę akta w głowie.
3: Kaprysić.
2: Kaprysić.
3: Kaprysić. Zofka wstec miała głupę akta w głowie.
2: Zosia nie przestawała kaprysić.
3: Zofka wstec miała głupę akta w głowie.
2: Mieć głupę akta w głowie.
3: Kaprysić.
2: Mieć głupę akta w głowie.
4: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
2: Słówka.
1: Idą w główkę.
0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Disco.
1: Dla fanów Italo Disco też w Radiu Nordo FM jest miejsce, zatem warto nas słuchać. Za nami zespół The Colors, a tu program Nordo na fali. No sporo się dzieje na drogach w naszym regionie. Mamy piątek, to wiadomo. W Radiu Norda czuwamy tutaj nad sytuacją i za chwilę w raporcie drogowym będziemy mieli dobre wiadomości dla podróżujących na Półwysep Helski, bo wracają PKS-y na trasie Karwia, Hel. Na początek kilka kursów dziennie, a od wakacji już pełny sezonowy rozkład z 17 parami połączeń. Z kolei w Słupsku i Kobylnicy trzeba będzie przygotować się na objazdy, zatem bądźcie razem z nami, bo za chwilę powiemy, jak to wszystko wygląda. A później odpalamy zagadkę dnia, zapraszam.
2: Norda na fali. Norda na fali.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 50.

0: w Telbowie zapraszają!
1: Reklama.
2: Słuchamy Radio Nord FM w piątek, 16.30, ostatni raport drogowy. Mamy kilka ważnych informacji, zatem posłuchajcie. I na początek coś dla pasażerów komunikacji zbiorowej, bo wracają PKS-y na Hel. 25 maja uruchomione zostały pierwsze połączenia na linii 669 relacji Karwia-Hel przez Ostrowo, Jastrzębią Górę, Rozewie, Chłapowo, Władysławowo, Chałupy, Koźnice, Jastarnie i Juratę. Mają one kursować w następujący sposób. W dni robocze z Karwi do Helu odjazd o godzinie 9.25, z Jastrzębiej Góry o godzinie 9.40, z Władysławowo o godzinie 10, z Helu do Karwi o godzinie 14.20, 14.45 z Jastarni, 15.20 z Władysławowa. Od 27 czerwca do 31 sierpnia, czyli w sezonie letnim na trasie linii 669, funkcjonować będzie 17 par kursów, zapewniając sprawne podróżowanie między miejscowościami nadmorskimi północnej części Polski. Teraz ważna informacja dla pasażerów słupskiej komunikacji. W związku z remontem nawierzchni na ulicy Kozietulskiego autobusy linii nr 9 kursują objazdem przez ulicę Wiejską. Ponadto dziś i jutro w związku z pracami w rejonie ulic Gdyńskiej i Uniwersyteckiej jedynka pojedzie objazdem ulicami Arciszewskiego, Racławicką i Gdyńską. Zmiany czekają również pasażerów dziesiątki. Z powodu przebudowy ulicy Kilińskiego w Kobylnicy autobusy kursują zmienioną trasą ulicami Kołobrzeską, Szczecińską, Szczypińskiej, Witosa i Stewczyka. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku. Pasażerowie proszeni są o śledzenie bieżących komunikatów systemu dynamicznej informacji pasażerskiej. Jeszcze na koniec informacja dla kierowców, bo możecie już korzystać z przejazdu kolejowego na ulicy Witosa w Kobylnicy. Jeden remont się zakończył, kolejny rozpoczął. Od czwartku kolejarze i drogowcy przenieśli się na ulicę Kolejową. Równolegle zamknięte zostało skrzyżowanie z ulicą Kilińskiego. Objazd wyznaczono ulicami Witosa i Szczecińską. Zmiany dotknęły również pasażerów autobusów linii nr 10, które jadą teraz zmienioną trasą. Ulicami Kołobrzeską, Szczecińską, Szczypińską do Ronda Rzemieślników. Uwaga, bo utrudnienia potrwają przynajmniej do połowy września. No raczej bardzo nam się podoba to, co dzieje się za oknami w województwie pomorskim. Sporo słońca i temperatury w okolicach 20 stopni, nawet 21 stopni pokazują dzisiaj termometry w Słupsku i w Lęborku. Do tego zachmurzenie małe i padać nie powinno. No jeszcze sprawdźmy pogodę na sobotę i tutaj nie mam dobrych informacji, bo temperatury znacznie spadną. 13 stopni w Gdyni, na Półwyspie Helskim 14, w Dębkach 13 stopni i jedynie 12 stopni zobaczymy na termometrach w Słupsku.

0: imprezowy hymn Polski za nami, będzie zabawa, będzie się działo. I tak się dobrze składa, że u nas też będzie zabawa, będzie się działo, bo przynajmniej przez najbliższą godzinę będziemy bawić się w skojarzenia. I dajcie znać, kto nas dzisiaj słucha, bo zapowiada się naprawdę bardzo fajny wieczór. Sporo fajnej muzyki, no i właśnie nasza zagadka dnia. Na Facebooku macie już trzy słowa kluczowe. Dzisiaj to sąsiad, wsparcie i życzliwość. I hasło, które składa się z dwóch wyrazów, a do wzięcia są dzisiaj dwa bilety na premierę spektaklu RUR Roboty Uniwersalne Rosuma. Bilety są dwa do Wejherowskiego Centrum Kultury na jutro na godzinę 19. Nie dajcie się prosić, bo zapraszają nas sami twórcy.
1: Wejherowskie Centrum Kultury zaprasza na spektakl RUR Fabryka Robotów Uniwersalnych.
2: Premiera już 29 maja o godzinie 19, a kolejne spektakle 30 maja i 16 czerwca również o godzinie 19. Serdecznie zapraszamy.
0: No to chyba już wszystko wiemy. Jeśli są jakieś pomysły, no to piszcie. Sąsiad, wsparcie, życzliwość, trzeba rozpracować hasło. Finał naszej zabawy przed godziną 18, a za chwilę u nas magazyn kulturalny.
3: Lorda na fali. Reklama.
4: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20

0: stuletnią tradycją.
1: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
0: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
1: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
0: Zapraszamy do współpracy. Arkabud to sprawdzony i solidny partner.
1: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
0: www.arkabud.pl.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
4: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
5: Szukasz mieszkania, które łączy komfort, funkcjonalność i świetną lokalizację? Mamy coś dla Ciebie. Do wynajęcia przestronne mieszkanie o powierzchni 56 m kwadratowych w Wejherowie przy ulicy Sikorskiego na cenionym osiedlu Orlex. Dwa ustawne pokoje, nowoczesny salon z aneksem kuchennym oraz łazienka. Wszystko zaprojektowane z myślą o wygodzie codziennego życia. Mieszkanie znajduje się na pierwszym piętrze, a dodatkowe atuty to miejsce parkingowe oraz monitoring, który zapewnia bezpieczeństwo. Idealne dla rodziny, pary lub osób szukających komfortowego miejsca do życia. Nie czekaj, takie oferty szybko znajdują najemców. Zadzwoń już dziś 601 618 107. Powtórzmy 601 618 107.
6: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
7: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
6: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
7: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
6: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
7: Wejdź na chopinmedica.pl
6: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
7: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
8: Reklama. Reklama.
9: Wyobraź sobie, że Twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
10: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
0: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
10: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
0: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
10: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
0: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
10: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
0: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
10: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
0: lub zadzwoń 504 16 10 10.
10: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
11: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka

0: Jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatik zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
1: Reklama.
2: Okno na kulturę.
3: No to piątek, weekendu początek. Janusz Ludwiczak witam i zapraszam na kilka chwil z kulturą. W weekend warto wybrać się do kina Fregata w Lęborku, które przygotowało kilka premier. Jedną z nich jest amerykańsko-brytyjski dramat Zawodowcy. Eve, działająca w szarej strefie specjalistka od załatwiania ekstremalnie trudnych spraw do wyjątkowo bogatych klientów, otrzymuje zlecenie od grupy nowojorskich inwestorów. Ma odzyskać dług od mieszkającego na prywatnej wyspie, dysponującego własną armią miliardera o szemranej reputacji. Gdy zawodzą cywilizowane metody negocjacji i staje się jasne, że dłużnik nie ma najmniejszego zamiaru uregulować należności, do gry wchodzi ekipa do zadań specjalnych. To grupa byłych żołnierzy, z którymi Eve pracuje od lat. Wspólnie opracowują i wcielają w życie misterny plan wtargnięcia na wyspę, załatwienia sprawy i ucieczki. Jak zakończy się ta historia? O tym będzie można się przekonać już w sobotę o godzinie 20. A kolejne seanse w niedzielę i poniedziałek również o 8 wieczorem w lęborskim kinie Fregata. Pod hasłem Deszcz pod kontrolą mieszkańcy Lęborka będą mogli wspólnie odkrywać, jak miasto odpowiada na wyzwania związane ze zmianami klimatu. W niedzielę odbędzie się wyjątkowe wydarzenie łączące edukację ekologiczną, aktywność w terenie i rodzinną zabawę. Pierwszym punktem programu będzie miejska gra terenowa zaplanowana w godzinach od 14 do 15.30. Uczestnicy wyruszą ze skweru na Placu Pokoju i wezmą udział w ekologicznym śledztwie prowadzącym przez najciekawsze zakątki miasta. Trasa gry poprowadzi przez zabytkowe centrum Lęborka, okolice rzeki Łeby, teren starego basenu oraz wieżę ciśnień. Od godziny 15.30 do 19.00 Plac Pokoju zmieni się w przestrzeń rodzinnego pikniku ekologicznego. W programie znalazły się m.in. gry, konkursy i animacje, oczywiście o tematyce ekologicznej, ale także warsztaty kreatywne, podczas których będzie można stworzyć ekologiczne zabawki czy własnoręcznie wykonać papier czerpany. Początek od godziny 14.00 na Lęborskim Placu Pokoju. Tymczasem życzę Wam dobrego popołudnia i oczywiście udanego weekendu. A Okno na kulturę powróci już w poniedziałek, kwadrans przed godziną 9.00. Do usłyszenia!

0: Muzyka na weekend i za nami Morandi w Radiu Norda FM. No, leci ten czas, nie wiem jak u was, a dajcie znać, bo w naszej piątkowej zabawie skojarzeniowej dzisiaj stawiamy na coś, co zna chyba każdy. Czasem to pożyczona szklanka cukru, czasem odebrana paczka, a czasem zwykłe dzień dobry, czy wszystko w porządku u pana sąsiada? Słowa kluczowe dzisiaj to sąsiad, wsparcie i życzliwość. Zajrzyjcie na profil facebookowy, hasło składa się z dwóch wyrazów, a dodatkowe wskazówki to przysługa i pożyczka. No jak się okazuje, zdradziłem wszystko, jeśli chodzi o to, co przygotowałem w naszej zabawie skojarzeniowej. Jeśli brzmi znajomo, no to czekam na komentarze pod postem konkursowym na profilu facebookowym Radio Norda FM. No i mam jeszcze dwa ostatnie bilety na premierę spektaklu RUR Roboty Uniwersalne Rosuma. Bilety są na jutro do Wejherowskiego Centrum Kultury na godzinę 19. Uważam, że hasło nie jest trudne, hasło jest do rozpracowania. Zresztą wy sobie bardzo dobrze radzicie ostatnio, ale w razie czego przypomnę jeszcze, że hasło składa się z dwóch wyrazów. Wskazówka numer 2 to przysługa i pożyczka. To jest wskazówka numer 3. Słyszymy się po 17. Powodzenia!
1: Norda na fali! Słuchajcie radia Norda FM.

0: Marcin Krzemiński. Dobre wieści płyną z lasów na pograniczu powiatów wołomińskiego i mińskiego, gdzie strażacy od wczoraj walczą z wielkopowierzchniowym pożarem. Udało się zlikwidować wszystkie otwarte zarzewia ognia. Sytuację na miejscu śledzi Jakub Medek.
1: Niepokój strażaków wciąż budzi aura, szczególnie wiatr, który po południu znów przybrał na sile. W sumie, jak wlicza brygadier Karol Kroć z mazowieckiej komendy PSP, ogień objął od wczoraj około 300 hektarów, głównie sosnowego lasu.
2: Miejmy nadzieję, że ta pogoda się poprawi, ale z całą mocą chcę podkreślić, że praktycznie w tej chwili ten pożar jest już pod kontrolą.
1: Strażak podkreśla, że nawet przy sprzyjających warunkach dogaszanie i zabezpieczenie pożarzyska potrwa jeszcze wiele godzin i będzie absorbować wielkie ilości ludzi i sprzętu.
2: Cały czas pracuje tutaj na miejscu ponad 800 strażaków, ponad 200 pojazdów różnego typu, samochodów, kładów, przyczepy.
1: Sam pożar leśnicy zauważyli wczoraj po południu. W pierwszej, szczególnie gwałtownej fazie zagrażał jednej z okolicznych miejscowości, z której służby ewakuowały kilka osób.
0: Majowa inflacja zaskoczyła ekonomistów pozytywnie, bo zamiast rosnąć, jak przewidywali, spadła. Według szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego w maju ceny rosły w tempie 3,1% w porównaniu rok do roku. Tymczasem ekonomiści spodziewali się, że w maju inflacja podskoczy do 3,7%. Od 22 czerwca będzie można składać wnioski o dofinansowanie do zbierania deszczówki przy domach jednorodzinnych. Maksymalne wsparcie będzie mogło wynieść 8 tysięcy złotych, poinformował resort klimatu i środowiska. Budżet programu to 173 miliony złotych. 10 miesięcy nieodpłatnych prac na cele społeczne i 5 tysięcy złotych zadośćuczynienia. To kara, jaką sąd Warszawa-Śródmieście wymierzył dziś Robertowi Bąkiewiczowi. Uznał go winnym spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu aktywistki Angeliki Domańskiej podczas strajku kobiet w 2020 roku. Bąkiewicz nie przyznał się do winy, wyrok jest nieprawomocny. Prokuratura postawiła zarzut przywłaszczenia miliona złotych 51-letniemu mieszkańcowi powiatu zgorzeleckiego. Według śledczych miał on znaleźć worek pieniędzy, który 18 maja zgubili podczas transportu konwojenci. Mężczyzna nie przyznaje się do zarzutów, grozi mu rok więzienia. Iga Świątek wygrała z Magdą Linet 6-4, 6-4 i awansowała do czwartej rundy Rolanda Garrosa. Pokonanie rodaczki zajęło jej niespełna półtorej godziny, a po meczu była zadowolona z dwóch elementów gry.
3: Jestem zadowolona głównie z tego, jaką szkodę mój forehand robił i z drugiego serwisu. Czasami trochę jestem zadowolona z dwóch decyzji dosłownie, ale to jakieś drobiazgi.
0: O ćwierćfinał French Open Świątek powalczy w niedzielę z Ukrainką Martą Kostiuk.
4: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Centrum Kompetencji Nowoczesnego Przemysłu Generator ma szansę powstać w Rumi. Odbyło się spotkanie, podczas którego zaprezentowano pomysł, który ma odpowiadać potrzebom polskich elektrowni jądrowych w zakresie szkoleń przyszłych pracowników. W Rumi odbyło się spotkanie, w którym udział wzięła m.in. wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz oraz prezes polskich elektrowni jądrowych Marek Woszczyk, a które dotyczyło możliwości powstania w tym mieście Centrum Szkoleń dla przyszłych pracowników elektrowni jądrowej.
5: Idea powstała już w 2019 roku, kiedy wiedzieliśmy, że będą powstawały elektrownie wiatrowe na morzu, czyli tak zwane offshore, i elektrownia jądrowa. Kompetencje w zakresie budowy oraz w ramach eksploatacji to są bardzo wyśrubowane często wymagania, gdzie trzeba zdobyć odpowiednie certyfikaty, kompetencje. Centrum Szkoleń ma pomóc naszym mieszkańcom i okolic, żeby właśnie zdobyć możliwość pracowania w tych firmach i przede wszystkim zarabiania znacznie wyższych środków finansowych.
4: Mówi burmistrz Rumi Michał Pasieczny.
6: Te kadry i absolwentów dokształcimy, bo to nie mówimy tylko o absolwentach, ale o osobach, które już są na rynku pracy, aby się dokształciły typowo, ukierunkowały się pod budowę elektrowni jądrowej.

0: Tej pracy tutaj nie zabraknie. Będzie to praca dobrze płatna, gdzie ludzie będą mogli wrócić z zagranicy, aby się osiedlić tutaj, skąd pochodzą.
1: Dodaje starosta Wejherowski Marcin Kaczmarek. Pomysłem na to jest Centrum Kompetencji Nowoczesnego Przemysłu, generator do realizacji, którego Rumia jest już gotowa i o konieczności powstania, którego dyskutowano podczas spotkania.
2: Rumia jako jeden z pierwszych partnerów odpowiedziała bardzo aktywnie i to, co dzisiaj widzimy, jestem absolutnie zbudowany i zadowolony, bo w zasadzie tutaj nie znalazłem słabych punktów w tym przedsięwzięciu. Nam zależy na harmonogramowym zbudowaniu elektrowni i potrzebujemy równie, że tak powiem, wpisującego się w nasz harmonogram zaangażowania naszych partnerów. Rumia jest tego bardzo dobrym przykładem.
1: Tłumaczy prezes Polskich Elektrowni Jądrowych Marek Woszczyk. Pozostaje więc poczekać na ostateczny wybór lokalizacji do wyznaczenia dla Centrum Szkoleń, które być może powstanie w Rumii. W Lęborku odbyły się powiatowe obchody Dnia Strażaka. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej spotkali się funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, druhowie ochotniczej Straży Pożarnej, samorządowcy oraz mieszkańcy regionu. Uroczystość była okazją do wręczenia odznaczeń, awansów i wyróżnień dla osób zaangażowanych w działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu lęborskiego. W wydarzeniu uczestniczył m.in. pomorski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, nadbrygadier Jacek Niewęgłowski. Podczas obchodów wręczono liczne medale i odznaki za zasługi dla pożarnictwa, a także wyróżnienia dla strażaków zawodowych i ochotników. Szczególnym momentem było przekazanie medali pamiątkowych z okazji 80-lecia zawodowych Straży Pożarnej w Lęborku. Awanse służbowe otrzymali m.in. starszy aspirant Maciej Żwirek oraz starszy ogniomistrz Michał Baranowski. Nagrody finansowe trafiły również do funkcjonariuszy wyróżnionych przez pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP. Ważnym punktem uroczystości było także przekazanie nowych pojazdów ratowniczych i transportowych. Do Lęborskiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej trafiły m.in. Ford Ranger oraz Mercedes Vito zakupione w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Nowe samochody otrzymały również jednostki OSP z Łebunii Nowej Wsi Lęborskiej. Tegoroczne obchody wzbogaciła Akademia Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, podczas której mieszkańcy mogli zdobyć praktyczną wiedzę dotyczącą reagowania w sytuacjach zagrożenia i zasad pierwszej pomocy. Poszukiwany listem gończym były słupski radny został zatrzymany w Zakopanem. 34-letni Kamil B. od grudnia ubiegłego roku ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości, ponieważ nie stawił się do odbycia kary więzienia. Według ustaleń śledczych miał obiecywać załatwienie mieszkań komunalnych w zamian za pieniądze. Od kilku osób przyjął w ten sposób kilkanaście tysięcy złotych. W uzasadnieniu wyroku sąd określił go jako mitomana i patologicznego kłamcę. Mężczyzna był wcześniej dwukrotnie prawomocnie skazany za oszustwa i fałszowanie dokumentów, mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Słupsku, sędzia Tamara Kulczewska.
3: Wyrokiem Sądu Rejonowego w Słupsku pan Kamil B. został uznany za winnego tego, że w celu użycia za autentyczny podrobił dokument w postaci aktu nadania obywatelstwa polskiego, kreślił na nim podpis szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Sąd za ten występek wymierzył mu karę roku i 4 miesięcy ograniczenia wolności.
1: Kamil B. został także skazany za sfałszowanie dokumentu dotyczącego nadania obywatelstwa polskiego obywatelce Ukrainy. Początkowo wykonywał karę ograniczenia wolności, jednak po niewywiązaniu się z obowiązku prac społecznych sąd zamienił ją na 149 dni więzienia. Po nagłośnieniu sprawy były radny został usunięty z Platformy Obywatelskiej, a w roku 2023 wygaszono jego mandat radnego miejskiego. Po prawomocnych wyrokach pojawiły się kolejne zawiadomienia od osób, które twierdzą, że zostały oszukane przez Kamila B. Policja potwierdza, że mężczyzna został już doprowadzony do zakładu karnego. Wiatr słaby i umiarkowany, zachmurzenie symboliczne, za to mnóstwo słońca, które dzisiaj świeci, grzeje, dostarcza witaminy D i podnosi temperaturę. Na termometrach 18 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, 20 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie Rubi i 21 w Gniewinie, Luzinie, Słowsku, Lęborku, Kobylnicy. Zachmurzenie symboliczne, do tego na opady się nie zanosi. Najbliższe opady, szczerze, mikroskopijna szansa jest, że mogą się te pojawić na początku przyszłego tygodnia.
4: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Tu Radio Nordo FM i Mario Biskin wprowadza nas w ostatnią godzinę w piątkowym spotkaniu programu Nordo na fali, Robert Jastrzębski. Ja tu nadaję z Wejherowa po sąsiedzku, dajcie znać, gdzie wy nas słuchacie. Kto w Lęborku, kto w Słupsku, kto w Redzie, kto w Rumi, kto w Gdyni, kto w Kosakowie, bo tam nas słuchacie w województwie pomorskim. Stacja regionalna się kłania. Dzisiaj zapowiada się bardzo fajny wieczór, ja jestem do godziny 18, później Gracjan Fopkę i jego kolejne wydanie Norda Szrym. Mam nadzieję, że będziecie razem z nami, zostańcie, gdziekolwiek nas słuchacie, pozdrawiamy was i jesteśmy z wami na weekend. A na Facebooku trwa nasza zabawa skojarzeniowa, dzisiaj sąsiad, wsparcie i życzliwość. Kojarzymy słowa, próbujemy rozpracować hasło. Do wygrania 2 bilety do Wejherowskiego Centrum Kultury na jutrzejszy spektakl w reżyserii Jana Orszulaka, Roboty Uniwersalne Rosuma. I kto wygra, kto rozpracuje zagadkę, takie bilety dostanie i to wszystko się wyjaśni przed godziną 18. Zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. Nowy punkt na mapie Wejherowa.
2: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
1: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
2: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
1: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
2: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
1: Do stacji SKM Śmiechowskiego.

0: albo dojdziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
1: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
0: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
1: lub zadzwoń 504 16 10 10.
0: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole, w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
4: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
5: Reklama. Świat według Romka.
6: Witaj też bardzo serdeczną, moim dobry dzień. A zeszli rys z leśności zielonych świątków, gedeleme we zielonej farwie. A już wnetk na dredzi tydzień mdze błeży calo. I tu pytanie, z jaką farwą, abo farwama, kojarzy sowama no swinto. Błemie z bielą farwą. No i nie je to nic dziwny, łekłe wiele bieli łowizę je w błeżocalny procesie. Chłodzbę bieli kłem, że księżów, kweselnych czy sliśków, abo albe przeńcowych, to je pierwszo komunistków, a pierwszo komunistów. Błem jest tak płezwac murze ne przeńcowi zece. A co to je przeńcy? To blus na kasiebach wiedzą. Kłe na płezwa znaci teli, co uroczeństwo z piersi komunie swinty. Boży calo kojarzy mięso tyś z wielofarwnością. To jest nima kwietka ma, co to je na bielo łoblokły dziewczątka sepią w procesie. I to nie blus w boży calo, ale płetę mu bez calum łektawa, a na końcu, tak belo w mojej parafie, w slidny dzień nyśkanych kwiatków na dziewczątka se pale na księży. Kłyta ci to fejna wiesoli zwek. Jo, a w poniedzielk jeś przed błeżim cala, piersi od czerwińca, te najdzece mają swoje swinto. Dzień dziecka. Ach jo, i zyzm dze myśl detka Stasi wecygnuc. A co tam, niech ledzece mają, kłej tak nedećci do starszych wrócą. Nie wiem jak ma, ale je tyś mda dzyń dziecka fejrowa.

0: Pavel. No co?
1: Nie imię rzecka. Prawda rzec, kusk weroslim, a przeroslim, ale dochiem. Także ten te łotege si, jak mzeta chcele ja ci dziecku łeb darować, ani żudniłe krótko was prawie nie mdze, to je inne rzeźbę, i to miodny, i te łodetka baro ryt przejmna. Jakby co, to wawita dzieje robia, a jak nie, to często letko może ta so dowiedzec. To lesy gnie idz do Pelckowa, a so na rękły umia ledzłe pytać. A jak dyńc do tego Pelckowa, to je proste trasa. Prosto, w lewe, w prawe, tej bez dwie góry, trzy szaseje, 2 kilometry na łysierec, a Pelckowo mdzeju widzec. Ne, to jak my jesme u Gduny, to tereska do nełcika szepści słówków. Zapryszaja. Bo w Pelckowie to bluz po kasiepsku gadają. Tak tej bluz, tylko zyśli rys ostatnim razem. Farwa, kolor, barwa. Mist, pewnie tak, właśnie tak. Płezwac, nazwać. Wielofarwność, wielobarwność. Łoblokli, ubrane. Zwek, zwyczaj. Detka, pieniążka. Fejrowel, świętował. Rzeźbę, życzenia. Miodny, słodkie. Pelskłowo, ni to miasto, ni to wieś położone hen tam gdzieś. I to jeju nasi gytci Queens. Wszedźcie obelni łożeci wama, waj rumk.
2: Świat według Romka.

0: Tu Radio Norda i do 18 program Norda na fali. Jestem z wami na Facebooku, kontroluję sytuację spokojnie. Dobrze ktoś zauważył, że inspiracją do naszej dzisiejszej zagadki dnia jest co? Europejski Dzień Sąsiada i powtórzę to, szanuj sąsiada swego, bo możesz mieć gorszego. A jakie jest hasło? Sprawdzam wasze komentarze i Katarzyna proponuje Międzynarodowy Dzień Sąsiada. No nie no, słuchajcie, to by było za proste. Zresztą hasło dzisiaj składa się z dwóch wyrazów. Nie jest to dobre sąsiedztwo, życzliwy sąsiad to też nie jest dobra odpowiedź. Jest też z nami pani Irena. Pomoc wzajemna też nie, sąsiedzka przysługa i uprzejmy sąsiad to też nie są dobre odpowiedzi. Wszystko wyjaśni się przed 18. Wytrwajcie, bądźcie z nami, a po 18 Norda Szrym. A za chwilę u nas wiadomości sportowe, zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na...

0: Reklama.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
3: Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
4: Dzień dobry, 31 maja zapraszamy do Koleczkowa.
5: Na dzyń łatem huśłełę.
6: I gminny dzień dziecka.
5: Od piersi do piąty popełniu zwiedzanie nowy szkoły, przedszkola, żłobka.
4: A w tym czasie fiesta, dmuchańce, konkursy, grill i laserowa strzelnica.
5: A przed tym wszystkim nafudrają nasz Białcisk AGW Koleczkowe.
6: O 14 wystąpi regionalny zespół Koleczkowianie, a o 15 Teatr Iluzji Aleksander Tkacz.
5: Do uzdrzeni przy szkole w Koleczkowie.
6: Razem z komitetem organizacyjnym zapraszają
4: wójt gminy Szemut, Ryszard Kalkowski,
6: dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego w Koleczkowie, Hanna Garbowska.

0: Warszawska.
1: Gminne Centrum Kultury Aleksandra Pesz.
2: Reklama.
3: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. A to jest małe Trójmiasto walczy o grę w pierwszej lidze. W pierwszym meczu Ormianie zremisowali z Wichrem Lisiec Wielki 5-5.
4: Od początku sezonu nie ukrywaliśmy naszych aspiracji. Podobnie było zresztą z drużyną gości, którzy do pojedynku z nami również nie przegrali żadnego meczu, więc można powiedzieć, że spotkały się dwa niezwyciężone zespoły. Dalej każdy z nas jest niezwyciężony, bo remis nikogo nie urządza, ale zakładaliśmy baraże i awans do pierwszej ligi.
3: Mówił w podcaście Sportowa Fala w Radiu Nord FM prezes klubu Wojciech Sierlisa. Znakomite wyniki tenisistów, a to nie tylko ciężka praca na treningach, ale i dobra atmosfera w zespole.
5: Jeśli już chodzi o żartownisia, to wydaje mi się, że ja wiodę prym niestety. Gdzieś tam zawsze staram się wprowadzić trochę tego żartu, rozluźnić atmosferę, zwłaszcza przed tak ważnymi meczami. A jeśli chodzi o najmocniejszy charakter, to wydaje mi się, że Przemek na ten moment gra bardzo dobrze, widać ogranie, taką pewność siebie, w każdym momencie wie, co ma robić. Gdzieś tam nie czuje respektu do przeciwnika, gdzieś tam w pozytywnym tego słowa znaczeniu i gra naprawdę, naprawdę bardzo dobrze.
3: Zdradził w podcaście jeden z zawodników Mateusz Giełażyn. Całej rozmowy słuchajcie w najbliższy poniedziałek po godzinie 20 na antenie radia. Zmieniamy dyscyplinę. Blisko 100 zawodników z Pomorza, Kujaw i Mazowsza przyjedzie do Gdyni na jubileuszowy turniej łuczniczy organizowany przez UKS Morświn. Klub świętuje 20-lecie działalności. Zawody odbędą się w sobotę 30 maja na boisku Gdyńskiego Centrum Sportu przy ulicy Olimpijskiej. Rywalizacja potrwa od godziny 10 do 14. W wydarzeniu udział wezmą także przedstawiciele Polskiego Związku Łuczniczego. UKS Morświn działa od 2006 roku i przez dwie dekady odbudowywał tradycje łucznicze w Gdyni. Zawodnicy klubu zdobywali medale w kraju i za granicą oraz reprezentowali miasto podczas ogólnopolskich zawodów i mistrzostw. Jak podkreślają organizatorzy, jubileuszowy turniej będzie miał nie tylko sportowy charakter. Dla mieszkańców przygotowano specjalną strefę pokazową rekreacyjną, gdzie pod okiem instruktorów będzie można spróbować strzelania z łuku. Jubileusz będzie też okazją do spotkania kilku pokoleń gdyńskich łuczników i podsumowania 20 lat działalności klubu.
6: Wiatr słaby i umiarkowane zachmurzenie, symboliczne za to mnóstwo słońca, które dzisiaj świeci, grzeje, dostarcza witaminy D i podnosi temperaturę. Na termometrach 18 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, 20 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierubi i 21 w Gniewinie, Luzinie, Słowsku, Lęborku, Kobylnicy. Zachmurzenie symboliczne, do tego na opady się nie zanosi. Najbliższe opady, szczerze mikroskopijna szansa jest, że mogą się te pojawić na początku przyszłego tygodnia.

0: I to była Nita w Radiu Norda FM. Piosenka nazywa się Dla Zasady. Co graliśmy przez cały dzień, możecie sprawdzić na naszej stronie internetowej norda.fm w zakładce Co było grane. Jak zwykle o tej porze sprawdzamy, co w kinach regionalnych dzisiaj można obejrzeć na dużym ekranie. I na początek jedziemy do Słupska i tutaj dzisiaj werdykt o godzinie 19.30. Werdykt to 90 minut czystego napięcia. Werdykt to fikcyjny proces inspirowany prawdziwą, nierozstrzygniętą sprawą brutalnego morderstwa w Irlandii. Zapowiada się ciekawie, zatem kto w Słupsku, to o 19.30 może obejrzeć film Werdykt. A kto teraz w Lęborku, no to o 17.45 może załapać się na Drzewo Magii, a o godzinie 20.00 Zawodowcy. No i właśnie to są te premiery. W Gdyni podobnie, premierowo dzisiaj o 18.45 i o 20.45 Zawodowcy. Oprócz tego Mandalorian i Grogu o godzinie 18.00 w IMAX-ie i o 21.00 też w IMAX-ie. Diabeł ubiera się u Prady 2 o 18.30 i 21.20. Obsesja o 17.45 i o 20.15. W Gdyni jeszcze dzisiaj na dużym ekranie Michael o 19.45, Pasażer o 21.30 i Mortal Kombat 2 o godzinie 20.00. Tyle jeśli chodzi o filmy, a za chwilę słyszymy się w finale Zagadki Dnia. Zapraszam.
1: Norda na fali.

0: Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom

0: stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
2: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
1: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
3: Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A, to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu market budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28. Bądź gotowy, obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy startujemy.
4: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
5: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
4: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
5: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
4: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
5: Wejdź na chopinmedica.pl
4: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
5: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
6: Reklama.

0: I to był Oskar Cyms, który głośno śpiewa, że nie idziemy spać. I dokładnie wszyscy się z tym zgadzamy, bo za chwilę w Radiu Norda najlepsza radiowa impreza na Kaszubach, ale o tym za chwilę, bo jeszcze w Nordzie na fali finał naszej piątkowej zagadki dnia. I mamy tutaj coś do wyjaśnienia, bo dzisiaj właśnie z okazji Europejskiego Dnia Sąsiada szukaliśmy hasła związanego z życzliwością, wsparciem i tym, że czasem ktoś pożyczy cukier, no i czasem uratuje sytuację. Wiecie, jak jest z tymi sąsiadami? Różnie to bywa. Ale hasło, jakie dzisiaj poukładałem w głowie, to oczywiście sąsiedzka pomoc. Sąsiedzka pomoc. I jako pierwsza z prawidłową odpowiedzią zameldowała się dzisiaj pani Iza Stencel. Głośniej, głośniej te piątkowe brawa. No dobra, dobra, starczy. Bardzo dziękujemy, brawa lecą i gratulacje dla pani Izy. Do tego dorzucamy dwa bilety na spektakl RUR Roboty Uniwersalne Rosuma. I to wszystko jutro w Wejherowskim Centrum Kultury o godzinie 19.
1: Wejherowskie Centrum Kultury zaprasza na spektakl RUR – Fabryka Robotów Uniwersalnych.
2: Premiera już 29 maja o godzinie 19, a kolejne spektakle 30 maja i 16 czerwca również o godzinie 19. Serdecznie zapraszamy.
0: I to byli twórcy spektaklu. Bardzo dziękujemy za bilety. Liczymy na więcej, szczególnie nasi słuchacze, prawda? A tymczasem tyle ode mnie. Robert Jastrzębski, bardzo wam dziękuję za wspólnie spędzony tydzień. Korzystajcie, bo piękna pogoda w regionie, ale miejcie włączone Radio Norda FM, bo za chwilę wasz ulubieniec, czyli Gracjan Fopke i jego kolejne wydanie Norda Szrym. Do usłyszenia w poniedziałek. Cześć!
3: Norda na fali! Norda na...

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
2: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
0: Reklama.
3: Z ogniem i czasem walczą strażacy gaszący pożar pod Warszawą. Mamy komentarze do decyzji prezydenta.

0: o odebraniu orderu Załęskiemu. Weekend za złotówkę w pociągach w Małopolsce to z okazji Dnia Dziecka. Agnieszka Trojanowska-Bis. Kluczowy będzie wiatr w najbliższych godzinach, przyznają strażacy, którzy gaszą pożar lasu pod Warszawą w powiecie wołomińskim. Na razie jeszcze mocno nie wieje, ale prognozy przewidują, że sytuacja może się z każdą godziną pogarszać. Premier Donald Tusk, który był na miejscu, powiedział, że służbom w radzeniu sobie z żywiołem pomaga nowoczesny sprzęt.
1: Sprzęt, który pozwala dzięki nowoczesnym technologiom na bardzo dokładny monitoring. Zrzuty wody mogą być precyzyjne.
0: Na miejscu pracuje ponad 1000 osób, w tym strażacy i strażacy ochotnicy. W szkole w Międzylesiu trwa dla nich wielkie gotowanie, mówi szkolna pedagog Alicja Kowalska.
2: Żurek, była pomidorowa, ale nie poszła, żurek idzie najlepiej. Kanapki,
0: Andrzej Duda. To po decyzji ukraińskiego prezydenta o nadaniu jednej z jednostek ukraińskich sił specjalnych imienia bohaterów UPA. Polscy politycy od lewa do prawa krytykują decyzję Zełenskiego. Różnią się jednak w ocenie, jaka powinna być reakcja polskich władz. Jedni chcą ostrej i konfrontacyjnej, drudzy wyważonej i nastawionej na kompromis.
3: To jest gest potrzebny. To jest gest mocny, ale musimy reagować w sposób zdecydowany na falsyfikowanie historii i uderzanie w polską pamięć historyczną niezwykle bolesną.
0: Mówi były wiceminister spraw zagranicznych poseł Szymon Szynkowski-Welsenk z PiS. Z kolei minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz patrzy na to przez pryzmat aktualnych polskich interesów.
4: Zełenski absolutnie nie powinien był tego zrobić, bo to jest w Polsce odbierane jako antopolskie i zasadnie odbierane, ale eskalowanie z kolei tego w tak dramatyczny sposób przez naszego prezydenta w sytuacji, kiedy właśnie dzisiaj zlądowały ruskie drony w Rumunii, to też nie jest dobre.
0: Decyzji prezydenta na razie nie chce oceniać szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski.
5: Mamy precedensy. Jaruzelski odbierał Breżniewowi, więc Nawrocki może odebrać Zełenskiemu. Zresztą jestem rozczarowany tym, że prezydent Zełenski nie uwzględnił naszej wrażliwości historycznej.
0: Prezydent może podjąć decyzję o pozbawieniu orderu na wniosek kapituły orderów oraz z własnej inicjatywy po zasięgnięciu opinii kapituły. Prezydent USA Donald Trump chce już zamknąć temat konfliktu z Iranem. Na dziś zwołał spotkanie w Situation Room w Białym Domu, aby podjąć tam ostateczną decyzję w sprawie oczekiwanego porozumienia. We wpisie na platformie Truth Social Trump zapowiedział m.in., że irańskie zapasy wzbogaconego uranu zostaną wydobyte przez USA i będą zniszczone w koordynacji z Teheranem. Pociągi i autobusy regionalne za jedyną złotówkę to promocja w ten weekend dla dzieci i młodzieży w Małopolsce. O promocji na Dzień Dziecka mówi Magdalena Opyt z Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego.
6: W pociągach województwa małopolskiego, w kolejach małopolskich, w pociągach Podregio i kolejach śląskich, a także w autobusach małopolskich linii dowozowych.
0: Po Małopolsce taniej będzie można też podróżować za tydzień w długi weekend od 4 do 7 czerwca. Ta promocja dotyczy już nie tylko dzieci, ale całych rodzin.
7: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Gmina Gniewino stawia na zdrowie. Już w najbliższą sobotę na terenie przy Centrum Kultury stanie miasteczko, w którym będzie można przebadać się kompleksowo od stóp do głów. Już w najbliższą sobotę w Gniewinie będzie miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. Organizatorzy zapraszają zarówno mieszkańców, jak i gości na dzień pełen profilaktyki, ale też rodzinnej zabawy.
8: Zapraszamy już w sobotę praktycznie od 12:00 będzie u nas, będziemy wspólnie, można powiedzieć, świętować piąte urodziny pana ambulansa, gdzie będzie można skorzystać nieodpłatnie z wielu usług medycznych, ale także z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka mamy też tutaj wiele atrakcji dla dzieci.
7: Mówi dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki w Gniewinie Waldemar Szczypior. Z tej okazji przygotowano dedykowaną strefę zabaw, kolorowe dmuchańce oraz liczne atrakcje. Każdy będzie mógł skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych i porad lekarzy specjalistów.
9: Świętujemy urodziny razem z mieszkańcami gminy Gniewino, dlatego zapraszamy wszystkich do przygotowanego miasteczka zdrowia, w którym będzie można skorzystać z bezpłatnych badań krwi, ale też skonsultować się z lekarzem, z dietetykiem, skorzystać z przeglądów jamy ustnej, czy skorzystać z bezpłatnych masaży.
7: Tłumaczy właściciel firmy medycznej Michał Naczk. W programie przewidziano również konferencję naukową, do udziału w której zaproszono nie tylko specjalistów. Udział we wszystkich strefach jest całkowicie bezpłatny. Więcej na temat weekendowych atrakcji w gminie Gniewino dowiedzieć można się z mediów społecznościowych. Lemborg przygotowuje się do rodzinnego świętowania Dnia Dziecka. Już 1 czerwca centrum miasta zamieni się w przestrzeń pełną muzyki. muzyki, zabawy i atrakcji dla najmłodszych mieszkańców. Wydarzenie organizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji odbędzie się na Placu Pokoju i zgromadzi dzieci, rodziców oraz mieszkańców całego regionu. Organizatorzy zapowiadają liczne występy artystyczne.

0: Muzyczne animacje oraz bezpłatne atrakcje dostępne przez cały dzień. Na scenie pojawią się młodzi artyści, zespoły taneczne, wokaliści i grupa akrobatyczna. Jednym z punktów programu będzie interaktywne Fruktaki Show, centrum uśmiechu, skierowane zarówno do dzieci, jak i dorosłych. Wieczorem scena zostanie oddana młodzieży podczas sceny dla młodych przygotowanej przez Młodzieżową Radę Miasta. Podczas wydarzenia na najmłodszych czekać będą darmowe dmuchańce, zjeżdżalnie i rodzinne animacje. Nie zabraknie również pokazów strażackich oraz stoisk edukacyjnych przygotowanych przez lokalne instytucje i służby. Uczestnicy będą mogli poznać zasady bezpieczeństwa, dowiedzieć się więcej o ochronie przyrody, a także zdrowia oraz skorzystać z oferty gastronomicznej przygotowanej przez organizacje społeczne. Mieszkańcy Słupska więcej zapłacą za bilety, tak zdecydowali radni podczas ostatniej sesji. I tak ceny biletów jednorazowych papierowych będą droższe o złotówkę. Bilety dobowe zamiast 10 będą teraz wynosić 12 zł. Podwyżki nie dotyczą biletów elektronicznych oraz posiadaczy słupskiej karty mieszkańca. Za podjęciem uchwały było 14 radnych. 7 głosowało przeciw, a 1 osoba wstrzymywała się od głosu. Jakie są powody planowanych podwyżek cen biletów jednorazowych, wyjaśnia Monika Rapacewicz ze słupskiego ratusza.
1: Koszty energii, paliw, pracy, także kwestie związane z dystrybucją biletów papierowych, to wszystko składa się na ewentualne zmiany w tych stawkach biletów.
0: Dodajmy, że słupszczanie posiadający kartę mieszkańca mogą dzięki całorocznemu biletowi podróżować za 1 złotówkę dziennie bez limitów przejazdu. Jutro wschód słońca przypadnie nam równo na godzinę 4:20. Cały weekend zapowiada się naprawdę, naprawdę pogodny. Temperatura będzie w naszym regionie wahała się w granicach około 19 stopni Celsjusza w Wejherowie, Redzie, Rumi. Podobne wartości w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. No i delikatnie jedynie chłodniej w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce. Wszędzie na opady szanse małe.
2: Norda.

Szósta jedynka na zegarach, witaj też. Piątek po pełnym. Weekendy pociąg, gracja fabka kol mikrofony. 161. Wydanie Norda 7. A skład na weekend to i weekendowo zaczynamy. Carno di Bomb. Grajmy. Jak wiedno do samego końca.

No jak w jedno z ciekawą zawali, ma pozdrówka, ma piś, ta Messenger Radia Norda, za darmo, ka Signum, wajchance, Signie Sołefiarowac, po świątę skąsk, telefon wając, nales na jej karnyl, pisać tekst. Was fat do nas, a jeden przeczytum na antenie Radia Norda. Teraz ka skuter na jej wprowadzę. Muzyczna w tak łecna.

0: Reklama.
1: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
1: www.arkabud.pl.
0: Reklama. Norda Śruna.

0: Norda Szryna.
1: No i mój, pozdrówcie, pierwsze pozdrowienia dla ekipy nawigatora, kuricę, lokalnego pręta oraz wielbnego Piotera. Odgrajka. No to jedziemy na Estonię. I pozdrów się dziś od Kresztowa ze Słupska, który sam leje jak w jedna.

0: Reklama. Nowy punkt na mapie Wejherowa.
1: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
0: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
1: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
0: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
1: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
0: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
1: Ceny już od 299 tysięcy zł.
0: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
1: lub zadzwoń 504 16 10 10.
0: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
2: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama. Norda Schröna.
4: Za chwilę na...

0: Pół siódmej, darchterska fala ciekawostek. Robert Jastrzębski na antenie radia Norda FM.
1: Fala ciekawostek.
2: Roxana Węgiel nie kryje, że nie była fanką ubiegłorocznego występu Justyny Steczkowskiej na Eurowizji. W rozmowie z dziennikarzami młoda wokalistka otwarcie przyznała, że nie przepada za motywami magii i wiedźm na scenie, podkreślając swoje katolickie wartości. Ubiegłoroczny występ Justyny Steczkowskiej na Eurowizji wzbudził ogromne emocje. Choć widowiskowe show do utworu Gaja zachwyciło wielu fanów konkursu, nie wszystkim przypadło to do gustu. Niedawno głośno było o komentarzu Kai, która zwróciła uwagę na jego widowiskowy charakter, określając część scenicznych elementów jako tanie wygibasy. Teraz do dyskusji włączyła się też Roxana Węgiel. Zapytana o spór starszych koleżanek, wokalistka zaznaczyła, że nie chce komentować napięć wokół wypowiedzi innych artystów, ale podzieliła się własną opinią na temat występu Steczkowskiej. Ja nie jestem fanką takiego bawienia się w wiedźmy. Pytanie, kto ma jakie wartości? Ja jestem katoliczką i po prostu to nie było w moim klimacie, powiedziała Roxy. 21-letnia piosenkarka podkreśliła, że dla niej ważne są kwestie światopoglądowe i nie czuje się dobrze w klimatach nawiązujących do magii. Mimo krytycznych uwag dotyczących koncepcji występu, Roxy doceniła talent wokalny wykonawczyni hitu Dziewczyna Szamana. W tej samej rozmowie pozytywnie wypowiedziała się również o tegorocznej reprezentantce Polski Alicji Szemplińskiej, której występ bardzo się jej podobał. Alicja w tym roku świetna, a Justyna ma wokal, zdecydowanie. Dodała. Przy okazji rozmów o ubiegłych edycjach Roxana zdradziła również, że nie wyklucza własnego udziału w konkursie piosenki Eurowizji w przyszłości. Jak przyznała w rozmowie, czeka na odpowiedni moment oraz utwór, który zagwarantuje jej sukces.
3: Miasta mrok.
0: Na tej Roxana Węgiel, Tereska na antenie Radia Nord FM.
3: Kolejny wschód oślepia mnie.
0: Dziękujemy Robertowi.

0: Norda Szryna.
1: No i zgodna tak eurowizyjna była temis na poresione eurowizyjne, to teraz dobiwca latosy eurowizje Bangaranga. Tacie tytuł tej frantów, gdzie ja śpiewam Dara z Bułgarii.

0: Norda Schrym.
1: Dzień dobry, poproszę o życzenia imieninowe dla Magdy Magdaleny od Piotra, która aktualnie jest w Estonii, ale pamięta o swojej partnerce. Dziękuję i pozdrawia. Nie ma sprawy, nautka ekstra dedykacja, Karno Impres, Magdalena na antenie Radia Norda FM. A za parę minut dobranocka i czas dla najmłodszych Slechińców, kwal nas.

0: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Szukasz mieszkania, które łączy komfort, funkcjonalność i świetną lokalizację? Mamy coś dla Ciebie. Do wynajęcia przestronne mieszkanie o powierzchni 56 m2 w Wejherowie przy ulicy Sikorskiego na cenionym osiedlu Orlex. Dwa ustawne pokoje, nowoczesny salon z aneksem kuchennym oraz łazienka. Wszystko zaprojektowane z myślą o wygodzie codziennego życia. Mieszkanie znajduje się na pierwszym piętrze, a dodatkowe atuty to miejsce parkingowe oraz monitoring, który zapewnia bezpieczeństwo. Idealne dla rodziny, pary lub osób szukających komfortowego miejsca do życia. Nie czekaj, takie oferty szybko znajdują najemców. Zadzwoń już dziś 601-618-107. Powtórzmy 601-618-107.
2: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
3: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i

0: i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
1: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
0: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
1: Shopen Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
0: Wejdź na shopenmedica.pl
1: lub zadzwoń 571 824 501. Shopen Medica.
0: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
2: Reklama. Norda Śryna.

0: Magdalena Zawadzka, czarodziej. Któregoś listopadowego poranka na skraju Wielkiego Boru pojawił się rycerz. Szukał czarodzieja, jednak nigdzie nie mógł znaleźć jego domu. Usiadł więc na kamieniu i głęboko się zamyślił.
1: Czemu jesteś taki smutny?
0: Usłyszał cichutki głos i zobaczył obok siebie małą myczkę z przywiązaną do boku wielką srebrną igłą.
2: Nie mogę odnaleźć drogi do domu czarodzieja,
0: odparł zdumiony tym widokiem rycerz. Mysz pokiwała głową ze współczuciem, a potem spytała.
1: A po co ci czarodziej?
2: Bo chciałbym odczarować moją ukochaną, która została zamieniona w żabę.
0: Odpowiedział rycerz.
1: Do tego czarodziej ci niepotrzebny,
0: zawołała mysz, wymachując igłą jak czarodziejską różdżką.
1: Wystarczy, że pocałujesz swoją żabkę i czar pryśnie.
0: Rycerz tak się ucieszył z tej wiadomości, że czym prędzej wskoczył

0: skoczył na konia i pogalopował z powrotem do zamku, gdzie pocałował żabkę i zdjął urok ze swej ukochanej. Nigdy się jednak nie dowiedział, że udało mu się to dzięki radzie potężnego czarodzieja, który zamiast różdżki miał czarodziejską igłę.
1: To był Grzegorz Renysz, Bóg Zapłac, zaprezentował nam dobranocka. Na zegrach zaraz siódmo, skoro na siódmo będę ciasna informacja ze świata i z Kasia, a później graj medali.

0: słuchasz?
1: Reklama. Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
4: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
3: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
5: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
6: Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A, to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu market budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28. Bądź gotowy, obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy startujemy.
1: Reklama.
7: Pożar lasu pod Warszawą może wpłynąć na zdrowie mieszkańców. Po ataku rosyjskiego drona Polska wyraziła solidarność z Rumunią. Stoły zastawione chłodnikiem. Wilno przyciąga w ten weekend turystów w nietypowy sposób. Agnieszka Trojanowska-Bis. Strażacy wciąż są na miejscu pożaru w lesie w powiecie wołomińskim pod Warszawą. Pojawiają się tam nowe zarzewia ognia, a lekarze przyznają, że ulatniający się dym może spowodować u mieszkańców poważne konsekwencje zdrowotne.
8: Najczęściej są to objawy pod postacią pieczenia gardła, kaszlu, może być duszność, może być świszczące od tych już szczególnie u pacjentów, którzy mają przewlekłe choroby płuc.
7: Mówi lekarz z oddziału chorób płuc Uniwersyteckiego Szpitala w Łodzi, dr Tomasz Karauta.
8: Ból w klatce

0: piersiowej, zaostrzenie właśnie astmy czy POHP, czyli chorób obturacyjnych, ale dym może zwiększać również liczbę hospitalizacji układu sercowo-naczyniowego.
1: W szczytowym momencie z pożarem walczyło około 800 strażaków. Ponadto w akcji biorą udział także policjanci i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Polska wyraziła solidarność z Rumunią w związku z dzisiejszym atakiem rosyjskiego drona. Wysłany przez Moskwę bezzałogowiec przekroczył rano rumuńską przestrzeń powietrzną i uderzył w dach bloku mieszkalnego w mieście Gałacz, oddalonego około 20 km od granicy z Ukrainą. Według wstępnych informacji dwie osoby zostały ranne. Do incydentu doszło, mimo że rumuńskie służby wiedziały o obecności drona, mówi analityk Ośrodka Studiów Wschodnich Kamil Całuc.
2: Dron był wykryty przez radary rumuńskie. Wysłano w myśliwce F-16 z bazy w Peteszt. Mimo, że one śledziły, właściwie eskortowały tego drona, to nie oddały do niego strzału, przede wszystkim w obawie przed wywołaniem jeszcze większych zniszczeń.
1: W odpowiedzi na uderzenie drona rumuńskie władze nakazały rosyjskiemu konsulowi w mieście Konstanca opuszczenie kraju. To może być jedna z najtrudniejszych rekrutacji ostatnich lat dla świeżo upieczonych maturzystów. Na uczelnię od października trafi rocznik z wyżu demograficznego, więc walka o indeksy, szczególnie na najpopularniejszych kierunkach, może być większa. O przygotowaniach do naboru na Uniwersytecie Jagiellońskim rozmawiała Katarzyna Mynarczyk.
3: Wśród nich są kierunki łączące tradycyjną naukę z technologią, m.in. humanistyka cyfrowa. Trenowanie sztucznej inteligencji bez humanistów nie jest możliwe, mówi kierownik działu rekrutacji na Uniwersytecie Jagiellońskim Kamil Gajęcki.
4: W miarę rozwoju sztucznej inteligencji zauważamy coraz bardziej, że te kompetencje właśnie takie językoznawcze, humanistyczne zaczynają również pełnić coraz większą rolę w świetle tego, że chcemy, żeby te modele językowe były coraz bardziej precyzyjne.
3: Nowa oferta ma odpowiadać na zmieniający się rynek pracy i rozwój sztucznej inteligencji. Studenci będą się uczyć m.in. analizy danych, korzystania z narzędzi AI, tworzenia treści cyfrowych. Kierunki mają też mieć bardziej praktyczny charakter z projektami i współpracą z branżą.
1: Rejestracja na UJ rusza 1 czerwca. Pierwsze wyniki rekrutacji uczelnia ogłosi w lipcu. Całe miasto w kolorze różowym. W Wilnie rozpoczął się festiwal chłodnika Pink Soup Fest. Na początek Pink Break, czyli różowa przerwa na lunch, podczas której mieszkańcy i turyści zostali zaproszeni na litewską chłodzącą zupę na bazie botwiny. W powszechną akcję włączyły się litewskie restauracje i kawiarnie. Chłodnik serwowano dziś w miejscach pracy, ale także na zewnątrz, bo stoły z litewskim chłodnikiem ustawione dziś były wzdłuż niektórych wileńskich ulic, a nawet w wileńskim dworcu kolejowym.
5: Na regionalny serwis informacyjny w Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Wiosenna konferencja PIKE 2026 w sobocie rozpoczęła się od debaty nad unijnym projektem Digital Networks Act i przyszłością rynku telekomunikacyjnego. Ważną częścią wydarzenia było forum telewizji lokalnych, podczas którego branża omawiała kluczowe dla siebie wyzwania. Dzień zwieńczyła uroczysta gala, w trakcie której rozdano nagrody w konkursie dla telewizji lokalnych. Sopocki Hotel stał się sercem dyskusji o cyfrowej przyszłości Europy. Pierwszy dzień konferencji zdominowały tematy związane z przyjęciem wniosku dotyczącego Digital Networks Act oraz budowaniem suwerenności cyfrowej.
6: Dla telekomunikacji z jednej strony święto, bo się spotykamy razem tutaj w Sopocie, ale z drugiej strony bardzo poważne tematy dotyczące historii, dotyczącej przyszłości telekomunikacji, finansowania, bardzo trudnych regulacji. Rozmawiamy o tym, w jaki sposób Polska przygotuje się do bardzo dużej regulacji DNA, która spowoduje, że polski rynek telekomunikacyjny będzie wyglądał zupełnie inaczej. Rozmawiamy o bieżących problemach dużych i małych operatorów, którzy są członkami naszej Izby.
5: Mówi dyrektor generalnej Polskiej Izby Telekomunikacji Elektronicznej Krzysztof Pstrąg. Równolegle do globalnych tematów technologicznych dołączyły także rozmowy niezwykle bliskie sercom mniejszych nadawców. Forum telewizji lokalnych stało się przestrzenią burzliwej dyskusji o trudnej sytuacji małych, niezależnych stacji w Polsce. Wieczór przyniósł momenty wielkich wzruszeń i dumy. Podczas uroczystej gali rozdano nagrody w 22. edycji konkursu programów telewizji lokalnych To Nas Dotyczy.
7: To powiem trochę, przeszliśmy w ilości w jakość, bo tych materiałów było trochę mniej, ale były naprawdę dobre lepsze niż rok temu. Nie było żadnego materiału, który nie spełniałby kryteriów. Także jak później wyszedł nam z naszych indywidualnych ocen Excel, to nie było jakichś wielkich różnic pomiędzy materiałami. Także widać, że poziom był wyrównany i zwycięzcy nominowani w każdej kategorii po te trzy

0: Telewizję Plus zwycięzcy.
1: Opowiada dyrektor konkursu To nas dotyczy, Szymon Osowski. Podczas gali można było wysłuchać także koncertu jazzowego Majki Pietruszczek z zespołem. Gmina Główczyce ogłosiła kolejne przetargi dotyczące nieruchomości należących do samorządu. Mieszkańcy oraz osoby zainteresowane zakupem oraz dzierżawą gruntów mogą już zapoznawać się ze szczegółami postępowań opublikowanych przez Urząd Gminy. Przetargi mają charakter ustny i nieograniczony, co oznacza, że udział w nich może wziąć każda osoba spełniająca określone warunki formalne. Jednym z ogłoszonych przetargów jest sprzedaż lokalu mieszkalnego numer 4 znajdującego się w miejscowości Szczypkowice. Mieszkanie ma powierzchnię użytkową ponad 39 metrów kwadratowych. Samorząd poinformował również o możliwości dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Główczyc. Chodzi o działkę rolną o powierzchni ponad 12 hektarów przeznaczoną do użytkowania rolniczego. Szczegółowe informacje dotyczące warunków udział w przetargach, wysokości wadium oraz wymaganej dokumentacji dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Główczyce oraz w Urzędzie Gminy. Władze samorządowe zachęcają mieszkańców i zainteresowanych inwestorów do zapoznania się z ofertą i udziału w postępowaniach. Słupsk zaciągnie wielomilionową pożyczkę. Decyzja miejskich radnych, miasto zadłuży się na 111 milionów złotych. Jak przekonuje skarbnik miasta Słupska, Anna Gajda, pożyczka ma być bardziej opłacalna niż emisja obligacji.
2: Środki te zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego lub spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
1: Część środków z planowanej pożyczki zostanie przeznaczona na dokończenie budowy miejskiego ringu, którego koszty znacząco wzrosły w trakcie realizacji inwestycji. Pierwotnie przedsięwzięcie wyceniono na 129 milionów złotych, jednak obecnie jego wartość szacowana jest na około 215 milionów złotych. Za podjęciem uchwały było 12 radnych, 4 głosowało przeciw. Wśród nich była Beata Kącnik, która oceniła, że zaciąganie kolejnego kredytu obciąża przyszłe budżety miasta i wiąże się z ryzykiem wynikającym z niepewnej sytuacji gospodarczej. Po zaciągnięciu pożyczki zadłużenie miasta wzrośnie do ponad 430 milionów złotych. Zgodnie z założeniami miasto ma spłacić pożyczkę w latach 2030-2038.
3: No i chcemy losu przez, że zna pojegłe da termometry pokazywają TR 15 gradów, wiatr wieje w kierunku wschodnim, schódko są 22 km na godzinę, ciśnienie w odniesie te są 20 hektopaskalów. Na lato idzie kwiaty i coraz to cepli, łebnoc tyśniem ze chłodno, 13, 14 gradów na plus, no. Może nawet czas akusk zmykły. Bo w chaciach wiedno cepli.
4: Radia Norda FM.

No i zaczynamy Dragon Quest na 100. Siedzę są tego pierwszego wydania Gonorda 7. Gracja, Fopka, kol mikrofony. Jedzmy dalej.

0: No jak w jednociągu z wami ma pozdrówka, ma piszta Messenger Radia Norda.
1: Tydzień temu bał rzeczby na dzień memci. No, w poniedziałek moment dzień dziecka, może styleć, no to ja ci pozdrówci. Śmiałe!

Łukasz pisze, majster, ma jak wiedno jesme, co jesteś, robimy, bądź pomagi wam w robocie, Łukasz. Na zegrach 8 minut, PS, 7 wieczór.

0: Reklama.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
3: Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
0: Reklama. Norda Szryna.
4: A tyle frantów kadle wsiedcich zansków i wsiedcich teściów. Adam Chrola. Drogi mój teściu. Drodzi testy mój. A na zegrach 20, 3 minuty po godzinie 7 wieczór. Słuchaj, to 160. pierwszego wydania Gunnorda 7 gracjan w opkę kul mikrofony. Jak wiadomo.

No widać, że coraz to więcej Zlechińców chce się, jak w jednej impulsie się na tym więcej i pozdrowków i waj przy radio odbiernikach. Połowa trzeciej gwiazdy jej derch na zegrach po ósmej. Słuchaj, ta Norda 7.

Za miesiąc jest Kasiabów w Gdynie, ale ty każe przy rozegladzie wiele więcej i chłopie w dniach 3 do 12 czerwca, na kiedy w tym następnym tygodniu i później w Gdyńsku będą 5 gdyński dnie Kasiabści, ale tam są bardzo zajęte. To jest wielkie achnienie nas Kasiabów w naim pomarszczym gardze w sedzbie najgłowy województwa. A co tam bardzo na tych kaszepszych dniach, kaszepszych gdyńskich? To możesz sprawdzić na stronie kaszubi.pl. To jest strona internetowa zrzeszenia kaszepsko pomarszczego. Najwyglowy sezon na zybawę regnył bardzo tego cory stawiancy. A ja zachęcam do tego, żeby łapasować, śledzić, co się luz w internecie, coś tam kaszepści go je organizowany, nebo poeta to je, żeby my się coś bawile. Żeby kaszepi znabała. No bilotowo, no, żeby bała w tym placu, w którym kiedyś nie mogła być w publicznym placu. Achniony.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
3: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
0: Reklama.

No i mamy następnych Strychnieców, które są Meldeją, pozdrawiamy Anita, pozdrawiamy Jola, Kasia, Magda i Marysia. To są Strychnieców, które są zameldowali kwal nas.

0: A na zegrach mamy zawiertel godzina 8. No i ciekum, ciekum, zawaj ma pozdrówka, ma pieśń to na Messengera. Jak wiedno, Radio Norda.
1: Norda Szryna.

Zeus perłowy ma, klata ma, włosa ma, tacie tytuł flantów, czy też w innych językach spiewone, tyś spiewone między innymi bezkarno, Kali Family, The Kali Family, Terska tyś na antenie Radia Nord, ale w flantówce Santa Maria, a za sztucek to słyszy informacja ze świata i z Kaszep, bądź teraz z Radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
0: Reklama.
2: To było najpewniej podpalenie, tak służby mówią o pożarze lasu pod Warszawą. Burzowa noc w kraju, ale nie wszędzie są wydane alerty. Jest pierwszy ozdrowieniec z zakażenia wirusem eboli. Agnieszka Trojanowska-Bis. Wiele wskazuje na to, że przyczyną trwającego od wczoraj pożaru w lasach województwa mazowieckiego było podpalenie. W ocenie strażaków ogień, który dotychczas objął 300 hektarów prywatnych i państwowych lasów, na tę chwilę jest pod kontrolą i się nie rozprzestrzenia. Szef Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie poinformował, że ogień wybuchł wczoraj po południu na terenie jednego z prywatnych lasów w powiecie wołomińskim.
3: Podczas oblotu specjalisty analityka nad terenem pożarzyska były widoczne takie pięcioarowe miejsca, gdzie był ten ogień zapuszczany.
2: Obecnie pożar zabezpiecza 800 strażaków, kilkudziesięciu leśników i kilkuset policjantów i żołnierzy WOT. Z powodu akcji gaśniczej do odwołania całkowicie zamknięty jest odcinek drogi krajowej 50 na północ od Stanisławowa. A przed nami noc z burzami na zachodzie kraju. Ostrzeżenia pogodowe pierwszego stopnia w trzystopniowej skali dotyczą województwa lubuskiego, większości dolnośląskiego i kilku zachodnich powiatów wielkopolskich.

0: I oprócz burz możliwe są tam ulewy i silny wiatr. Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła pierwszy przypadek wyzdrowienia pacjenta zakażonego ebolą. Panujący obecnie szczep wirusa objawia się ostrą gorączką krwotoczną, która pojawia się około 10 dni od zainfekowania. Z epidemią eboli zmagają się obecnie dwa afrykańskie państwa – Demokratyczna Republika Konga i Uganda. Mimo pierwszego ozdrowienia chorych nadal jest mnóstwo, mówi specjalistka WHO od spraw wirusowych gorączek krwotocznych.
1: Mamy 906 podejrzanych przypadków, w tym 223 zgony, które są obecnie przedmiotem dochodzeń.
0: Wśród zakażonych ebolą śmiertelność może sięgać nawet 50%. Nie ma żadnych szczepionek ani lekarstw na obecny wariant. Iga Świątek jako pierwsza z naszych tenisistek zapewniła sobie dziś awans do czwartej rundy Rolanda Garrosa kosztem innej z Polek Magdy Linet. Ale by awansować w niedzielę do ćwierćfinału, nasza rakieta numer 1 będzie musiała wznieść się na wyżyny swoich umiejętności, bo przyjdzie jej się zmierzyć z zawodniczką, która jest w wyśmienitej formie. O czym więcej teraz z Paryża, Przemysław Pozowski.
2: Iga Świątek z Magdą Linet na korcie spędziła godzinę i 25 minut, wygrała 6-4, 6-4, a w niedzielę czeka ją naprawdę poważna przeszkoda. Marta Kostiuk, która w tym sezonie wygrała wszystkie mecze na mączce, do tego wygrała także turniej w Madrycie, ale mimo to, pytana, czy czuje się faworytką, odpowiada tak. Nie, no ja mam zdecydowanie inne przeczucia przed tym meczem, bo wydaje mi się, że kiedy ostatnio grałam z Igą w Cincinnati i przegrałam ten mecz na długo, tak naprawdę przed wyjściem na kort, tym razem czuję się inaczej, ale nadal to jest, no wiecie, tak, że ona wygrała ten turniej 4 razy. Nie wygrałam z nią nigdy nawet jednego seta, więc jeśli wygram, będę bardzo szczęśliwa i nie mogę doczekać się tego meczu.
3: Even if I win one set in the next match, I'm gonna be very happy, you know. That's how I look at it and, you know, I'm excited for this match.
2: Tyle Ukrainka przed meczem z Igą Świątek, to spotkanie w niedzielę, a jutro o godzinie 11 na korcie Simon Mathieu mecz Mai Chwalińskiej z Marią Sakkari.
0: A mecz Mai Chwalińskiej, podobnie jak niedzielny Świątek, pokaże Eurosport.
4: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Policjanci z Puckiej Drogówki prowadzili działania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Ich celem było zwiększenie bezpieczeństwa pieszych, szczególnie w rejonach przejść oraz ścieżek rowerowych. Podczas działań mundurowi łącznie ujawnili 53 naruszenia przepisów, z czego 18 popełnionych przez pieszych. Policjanci z Puckiej Drogówki ujawnili pieszych, którzy przechodzili w miejscach niedozwolonych oraz kierowców, którzy nie zatrzymywali się przed przejściem dla pieszych i wymuszali pierwszeństwo przejazdu. Takie intensywne działania mają przede wszystkim charakter profilaktyczny i edukacyjny. Policjanci przypominają, że bezpieczeństwo na drodze zależy od wzajemnego szacunku, rozwagi oraz przestrzegania przepisów przez wszystkich uczestników ruchu drogowego. W akcję aktywnie włączyli się również policjanci dzielnicowi, którzy rozdawali elementy odblaskowe pieszym, a także rowerzystom. Nadleśnictwo Cewice otwiera dla mieszkańców część ogrodu oraz ścieżki edukacyjno-przyrodnicze prowadzącej do Centrum Edukacji Ekologicznej w Cewicach. Już od najbliższej soboty odwiedzający będą mogli spacerować po nowo udostępnionej przestrzeni, odpoczywać w otoczeniu natury i poznawać lokalną przyrodę. Leśnicy podkreślają, że to kolejny etap tworzenia miejsca przeznaczonego dla rodzin, dzieci, młodzieży oraz wszystkich miłośników aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Nowo otwarta część ogrodu ma pełnić funkcję edukacyjną i rekreacyjną. Ścieżka przyrodnicza została przygotowana w taki sposób, aby zachować do spokojności odkrywania lasu i otaczającej go roślinności. Nadleśnictwo liczy, że miejsce stanie się popularnym punktem spacerowym i przestrzenią do organizacji zajęć związanych z edukacją ekologiczną. Projekt ma również promować kontakt z naturą i budować świadomość dotyczącą ochrony środowiska. Leśnicy apelują jednocześnie o odpowiednie korzystanie z nowo udostępnionej przestrzeni. Na ścieżce celowo nie ustawiono koszy na śmieci, aby zachować jej naturalny charakter. Odwiedzający proszeni są o zbieranie odpadów ze sobą i dbanie o porządek. Nadleśnictwo podkreśla, że wspólna troska o czystość i spokój tego miejsca pozwoli zachować jego wyjątkowy klimat dla kolejnych odwiedzających. Miasto Słupsk opublikowało raport o stanie miasta za rok 2025. Dokument podsumowuje najważniejsze działania i wydarzenia minionych 12 miesięcy. Raport obejmuje m.in. informacje dotyczące infrastruktury, inwestycji, inwestycji miejskich, transportu, edukacji, kultury oraz polityki społecznej. Przedstawia także działalność miejskich instytucji, jednostek i spółek, a także zmiany zachodzące w przestrzeni miejskiej. Jak podkreśla prezydent Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka, raport

0: to nie tylko zbiór danych statystycznych, ale przede wszystkim narzędzie pozwalające mieszkańcom lepiej poznać funkcjonowanie miasta, jego potrzeby oraz kierunki dalszego rozwoju. Z raportu wynika, że dochody miasta wynoszą około 995 milionów złotych, wydatki ponad 1,065 milionów, a deficyt osiągnął poziom 70 milionów złotych. Liczba mieszkańców Słupska w ubiegłym roku wynosiła ponad 76,5 tysiąca. Z raportem o stanie miasta mieszkańcy Słupska mogą zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Miasta. Niebawem odbędzie się również dyskusja publiczna, w której będzie mógł wziąć udział każdy mieszkaniec. Pomnik Eugeniusza Kwiatkowskiego zmieni swoją dotychczasową lokalizację. Decyzję w tej sprawie podjęła Rada Miasta. Uchwała dotycząca zmiany lokalizacji pomniku została przedłożona przez prezydent miasta Gdyni Aleksandrę Kosiorek. Pomnik przeniesiony zostanie na Plac Konstytucji po jego przebudowie. Jak mówi Kosiorek, pomnik Eugeniusza Kwiatkowskiego zasługuje na godne miejsce w sercu Gdyni. Plac Konstytucji po przebudowie stanie się przyjazną i dobrze zaprojektowaną przestrzenią miejską, która buduje jakość najważniejszego wejścia do miasta. Właśnie w takiej przestrzeni chcemy upamiętnić pomysłodawcę i twórcę gdyńskiego portu, bez którego nie powstałoby miasto z morza i marzeń. Eugeniusz Kwiatkowski był jednym z najwybitniejszych polskich mężów stanu i wizjonerów gospodarczych XX wieku. Zapisał się w historii jako twórca nowoczesnej polityki ekonomicznej II Rzeczypospolitej oraz człowiek, który potrafił myśleć o rozwoju kraju w kategoriach długofalowych i strategicznych. Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie pomnika Eugeniusza Kwiatkowskiego miało miejsce 1 października 1994 roku. Rzeźba powstała z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Gdyni, a jej autorem jest rzeźbiarz Stanisław Szwechowicz.
1: Chcę nas uprzedzić na pogodę taką bardziej długoterminowy weekend, bardzo słoneczny, nie wiem, padać, pokropić, nawet kapłę padać w połowie następnego tygodnia. Jak to bardzo wybocimy, następny weekend tyś my bez słońce, kiedy na błędzi całe to tak wypyd, że też bym miał bez, no, wybocimy, jak to mzełe podczas procesji.

Było to temu rok, było w maju. No i witaj serdeczno. Jeszcze raz. Trzeci głos za Norda, Szerem, Gracja, Fopkę.

Wiele powstało ostatnio coverów starych franduków, takim odświeżeniem. No i fajnie, bo te franduki mają swojego decha. Każda można je tak moderno przerobić, żeby to też pasowało do muzyki, która nam w dzisiejszych czasach lejcy w radiu. No ale też oryginał trzeba puściwać. I tacie też te relejcy, karno łzy. Łzeska, łzy. Agnesa. Agnieszka.

Mail dają się nam Slechińcowie ze Słupska. Co tygodniowe pozdrowienia dla Słupszczan, napisał Demian, wesoł Demian, tyś zdjance jak fajne Wet Beer on Orda FM w Słupsku. Co się meso? Pozdrawiam Słupsk.

0: Norda Schröna.
1: Dajcie kom tutaj zawaj ma pozdrówka, ma ich jedno piśta na Messengera Radia Norda, te pozdrówci. Nasze audycje też bądź konkurs, jak wiedno. Jak co tydzień, bandowaj pituska szybszego języka, ale to dopiero zagłęcna. Tym bardziej, tere, piśta pozdrówci, bo później kasta może być full linia zajęty.

Świetnie mamy bezdebeltny tyfle z pojazdą gardy, płepelskły sum, mają bez tyś płeka siepskły. Jem z tego baro ryt, no ale wiele razy pisze, a płeca, docie, a to doch nie, nie stać go woźny, gwe, nikłemu to nie jest potrzebne, szkoda pieniędzy i ty, tyle razy są w błądze. Jakby tak, chcemy zaraz tym nic nie darwam robić do Jancy, jaka się wściekła. O płeco. Gunduch i tak wemrze, i tak ledzy łeb przestaną gadać, nic z tego niemdze. No płeco. Wziecym i przygodach Remusa, Remusowi, który chce retać kasiepsi Jancek, to kasiepsko literatora, ziecy przygłady Remusa, no wyźniesie tego kasiepsko ksuńska, temu bohaterowi, głównemu Remusowi,

w tym retanim kasie bizne przeszkadzają trzy taci strasiedła. I one mają na mianu tak. Strach, trud i najgorszy z nich niewyrto. Niewyrto. Strach i trud. To są trzy nowianki procemno te, które każdemu z nas dają taci zniechanceni do tego, żeby coś robić dla kasie bizne. A doci tak o tofla. No, a chodź byle do tego, że połowa ledzy w Polsce w ogóle nie wie, że kasieby istnieją, a drego połowa ty dredzi połowę, młodzie ciała coś, ale tak do końca nie ma pojęcia, kto to jest, kto my jesteśmy. Ja był trochę ta rozsiedzieć tam wyrysowany w świat, no i tam miał taką rozmowę z białką, no kto jem, ja im kasieba. A ta białka rzekła: a, to ja wiem, ja znam te wasze widły gnojne i to. Wizyt kyrta kasiebów, coś co je nasią, coś co nas łec znoczy, no bardziej to mają być widły gnojne, słuchaj, to do tych kuń świata i smichu wort. Ale tak, nas postrzegają, bo znają kasie psinutę. I oni nic do kasie psichnutów, nie wejn frantówka. Niech leje element naszego folkloru na jej tradycji, ale to ma być coś, z czego na jej kojarzą ledze, dok z XIX wieku, albo nawet kiedyś starsi i jeszcze tego całego dokazu, jakby nie szło nic innego zapamięta za te widły gnojne. No i my musimy sobie pokazywać z innej strony. Przejadą ledze do Gdynie, łebociom. Co to jest luz? Co to jest za drego nazwa? Łe co tu chłodzy? A to jest po kasiebsku. Po kasiebsku? A co to znaczy po kasiebsku? No to jest taki język, który tu je. A gdy nie je kasiebsku, jo gdy nie je kasiebsku. Bo zanim gard pływstył, 100 lat temu, ty te całe tereny nie leżały do kasiebów, do kasiebsi gospodarzów, kasiebsi rebocy na tej ziemi mieszkale. My ta ziemia stanowile. Jak to ujc święty Jan Paweł III rzekł w 1987 roku, kasieby są odwieczne, a gospodarza ma pomarści ziemi. I temu taci drobne rzeczy są woźne. No ale, jak to godził mój wuja, głupi mu myśli nawet ka zdrodzi z furą sana wyjechać.

0: Norda Schrön.
1: Temu sobie takłemu co nie dowytłumaczy, to co nie da. No ale my jesteśmy mądry ledze wszyscy i mówimy łecu chłodzy, jak to je woźny. 20 minut do głezny dzewiąty na zegrach, słuchaj tam. 161 wydania go Norda Schrön. Jedziemy dalej.

0: Norda Schröna. Schröna.
1: Teraz kakarno, Big Cyc przypominama. Ty ma coś pamiętają? Jak to było? Przude w PRL. Jo, chcemy lepiej słuchać.

No Bałę jak Bałę, to miało swój klimat i swój klimat też miała muzyka. No ona była inna jak teraz. Mojego dzanka ta muzyka załysta i możemy sobie przebociec, schłec byle taci karno jak tercet egzotyczny. O!

Na zegarach 4 minuty do głosu 9. To będzie czas na informacje ze świata i skaczeb na antenie Radia Norda FM. A ty sobie bawimy dalej.

0: trwają poszukiwania mężczyzny, który napadł na 12-latka w Krakowie. Drugą dobę strażacy walczą z pożarem lasu w powiecie wołomińskim. Konwojenci zgubili 1 000 000 zł. Znalazca się znalazł i usłyszał zarzut. Agnieszka Trojanowska, BIS. Krakowska policja postawiona w stan gotowości po napaści na nastoletniego chłopca w centrum miasta. Trwają poszukiwania mężczyzny, który wczoraj zaatakował 12-letniego ucznia wracającego po lekcjach ze szkoły do domu. Na szczęście dziecku udało się uciec. Reakcję chłopca chwali rzecznik krakowskiej policji Piotr Szpiech.
1: Gdyż zaczął krzyczeć i uciekać, ten krzyk spłoszył sprawcę. Mamy potwierdzony wizerunek.
0: W poszukiwaniach w Krakowie bierze udział kilkudziesięciu funkcjonariuszy umundurowanych i operacyjnych w cywilu. Blisko 1000 strażaków bierze udział w akcji gaśniczej w lasach na granicy powiatu wołomińskiego i mińskiego na Mazowszu. Na miejsce wciąż docierają nowi strażacy, którzy będą zmieniać ekipy pracujące w terenie już od ponad doby. O możliwych prognozach rozwoju sytuacji mówi dowodzący akcją zastępca komendanta PSP Sławomir Sierpatowski.
2: Jeżeli uda nam się zatrzymać ten pożar w tym miejscu, w którym teraz jest, jeżeli on nam nie będzie się rozprzestrzeniał, to kwestia dogaszania to będzie kilka dni.
0: Według wstępnych szacunków ogień strawił ponad 300 hektarów lasów państwowych i prywatnych, wylicza szefowa resortu klimatu Paulina Henning-Kloska.
3: Tu na szczęście póki co skala pożaru 1/3 tego, co mieliśmy na Roztoczu. Niemniej straty oczywiście dla lasów państwowych mogą być duże.
0: Ze wstępnych ustaleń leśników wynika, że przyczyną pożaru było z dużym prawdopodobieństwem podpalenie. Na tym sorze można popijać kawę na luzie. Lekarz ze szpitala miejskiego w Gliwicach stworzył grę w sor. Gracz wciela się w lekarza dyżurnego, który diagnozuje pacjentów, zleca badania, na przykład tomografię lub USG i dalej decyduje o leczeniu. Choroby są realne.

0: zachęca do gry lekarz Marek Bonczar.
1: W naszej grze staramy się, żeby ten spektrum przypadków było bardzo szerokie, począwszy od względnie prostych i łatwych, takich jak rany, bóle głowy, zapalenia płuc, po bardziej skomplikowane, zawał mięśnia sercowego, niewydolność krążeniowa, niewydolność nerek.
0: Gra jest zaawansowana i powstała z myślą o studentach, stażystach, a nawet doświadczonych lekarzach. Jednak każdy może spróbować swoich sił, bo symulator SOR jest ogólnodostępny online. Rozmowy na szczycie. Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że zwołuje jeszcze na dziś spotkanie w Białym Domu, aby podjąć ostateczną decyzję w sprawie porozumienia z Iranem. We wpisie w mediach społecznościowych Trump zapowiedział m.in., że irańskie zapasy wzbogaconego uranu zostaną wydobyte przez USA i będą zniszczone w koordynacji z Teheranem. Po niemal nieprawdopodobnej sytuacji zgubienia miliona złotych przez konwojentów, mężczyzna, który pieniądze znalazł, usłyszał zarzut przywłaszczenia całej kwoty. To 51-letni mieszkaniec Zgorzeleckiego. Nieszczęśliwemu znalazcy grozi teraz rok więzienia. Według śledczych miał znaleźć pieniądze, które zagubione zostały podczas transportu. Do tej pory nie odzyskano gotówki, a do zdarzenia doszło w połowie maja w Zgorzelcu na ulicy Łużyckiej. To wówczas z samochodu służącego do przewozu gotówki miał wypaść worek z pieniędzmi, po czym, w co trudno niemal uwierzyć, konwojenci się nie zorientowali.
2: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. W Wejherowie powstanie pełnowymiarowe boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią. Miasto otrzymało 4,5 miliona złotych dofinansowania na Wazę. Po kilku latach starań udało się zdobyć dofinansowanie na budowę boiska Waza w Wejherowie przy ulicy Sikorskiego.
3: Tutaj mam dokument, czyli decyzję ministra sportu i rekreacji pana Jakuba Brudnickiego, który przyznaje nam 4,5 miliona złotych. Jest to bardzo istotne z tego względu, że Waza to boisko. Dokumentację już zrobiliśmy dużo wcześniej, natomiast zbieraliśmy środki finansowe, żeby można było to zrealizować.
2: Mówi prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrand. Ostatecznie udało zdobyć się dofinansowanie, które pokryje nawet 50% kosztów realizacji w tym miejscu wyczekiwanego od lat boiska.
4: Mówiliśmy to o tym boisku już od dłuższego czasu, tylko szukany był montaż finansowy zewnętrzny. Udało nam się, można powiedzieć, że rozbiliśmy bank, dostaliśmy największą dotację 4,5 miliona z ministerstwa i możemy spełniać marzenia wielu chłopaków, którzy chcą przede wszystkim grać w piłkę, bo umówmy się, to jest boisko pełnowymiarowe, będzie można grać tutaj zawody, będą mogła grać również drużyna seniorów w czasie, kiedy jest listopad, grudzień.
2: Tłumaczy radny Wejherowa Rafał Szlas, a wszystko dzięki temu, że boisko to ma być przystosowane do wykorzystania zarówno w sporcie amatorskim, jak i profesjonalnym. Najprawdopodobniej główne prace przy boisku realizowane będą w przyszłym roku. Kiedy dokładnie boisko oddane zostanie do użytku, dowiemy się po podpisaniu umowy z wykonawcą robót. Burmistrz Lęborka Jarosław Litwin uczestniczył w Sejmie w pracach nad ustawą metropolitalną dla województwa pomorskiego. Wraz z samorządowcami z regionu brał udział w posiedzeniach komisji oraz drugim czytaniu projektu ustawy dotyczącej utworzenia metropolii Gdańsk-Gdynia-Sopot. Już w najbliższym czasie posłowie mają przeprowadzić kluczowe głosowanie w tej sprawie. Jak podkreślają przedstawiciele samorządu, utworzenie Związku Metropolitalnego może przynieść wiele korzyści także dla mniejszych miast regionu, w tym Lęborka. Chodzi m.in. o łatwiejszą współpracę pomiędzy samorządami, większe możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych oraz skuteczniejszą realizację wspólnych inwestycji infrastrukturalnych i transportowych. Samorządowcy liczą również na lepszą koordynację działań związanych z rozwojem całego Pomorza. Burmistrz Lęborka zwrócił uwagę, że wokół projektu ustawy pojawia się ponadpartyjne poparcie. Według niego najważniejsze pozostają potrzeby mieszkańców oraz rozwój regionu. Samorządowcy z Pomorza podkreślają, że decyzja parlamentu może mieć istotny wpływ na przyszłość współpracy między miastami i gminami województwa pomorskiego. W wiadomościach Norda FM ważna informacja dla pasażerów słupskiej komunikacji. W związku z remontem nawierzchni na ulicy Koziatłowskiego autobus linii numer 9 kursują objazdem przez ulicę Wiejską. W związku z pracami w rejonie ulic Gdyńskiej i Uniwersyteckiej jedynka pojedzie objazdem ulicami Arciszewskiego, Racławicką i Gdyńską. Zmiany czekają również pasażerów dziewiątki. Z powodu przebudowy ulicy Kilińskiego w Kobylnicy autobusy kursują zmienioną trasą ulicami Kołobrzeską, Szczecińską, Szczypińskiej, Witosa i Stewczyka. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku. Pasażerowie proszeni są o śledzenie bieżących komunikatów systemu dynamicznej informacji pasażerskiej.
5: No i chcemy lecą przezrzec na pległe do dziś Webnoc, jak to bandza.

0: Wezdrzec 13 gradów, 12 gradów, to bardzo niechłodni i to bardzo odradzi w nocy. Mnie są z bandy tak do pierwszej wylazły ty Niemcy mgłej widzec. Padac Niemcy, a witerkuje słońce. Te sniegi wynosi te są z 8 nysce ektopaskalów.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Zawiąta Jeder na zegrach, witaj też jeszcze raz.
1: Kiedy widzę zgrabne ciało, wtedy czuję, że mi mało w ten.
0: 161. wydanie Norda Szrym.
1: Słodkie usta, piękne uda i na pewno mi się uda w ten noc.
0: Well, mikrofony Gracjan Fopkę.
1: Kiedy widzę zgrabne ciało, wtedy czuję, że mi mało w ten noc.
0: A muzyczna Skalars.
1: Słodkie usta, piękne uda i na pewno mi się uda w ten noc.
0: I stary dobry szteczk. Jedzmy.

A chciał sam umieć dać ich przebierańco w słychy, ta chłec byle złe kazje zdenkły. I tu Eniot przedkowana ma wesu, Wedimk jak je przez wlokły za Siandara, Enio główny Siandara, no i tak myśla zrobił Bruma, młody pyrze, raz ze swoim bracyną w teren załegnie, że za strażeka przez wlokły, ale da ci go jak to przódę miele mundur, nie tak jak dziś dnia. Ewa Marzeka, tacich jak to bałe? Tacich trzech jak ich dwóch, Andrzeja i Enia, to nie ma ani jednego. Tyjo Serena wama zapuścić, niech lejcy, z karnem bliza.

dobra, čas na konkurs, albo inaczej, na zabawę. O, na antenie Radia Norda, jak widno pytam waj z kasiepszych słówków. Chcemy sobie przypomnieć, co my tu mieli za słówka. Będzie dziś trzeci blanka, co tam tak flotuje. Przeczytam. Ty jedzmy. Terk, wytrwały. Kłybaba, ziele angielskie. Byrwik, bukszpan. Rziany munka, mąka żytnia. Byksa, puszka. Temrot, burta. Ważuch, jakuściew, chochla. Dil, koperek. Knyps, guzik. Knum, przepraszam. Knyps, przycisk. Knumpa, guzik. Knepel, patyk. Skwewrung, modrzew. Büffel, krępy mężczyzna. Ziołgiszpin, trocina. Radiśka, rzodkiewka. Pypa, lala, płesowa, sufit. Bunsyk, bosak do wyciągania wiader ze studni. Kłepi, kwilka, kwili kłepka, kłepeć, grabarz. Ślajwka, wstążka. Wyda, pastwisko. Szlank, szczupły. Mylk, ukochana osoba. Stachel, dryt, drut kolczasty. Eklycz, szydełko. Sknera, chciwiec. Knywka, chciwy cwaniak. Buering, młodzieniec. Łebiszka, abłe, łebiszka, kromka. Weflus, śworda, to jest kora drzewna. Wamps, marynarka. Palcyter, pałka. Klit, suknia. Pasycier, młot. Kuntur, ropucha. Sierzchla, sierść. Łaseca, osa. Gwyleć, indyk. Kresbyla, agrest. Riwa, tarka. Łesiekańc, oszust. Klaćka, klamka. Hövinga, zatoka. Krwawy, blutka, salceson. Zioci, długie skarpety. Lepin, łubin. Łesieca, pesz. Kliwer, koniczyna. Płyleca, półka. Fliga, kafla. Paonewka, patelnia. Dum, korytarz. Ślad.

Aba, Śliniaczek, Sielin Dwyżnik, Woźny, Drist, Śmiały Żwawy, Welech, Zwinny, Quirich, Odważny, Smedlis, Ośnik do Kory, Łećk, Szczypiorek, Ślaga, Sior, Nawałnica, Krzakwia, Śnieżyca, Nyści, Resztki, Chrzept, Grzbiet, Sielbiung, Kredens, Pańska Izba, Paradnica, Salon, Tobrit, Regał, Siorem, Parasol, Flaba, Gęba. I teraz słówko na dziś. Jak w jedno wysyłę te odpowiedzi na Messengera Radia Nordach, to pierwszy ten lepszy, dobry odpowiedź na pierwszy do bandze Nytgroda. Proszę mi napisać, jak po kasiepsku bandu. Krople. Norda Śrym.

No i bo mają odpowiedź, słuchaj, to krople, jak są po gaszewsku. Rozmaite odpowiedzi przechodowe, nie szło słowo drapę. No i pyra ledzy, dobrze odpowiedziałem, drapę. A kto odpowiedział nyrekli i wygrył bilietę?

Najmłodsze bardziej klubowe granie, a to znaczy tali, że to są to i dark na zygrach. Witam się raz rozpoczynamy sledno głed na 161. wydanie Gunorda 7. Gracjam fopkę kol mikrofony. Ty głed nie bardziej klubowe. Ale choć Norda 7 co kuńci przed jednostą, to zachęcam, żeby było stać dalej, bo w jednej mu głed na disco polowy, to disco polo tych dawaj wybieram. Kładzi biedy nie ma, to frantów ci są dosyć belny do 12. Moi narzędzi to jest ci przedłużony Norda 7 lub bez prowadzącego. O. Norda 7.

Najdarszego zawaj ma pozdrowka, ma piśta, piśta. Messenger Radia Norda. Tam są Eldejta.

Moja żona miała urodziny, a i dziś ci życzę wszystkiego najlepszego, Wiesiu, a i najlepszego dla moich dzieciaczków. Amelki, Oliwii... Oliwia na pewno. I Kuby z okazji Dnia Dziecka. Łukasz, jakiego szlachła przecież tu, upraw mnie. Upraw mnie. Jo.

A na zegrach 20 minut po godzinie 10 wieczór czekam, der zawajma pozdrówka ma w Norda. Szrym. Piszta. Nie daj tam je usnąć, ty. Bez muzyka jest tako, że to drąga byłoby usnąć.

Racjan, dziękuję za twoją audycję. Pozdrowcie dla wszystkich Kasiabów z Nordy i dla całej mojej familii, dla Białci Anę, Knepa, Grygora i córci Gosie. Kłacham waj, nimła wsiadkę mieci z Rytla, co pochodzi ze Zbrus. I wiadno, czy jest Akasiabum. Do usłyszenia go na zjeździe z Akasiabów w Gdynie. Mieci po długim czasu napisał, mieci prima, fajn cały czas, perokły. Są mieci ładne z Wydonai. Pozdrawiamy te serdecznie. Jo, na zjeździe z Akasiabów trzeba jechać. Masz na miejscu też Wydę, obocimy. Prywatno. Jo.

0: No i mądry czas pomału kuńciec Norda Szrym. Na końcu Pamelo żegnaj.
1: Pamelo, ten śpiew, dźwięki gitar. To śpiewają chłopcy z naszego Puebla. Jutro w świcie idziemy w świat. Wód wypędza nas z tego pustego stepu, na którym rosną tylko kolczaste opuncje. Może w dalekim mieście

Już tylu chłopców odchodziło z naszego pueblo i wszyscy przysięgali swym dziewczynom, że wkrótce je do siebie zabiorą. Żaden nie przysłał listu. Pewno i w tym mieście życie nie jest łatwiejsze niż u nas. Żegnaj więc, kochany, lecz proszę cię,

0: daleko.
1: Chciałem skończyć z Buksapa, sama zabetna skóry radio odbiorników. To były 161 wydanie Norda, Szrym, Trzemtasa. Dobrze, spita, spokojno i na końcu frantówka. Weroniczy Korthas i La Via Voice. Piękne jaka siepska noc. Trzemtasa.

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Centrum Kompetencji Nowoczesnego Przemysłu Generator ma szansę powstać w Rumi. Odbyło się spotkanie, podczas którego zaprezentowano pomysł, który ma odpowiadać potrzebom polskich elektrowni jądrowych w zakresie szkoleń przyszłych pracowników. W Rumi odbyło się spotkanie, w którym udział wzięła m.in. wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz oraz prezes polskich elektrowni jądrowych Marek Woszczyk, a które dotyczyło możliwości powstania w tym mieście Centrum Szkoleń dla Przyszłych Pracowników Elektrowni Jądrowej.
2: Idea powstała już w 2019 roku, kiedy wiedzieliśmy, że będą powstawały elektrownie wiatrowe na morzu, czyli tak zwane offshory, i elektrownia jądrowa. Kompetencje w zakresie budowy oraz w ramach eksploatacji to są bardzo wyśrubowane często wymagania, gdzie trzeba zdobyć odpowiednie certyfikaty, kompetencje. Centrum Szkoleń ma pomóc naszym mieszkańcom i okolic, żeby właśnie zdobyć możliwość pracowania w tych firmach i przede wszystkim zarabiania znacznie wyższych środków finansowych.
1: Mówi burmistrz Rumi Michał Pasieczny.
3: Te kadry i absolwentów dokształcimy, bo to nie mówimy tylko o absolwentach, ale o osobach, które już są na rynku pracy, aby się dokształciły, typowo ukierunkowały się pod budowę elektrowni jądrowej. Dlatego tej pracy tutaj nie zabraknie. Będzie to praca dobrze płatna, gdzie ludzie będą mogli wrócić z zagranicy, aby się osiedlić tutaj, skąd pochodzą.
1: Dodaje starosta wejherowski Marcin Kaczmarek. Pomysłem na to jest Centrum Kompetencji Nowoczesnego Przemysłu Generator, do realizacji którego Rumia jest już gotowa, i o konieczności powstania którego dyskutowano podczas spotkania.
4: Rumia jako jeden z pierwszych partnerów odpowiedziała bardzo aktywnie i to, co dzisiaj widzimy, jestem absolutnie zbudowany i zadowolony, bo w zasadzie tutaj nie znalazłem słabych punktów w tym przedsięwzięciu. Nam zależy na harmonogramowym zbudowaniu elektrowni i potrzebujemy równie, że tak powiem, wpisującego się w nasz harmonogram zaangażowania naszych partnerów. Rumia jest tego bardzo dobrym przykładem.
1: Tłumaczy prezes polskich elektrowni jądrowych Marek Woszczyk. Pozostaje więc poczekać na ostateczny wybór lokalizacji do wyznaczenia dla Centrum Szkoleń, które być może powstanie w Rumi. Gmina Gniewino stawia na zdrowie. Już w najbliższą sobotę na terenie przy Centrum Kultury stanie miasteczko, w którym będzie można przebadać się kompleks od stóp do głów. Już w najbliższą sobotę w Gniewinie będzie miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. Organizatorzy zapraszają zarówno mieszkańców, jak i gości na dzień pełen profilaktyki, ale też rodzinnej zabawy.
5: Zapraszamy już w sobotę, praktycznie o 12 będzie u nas, będziemy wspólnie, można powiedzieć, świętować piąte urodziny pana ambulansa, gdzie będzie można skorzystać nieodpłatnie z wielu usług medycznych, ale także z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka mamy też tutaj wiele atrakcji dla dzieci.
1: Mówi dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki w Gniewinie Waldemar Szczypior. Z tej okazji przygotowano dedykowaną strefę zabaw, kolorowe dmuchańce oraz liczne atrakcje. Każdy będzie mógł skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych i porad lekarzy specjalistów.
6: Świętujemy urodziny razem z mieszkańcami gminy Gniewino, dlatego zapraszamy wszystkich do przygotowanego miasteczka zdrowia, w którym będzie można skorzystać z bezpłatnych badań krwi, ale też skonsultować się z lekarzem, z dietetykiem, skorzystać z przeglądów jamy ustnej, czy skorzystać z bezpłatnych masaży.
1: Tłumaczy właściciel firmy medycznej Michał Naczk. W programie przewidziano również konferencję naukową, do udziału w której zaproszono nie tylko specjalistów. Udział we wszystkich strefach jest całkowicie bezpłatny. Więcej na temat weekendowych atrakcji w gminie Gniewino dowiedzieć można się z mediów społecznościowych. Wiosenna konferencja PIKE 2026 w sobocie rozpoczęła się od debaty nad unijnym projektem Digital Networks Act i przyszłością rynku telekomunikacyjnego. Ważną częścią wydarzenia było forum telewizji lokalnych, podczas którego branża omawiała kluczowe

0: dla siebie wyzwania. Dzień zwieńczyła uroczysta gala, w trakcie której rozdano nagrody w konkursie dla telewizji lokalnych. Sopocki Hotel stał się sercem dyskusji o cyfrowej przyszłości Europy. Pierwszy dzień konferencji zdominowały tematy związane z przyjęciem wniosku dotyczącego Digital Networks Act oraz budowaniem suwerenności cyfrowej.
1: Dla telekomunikacji z jednej strony święto, bo się spotykamy razem tutaj w Sopocie, ale z drugiej strony bardzo poważne tematy dotyczące historii, dotyczącej przyszłości telekomunikacji, finansowania, bardzo trudnych regulacji. Rozmawiamy o tym, w jaki sposób Polska przygotuje się do bardzo dużej regulacji DNA, która spowoduje, że polski rynek telekomunikacyjny będzie wyglądał zupełnie inaczej. Rozmawiamy o bieżących problemach dużych i małych operatorów, którzy są członkami naszej Izby.
0: Mówi dyrektor generalnej Polskiej Izby Telekomunikacji Elektronicznej Krzysztof Pstrąg. Równolegle do globalnych tematów technologicznych dołączyły także rozmowy niezwykle bliskie sercom mniejszych nadawców. Forum telewizji lokalnych stało się przestrzenią burzliwej dyskusji o trudnej sytuacji małych, niezależnych stacji w Polsce. Wieczór przyniósł momenty wielkich wzruszeń i dumy. Podczas uroczystej gali rozdano nagrody w 22. edycji konkursu programów telewizji lokalnych To Nas Dotyczy.
2: To powiem trochę, przeszliśmy w ilości, w jakość, bo tych materiałów było trochę mniej, ale były naprawdę dobre, lepsze niż rok temu. Nie było żadnego materiału, który nie spełniałby kryteriów. Także jak później wyszedł nam z naszych indywidualnych ocen Excel, to nie było jakichś wielkich różnic pomiędzy materiałami. Także widać, że poziom był wyrównany i zwycięzcy nominowani w każdej kategorii po te trzy telewizje plus zwycięzcy.
0: Opowiada dyrektor konkursu To Nas Dotyczy, Szymon Osowski. Podczas gali można było wysłuchać także koncertu jazzowego Majki Pietruszczak z zespołem. Policjanci z puckiej drogówki prowadzili działania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Ich celem było zwiększenie bezpieczeństwa pieszych, szczególnie w rejonach przejść oraz ścieżek rowerowych. Podczas działań mundurowi łącznie ujawnili 53 naruszenia przepisów, z czego 18 popełnionych przez pieszych. Policjanci z puckiej drogówki ujawnili pieszych, którzy przechodzili w miejscach niedozwolonych oraz kierowców, którzy nie zatrzymywali się przed przejściem dla pieszych i wymuszali pierwszeństwo przejazdu. Takie intensywne działania mają przede wszystkim charakter profilaktyczny i edukacyjny. Policjanci przypominają, że bezpieczeństwo na drodze zależy od wzajemnego szacunku, rozwagi oraz przestrzegania przepisów przez wszystkich uczestników ruchu drogowego. W akcję aktywnie włączyli się również policjanci dzielnicowi, którzy rozdawali elementy odblaskowe pieszym, a także rowerzystom. Pomnik Eugeniusza Kwiatkowskiego zmieni swoją dotychczasową lokalizację. Decyzję w tej sprawie podjęła Rada Miasta. Uchwała dotycząca zmiany lokalizacji pomniku została przedłożona przez prezydent miasta Gdyni Aleksandrę Kosiorek. Pomnik przeniesiony zostanie na Plac Konstytucji po jego przebudowie. Jak mówi Kosiorek, pomnik Eugeniusza Kwiatkowskiego zasługuje na godne miejsce w sercu Gdyni. Plac Konstytucji po przebudowie stanie się przyjazną i dobrze zaprojektowaną przestrzenią miejską, która buduje jakość najważniejszego wejścia do miasta.
3: Tomasz Smuga, zapraszam na sportowe podsumowanie dnia w Nord FM, Radiu Nord FM. Stadion Mosir w Redzie przy ulicy Łąkowej zamieni się w miejsce pełne sportowych emocji, walki, pasji i niezapomnianej atmosfery. W najbliższą niedzielę odbędzie się tam pierwszy ogólnopolski meeting lekkoatletyczny Masters oraz pięciobój U16.
4: Postanowiliśmy w zeszłym roku, że nie ma co, zróbmy też coś fajnego dla Mastersów, tym bardziej, że robi się bardzo popularny i też pokazuje, że nie, wiek nie ma granic, że można fajne rzeczy zrobić.
3: Mówił w podcaście sportowo-falowa Radio Nord FM Sebastian Prowarczyk, kierownik UKS 1 Kieleda. Zawody będą też formą uhonorowania Janiny i Mirosława Łuniewskich, którzy od lat z sukcesami reprezentują Redę.
4: On tych osiągnięć nadal ma dużo. On co chwilę wraca z medalami z Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Polski. Gdzie byśmy nie spojrzeli, zawsze są z medalami i tutaj również musimy dodać, że jego żona aktywna jest razem z nim, te sukcesy zdobywa i to też od XXX lat.
3: Początek niedzielnych zawodów o godzinie 10. Wstęp jest darmowy. Z Królowej Sportu przechodzimy do piłki nożnej. Pomorski Związek Piłki Nożnej poinformował o zmianach dotyczących finału Pomorskiego Pucharu Polski. Powodem są możliwe kolizje terminów z barażami awans do drugiej ligi, w których zagra w weekend Rudzino. Luźnia nie powalczą o promocję na szczebel centralny 3, 6 oraz 9 czerwca. W związku z tym zaplanowany wcześniej na 4 czerwca finał w Chojnicach nie będzie mógł się odbyć.

0: Aktualny system rozgrywek polega na tym, żeby ułatwić awans z trzeciej ligi do drugiej, bo do tej pory jeden zespół awansował. Mamy cztery grupy na poziomie trzecim poziomie rozgrywek. Awansują mistrzowie, czyli cztery zespoły, a następnie cztery zespoły z drugich miejsc grają najpierw między sobą. W tym roku nasza grupa, czyli grupa druga, gra z drugim zespołem grupy czwartej. I zwycięzca tego jednego meczu gra z 13 zespołem drugiej ligi. Czyli w naszym przypadku po zwycięstwie 3 czerwca gramy dwumecz z zespołem Rysowi Rzeszów.
1: Mówił w rozmowie w Radiu Nord FM Paweł Radecki, trener rezerw Weekendu Luźno. Jak podkreśla pomorski ZPN, decyzja została podjęta z myślą o zachowaniu zasad fair play oraz zapewnieniu obu finalistom odpowiednich warunków do rywalizacji. Sytuację komplikuje również fakt, że drugi finalista KPS Toruń Gdański nadal ma szansę na udział w barażach o trzecią ligę. Związek przedstawił trzy możliwe warianty rozegrania finału. Jeśli Weekend Luźno zakończy baraże już 3 czerwca, finał odbędzie się 10 czerwca na Stadionie w Stężycy. Jeśli Weekend będzie grał baraże 10 czerwca, a KPS Stargard Gdański straci szansę na baraże po weekendzie 6-7 czerwca, spotkanie finałowe zostanie rozegrane 17 czerwca w Stężycy. Natomiast jeśli KPS Stargard Gdański również zagra w barażach o trzecią ligę lub sytuacja rozstrzygnie się dopiero w ostatniej kolejce czwartej ligi, finał odbędzie się 24 czerwca na Stadionie Miejskim w Chojnicach. Pomorski ZPN zapowiada dalsze monitorowanie sytuacji i podkreśla, że ostateczny termin zostanie dostosowany do przebiegu baraży. Zmieniamy dyscyplinę. W Słupskiej hali Gryfia trwa turniej finałowy młodzieżowych mistrzostw Polski do lat 13 w koszykówce. O medale rywalizuje 8 najlepszych drużyn w kraju. Po nieudanym otwarciu turnieju młodzi koszkarze Energa Brank Czarnych Słupsk odnieśli pierwsze zwycięstwo. W czwartkowym spotkaniu gospodarzy pokonali ŁKS KM Szkoła Gortata Łódź 80-76. Czarni dobrze rozpoczęli mecz, wygrywając pierwszą kwartę 20-12. Do przerwy Słupszczanie prowadzili 9 punktami, a mimo ambitnej pogoni rywali utrzymali przewagę do końcowej syreny. Najwięcej emocji przyniosła druga połowa, w której drużyna z Łodzi próbowała odrobić straty. Ostatecznie jednak to gospodarze mogli cieszyć się z wygranej przed własną publicznością. Przypomnijmy, że w środę Energa Brank Czarni Słupsk przegrali z Tarnowią Tarnowo Podgórne 61-97. W piątek Słupszczan czeka ostatni mecz fazy grupowej. Rywalem czarnych będzie MKS Basket Szczawno-Zdrój. Kruszewia Stargard będzie ostatnim rywalem ligowym Weekend Luźno w sezonie 2025-2026 w trzeciej lidze. Przed Luźnianami pozostanie jeszcze finał Pomorskiego Pucharu Polski oraz gra w barażach o drugą ligę. Z Kluczewa Weekend zagra przed własną publicznością. Spotkanie odbędzie się w najbliższą sobotę na boisku przy ulicy Mickiewicza. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o godzinie 13. Weekend na pewno będzie chciał rozgrywki zakończyć zwycięstwem, ale bez względu na wynik Luźnianie i tak są już pewni drugiego miejsca i gry w barażach. Z kolei Kluczewa to obecnie 10 zespół tabeli, który w przypadku wygranej i porażki w Dyświecie, Lipna, Stęszew i Unii Swarzędz ma szansę wskoczyć na 7 miejsce. Pozostajemy na Zielonej Murawie. Na Wzgórzu Wolności odbędzie się mecz przyjaźni. Gry Wejherbo zmierzy się z rezerwami Arki Gdynia. Przyjaźni tylko z nazwy, bo zespoły będą walczyć o punkty w ramach 32. kolejki pomorskiej czwartej ligi. Za faworyta na papierze trzeba uznać zespół gości. Arka zajmuje 5. miejsce z dorobkiem 53 punktów, ale na wyjazdach radzi sobie ze zmiennym skutkiem. Gdynianie wygrali 6 spotkań, 3 zremisowali i 6-krotnie przegrywali. Gryf to obecnie 12. zespół tabeli z 38 punktami. Gryfici w tym sezonie są dość bardzo gościnni na Wzgórzu Wolności. Wprawdzie 7 spotkań wygrali, ale aż 5-krotnie przegrali i 3 razy padł remis. Spotkanie Gryfa z Arką 2 odbędzie w najbliższą sobotę o godzinie 16. 30 maja, ale godzinę szybciej na murawy boiska wybiegną piłkarze Pogoni, którzy podejmą Chojniczankę 2 Chojnice. Lęborczanie zajmują 11 miejsce i w ostatnich 3 kolejkach z pewnością chcą jeszcze poprawić swoją pozycję w tabeli. Ciekawie zapowiada się również sobotnie starcie Sokoła Bożepole Wielkie z Gryfem Słupsk. W Soku to Beniaminek rozgrywek, który już jest pewny utrzymania. Z kolei Gryf wciąż ma matematyczne szanse na zajęcie miejsca barażowego. Mecz Sokoła z Gryfem rozpocznie się o godzinie 15. Na wyjeździe punkty w najbliższej kolejce powalczy z Tolem Gniewiną, który uda się do Pelplina na mecz z miejscową Bierzycą. Spotkanie również rozegrane zostanie w najbliższą sobotę. Zmieniamy dyscyplinę. Wybrzeże Gdańskie jest o krok od zdobycia brązowego medalu Orlen Superligi w piłce ręcznej. Gdańszczanie wygrali pierwsze spotkanie wyjazdowe z Ostrowią Ostro Wielkopolski po bardzo emocjonującym meczu zakończonym rzutami karnymi. Przypomnijmy, regulamin rywalizacji o trzecie miejsce zakłada grę do 2 zwycięstw. Wybrzeże prowadzi w serii 1-0. Pierwszy mecz w Ostrowie był niezwykle wyrównany. Do przerwy na tablicy wyniósł remis 15-15. Po zmianie strony lepiej rozpoczęli zawodnicy z Gdańska, którzy po 10 minutach prowadzili 20-17. Gospodarze szybko jednak odrobili straty i doprowadzili doprowadzili do wyrównania. W regulaminowym czasie gry padł remis 28-28, co oznaczało serię rzutów karnych. W niej decydującą interwencją popisał się bramkarz Wybrzeża Mateusz Zembrzycki, który obronił rzut Dawida Frankowskiego. Gdańszczanie wygrali karne 7-6 i cały mecz. Teraz rywalizacja przynosi się do Gdańska. Rewanżowe spotkanie odbędzie się we wtorek 2 czerwca o godzinie 18 w Ergo Arenie. Bilety są jeszcze w sprzedaży. Jeśli Wybrzeże wygrał siebie, sięgnie po brązowy medal. Jeśli przegra, decydujący trzeci mecz zostanie rozegrany.

0: Ostrowie Wielkopolskim. A to jest małe Trójmiasto walczy o grę w pierwszej lidze. W pierwszym meczu Ormianie zremisowali z Wichrem Lisiec Wielki 5-5.
1: Od początku sezonu nie ukrywaliśmy naszych aspiracji. Podobnie było zresztą z drużyną gości, którzy do pojedynku z nami również nie przegrali żadnego meczu, więc można powiedzieć, że spotkały się dwa niezwyciężone zespoły. Dalej każdy z nas jest niezwyciężony, bo remis nikogo nie urządza, ale zakładaliśmy baraże i awans do pierwszej ligi.
0: Mówił w podcaście Sportowa Fala w Radiu Nord FM prezes klubu Wojciech Sierlica. Znakomite wyniki tenisów, a to jest to nie tylko ciężka praca na treningach, ale i dobra atmosfera w zespole.
2: Jeśli już chodzi o żartownisia, to wydaje mi się, że ja wiodę prym niestety. Gdzieś tam zawsze staram się wprowadzić trochę tego żartu, rozluźnić atmosferę, zwłaszcza przed tak ważnymi meczami. A jeśli chodzi o najmocniejszy charakter, to wydaje mi się, że Przemek na ten moment gra bardzo dobrze, widać ogranie, taką pewność siebie, w każdym momencie wie, co ma robić. Gdzieś tam nie czuje respektu do przeciwnika, gdzieś tam w pozytywnym tego słowa znaczeniu i gra naprawdę, naprawdę bardzo dobrze.
0: Zdradził w podcaście jeden z zawodników Mateusz Giełażyn. Całej rozmowy słuchajcie w najbliższy poniedziałek po godzinie 20 na antenie radia. Zmieniamy dyscyplinę. Blisko 100 zawodników z Pomorza, Kujaw i Mazowsza przyjedzie do Gdyni na jubileuszowy turniej łuczniczy organizowany przez UKS Morświn. Klub świętuje 20-lecie działalności. Zawody odbędą się w sobotę 30 maja na boisku Gdyńskiego Centrum Sportu przy ulicy Olimpijskiej. Rywalizacja potrwa od godziny 10 do 14. W wydarzeniu udział wezmą także przedstawiciele Polskiego Związku Łuczniczego. UKS Morświn działa od 2006 roku i przez dwie dekady odbudowywał tradycje łucznicze w Gdyni. Zawodnicy klubu zdobywali medale w kraju i za granicą oraz reprezentowali miasto podczas ogólnopolskich zawodów i mistrzostw. Jak podkreślają organizatorzy, jubileuszowy turniej będzie miał nie tylko sportowy charakter. Dla mieszkańców przygotowano specjalną strefę pokazową rekreacyjną, gdzie pod okiem instruktorów będzie można spróbować strzelania z łuku. Jubileusz będzie też okazją do spotkania kilku pokoleń gdyńskich łuczników i podsumowania 20 lat działalności klubu. Norda.